Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek jaki.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj dniu pierwszy początku światłości, dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą, godny wesela i pieśni pochwalnych, dniu Paschy witaj. Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas i swoją męką zgładził ludzkie winy. Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów przez śmierć na krzyżu. Razem z Chrystusem jesteśmy umarli złu i grzechowi, by życie odzyskać. Chrztem odrodzeni czekamy na zorze Słońca Wieczności. Baranku Boży, zmartwychwstały Panie, zbawieni łaską Twoją krwią obmyci, wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem w Najświętszym Duchu. Amen.
1: Panie, w tej chwili ciszy u progu wschodzącego dnia przychodzę Cię błagać o pokój, o mądrość, o siłę. Chcę patrzeć dziś na świat oczami pełnymi miłości. Chcę być cierpliwym, wyrozumiałym, cichym i mądrym. Patrzeć ponad to, co jest tylko pozorem. Widzieć Twoje dzieci tak, jak Ty je widzisz i dostrzegać w nich to, co dobre. Daj mi taką życzliwość i radość, aby wszyscy, z którymi się dzisiaj spotkam, odczuli Twoją obecność. I niech będę dla innych chlebem, jak Ty jesteś nim dla mnie każdego dnia. Oczyść serce i wargi moje, a ręce moje i umysł obdarz siłą i wszelkimi umiejętnościami, abym zdołał wypełnić każde zadanie, jakie dzisiaj przede mną postawisz. Pobłogosław mnie na ten nadchodzący dzień. Amen.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

0: Reklama.
1: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Reklamie.

0: Ewangelii świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
1: Występujący w rozmowie z Nikodemem kerygmat, głoszony ustami Jezusa, jest egzemplifikacją boskiego planu względem człowieka. Pan Bóg nie chce świata zniszczyć i pogrążyć, choć mógłby to zrobić w jednej chwili. Bóg, będąc fanem wolności i miłośnikiem swoich dzieł, którymi my jesteśmy, za każdym razem pragnie nas ratować, aby nie utracił tych, których powołał do istnienia. Będąc dziećmi Bożymi, uczestniczymy w życiu naszego Ojca, a nawet czerpiemy z Niego życie, abyśmy mogli żyć naprawdę. Bóg Ojciec nie tylko dzieli się z nami swoim życiem, ale także relacjami. Zaprasza nas do życia wspólnotowego w relacji Trójcy Świętej. Widzimy zatem, że powodem naszego stworzenia, jak i uwolnienia, była, jest i zawsze będzie miłość. To ona panuje w relacjach osób Trójcy Świętej, do której przez chrzest jesteśmy zaproszeni.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
3: Miłość zawsze kojarzy się z sercem. Apostoł skojarzył ją właśnie z tym sercem, które na Golgocie zostało przebite włócznią setnika. W nim objawiła się do końca miłość, którą Ojciec Przedwieczny umiłował świat. Umiłował tak, że Syna swego jednorodzonego dał. W tym przebitym sercu znalazł zewnętrzny wyraz, ten wymiar miłości, który jest większy od jakiejkolwiek miłości stworzonej. W nim objawiła się miłość zbawcza i odkupieńcza. Ojciec, jak czytamy, swego Syna dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Dlatego święty Paweł pisze: zginam moje kolana przed Ojcem, od którego bierze nazwę wszelkie ojcostwo na niebie i ziemi.

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Warszawa.
3: Szlakiem świętych. Jak kroczyć drogą świętości w codzienności? Na zgłębianie tej tajemnicy razem ze świętymi zaprasza Małgorzata Kurzajewska-Zarinach.
4: W naszej sobotniej i niedzielnej podróży, którą odbywamy z wyjątkowymi przewodnikami, na szlaku z Aloyzem Orione. Szczęść Boże, witam księdza Dominika Brzezińskiego.
5: Szczęść Boże, witaj Małgosiu. Bardzo mi miło, że mogę być dziś gościem audycji Szlakiem Świętych. No i sam temat programu jest taki niezwykle zobowiązujący, bo mówić o świętych to nie jest łatwa rzecz. No jednak mam nadzieję, że jakoś sprostam temu zadaniu i weźmiemy na warsztat jakiegoś świętego, już bardzo konkretnego, o którym dzisiaj będziemy mówić. I dziś właśnie o tym konkretnym świętym. Chciałbym, abyśmy porozmawiali i chciałbym też opowiedzieć o świętym, który jest mi szczególnie bliski, a jest nim święty Aloyzy Orione. To ksiądz Orione, po prostu Don Orione. Jest on postacią niezwykłą, choć mam wrażenie, że wciąż jeszcze zbyt mało znany, zarówno w Polsce, jak i na świecie. A przecież to święty naprawdę o ogromnym potencjale, o ogromnym sercu. Człowiek niezwykłego miłosierdzia i wielkiej wrażliwości na drugiego człowieka. Ale też i człowiek ogromnej pracy i ogromnego działania na rzecz drugiego człowieka. Co ciekawe, to święty, którego nie poznałem z książek, z jakichś jego życiorysów. To nie było to poznanie. Poznałem go przez ludzi, którzy żyli po prostu jego charyzmatem.
4: Czy można powiedzieć, że święty Aloyzy Orione pojawił się w twoim, drogi kapłanie, życiu bardzo naturalnie?
5: Dokładnie tak. Święty Aloyzy Orione pojawił się w moim życiu bardzo naturalnie, tak jak powiedziałaś. Pochodzę z Wołomina, podwarszawskiego Wołomina, z parafii prowadzonej przez księży orionistów. Jako dziecko właściwie nie zastanawiałem się nad tym, kim są oni, kim są orioniści, czy siostry orionistki. To był zwykły podział. Wiedziałem, że są księża, że są siostry zakonne i tyle. Wiedziałem jednak przy mojej wrażliwości, że ci księża trochę różnią się od tych innych księży, których spotykałem w różnych innych parafiach, bo widziałem ich naprawdę ogromne zaangażowanie. I tutaj szczególnie pracę z dziećmi, pracę z młodzieżą. Byli bardzo, bardzo blisko ludzi. To było widać zarówno z ambony, jak i z ich po prostu działania, ale jednocześnie niczym zewnętrznie się też nie wyróżniali. Nie noszą żadnych habitów, wyglądają jak zwyczajni księża diecezjalni. Dlatego długo nawet nie wiedziałem, że należę do parafii, która należy do zgromadzenia zakonnego. Kiedy odkryłem, że za tym wszystkim stoi konkretny charyzmat, konkretny święty, to dobre pytanie, bo myślę, że stało się to dopiero wtedy, kiedy zacząłem dojrzewać, kiedy zacząłem bardziej angażować się w życie swojej wspólnoty parafialnej. Nie było to bardzo wcześnie, bo nigdy nie byłem jako dziecko bardzo blisko parafii, nie byłem ministrantem czy w jakiejś innej dziecięcej wspólnocie. Dopiero w latach młodzieżowych, to może to był wiek taki gimnazjalny, poprzez grupę młodzieżową zacząłem poznawać trochę bliżej zgromadzenie sióstr księży orionistów, później przez różne działania wolontariackie. I szczególnym takim doświadczeniem i ważnym doświadczeniem była dla mnie posługa w hospicjum prowadzonym przez księży orionistów, które również jest na terenie mojej parafii, ale w tym zobaczyłem coś niezwykłego, naprawdę. O tym myślę, że jeszcze porozmawiamy szerzej, bo to wyjątkowy czas w moim życiu, wyjątkowy czas poznawania właśnie dzieł, które założył który założyli orioniści, można było powiedzieć, który założył ksiądz Alois Orione rękami swoich synów i swoich córek, duchowych córek i synów Bożej Opatrzności.

0: Szlakiem świętych.
1: Kiedy więc odkryłeś, że za tym stoi konkretny charyzmat, duchowość świętego Alojzego?
2: No i właśnie w tych wszystkich doświadczeniach, szczególnie podczas posługi w hospicjum, zacząłem naprawdę dostrzegać coś niezwykłego. Zobaczyłem tam ludzi, którzy żyją Ewangelią na co dzień. Ludzi, którzy na serio potrafią poświęcić swój czas, siły, serce dla człowieka drugiego, chorego, cierpiącego, samotnego. I to wszystko było dla mnie jako dla młodego chłopaka. Wtedy byłem w wieku gimnazjalnym. Jak zgłosiłem się na wolontariat do hospicjum, pamiętam taką sytuację, że musiałem przysyłać pozwolenie od swoich rodziców, bo byłem najmłodszym wolontariuszem i żeby w tym wieku zostać wolontariuszem w tak szczególnym miejscu, to musiałem mieć ich pozwolenie. I to wszystko dla mnie było ogromnie poruszające, spotkanie z tymi ludźmi, bo nagle odkryłem, że ten szlak świętych, o którym mówi tytuł naszej audycji, nie jest czymś odległym czy nierealnym. To jest naprawdę droga bardzo konkretna, naprawdę droga, która może przemieniać człowieka.
1: Czy można więc powiedzieć, że dzięki temu doświadczeniu święty Alojzy Orione stał się jakoś bardziej obok ciebie, stał się jeszcze bliższy?
2: Zdecydowanie tak, bo poznawanie świętych nie polega na czytaniu tylko i wyłącznie ich życiorysów, czy słuchaniu ich życiorysów. Święci dają człowiekowi możliwość rozwoju. Pokazują, że można żyć inaczej, że można żyć głębiej, że można żyć piękniej, że można żyć bardziej dla innych. I charyzmat księdza Orione właśnie taki jest, że on wzywa do tego, aby w ten sposób żyć. Pamiętam taki szczególny moment, kiedy zrozumiałem, że ten charyzmat jest także bliski mi samemu. Stało się to wtedy, kiedy zobaczyłem cierpienie człowieka, jego samotność, czasem ogromną bezradność. W takich chwilach człowiek odkrywa, że wielką wartość ma zwykła obecność, dobroć, czas poświęcony drugiemu człowiekowi, taka kochająca obecność i nie do końca tylko i wyłącznie ludzka obecność, bo tym wszystkim był również duch charyzmatu księdza Orione. Poprzez chociażby pracujące w hospicjum siostry zakonne, czy poprzez wspólną modlitwę, te spotkania z tymi ludźmi w hospicjum były bardzo wyjątkowe i to też bardzo mnie ukształtowało. Myślę, że nawet pomogło mi dojrzewać bardziej jako człowiek. Jestem jednakiem i tak naprawdę dopiero we wspólnocie, w grupach młodzieżowych, później w wolontariacie uczyłem się relacji, uczyłem się otwartości, no i też odpowiedzialności za drugiego człowieka. Spotkałem tam ludzi, którzy naprawdę traktowali i na serio traktowali słowa świętego Alojzego Orione do tego, żeby żyć w taki sposób, aby odnaleźć Chrystusa w drugim człowieku.
1: Także słynne zawołanie księdza Orione: to tylko miłość zbawi świat. Jak rozumiesz te słowa?
2: Wezwanie księdza Orione to wezwanie do tego, żeby przez miłość zbawiać świat. Konkretnie, że tylko miłość zbawi świat. Tak, to właśnie te słowa. Można by było powiedzieć, że to główne logo, czy główne motto orionistów. Tak, to chyba najbardziej znane zdanie księdza Orione i ono jest tak naprawdę niezwykle głębokie, bo tylko miłość zbawi świat. Można te słowa rozumieć bardzo szeroko, ale można też i trzeba je odnieść bardzo osobiście. Jak miłość może zbawić moje serce, jak może zbawić moją rodzinę, moje relacje, jak może przemienić człowieka chorego, samotnego, cierpiącego, jak może ta miłość zbawiać na co dzień. Pamiętam, jak podczas posługi w hospicjum zacząłem rozumieć, że czasem największą pomocą nie są wielkie słowa czy działania, ale zwykła obecność. Obecność w duchu, obecność w charyzmacie, obecność ze słowami, żeby odnajdywać coś więcej niż cierpienie, odnajdywać kogoś więcej niż tylko człowieka, odnaleźć Chrystusa. Właśnie święty Alojzy Orione mówił, że trzeba odkrywać Chrystusa w drugim człowieku, szczególnie człowieku cierpiącym, szczególnie w potrzebującym.

0: Szlakiem świętych.
1: To mocno wymagające spojrzenie.
2: Tak, oczywiście. I właśnie hospicjum było dla mnie miejscem tego niezwykłego doświadczenia, tych bardzo, można powiedzieć, wymagających i mocnych słów księdza Orione, który mówił o tym, żeby odnajdywać w drugim człowieku Chrystusa, który mówił, że tylko miłość zbawi świat, i który przypominał, żeby odnawiać wszystko w Chrystusie. I to nie są ogólnikowe hasła. Nie możemy ich tak rozumieć. To są zdania, wręcz polecenia do tego, aby miłość Chrystusa stała się konkretną siłą. Konkretną siłą, wręcz fizyczną, przemijającą nasze serca, nasze życie. Pamiętam takie zdanie, które kiedyś usłyszałem i które bardzo we mnie zostało. Kiedyś jeden znajomy ksiądz powiedział, że możemy budować piękne bazyliki, piękne świątynie, ale tak naprawdę każda kaplica szpitalna, każda kaplica hospicyjna, kaplica domu samotnej matki czy ośrodka resocjalizacji, to tak naprawdę to są najpiękniejsze kaplice, to są najpiękniejsze świątynie, bo tam najczęściej dokonują się prawdziwe cuda ludzkiego serca, prawdziwe nawrócenia, prawdziwe te momenty, kiedy ta miłość odnawiająca świat ma wartość niemalże fizyczną, ma wartość przemiany duchowej serca i duszy człowieka. Tam dokonuje się nie tylko resocjalizacja taka społeczna, ale często dokonuje się takie duchowe nawrócenie, taka duchowa resocjalizacja. I to właśnie widziałem u orionistów. Oni nie traktowali ludzi zadaniowo, przedmiotowo. Oni byli przy człowieku naprawdę. To widziałem za każdym razem, kiedy, jak już wiele razy wspominałem, byłem w hospicjum, czy też w innych miejscach, gdzie posługiwali orioniści. Odwiedziłem ich sporo w Polsce i na całym świecie. Wiele domów samotnej matki, ośrodków resocjalizacji, hospicjów, miejsc, w których naprawdę miłość odnawia świat, w których naprawdę odnajduje się Chrystusa w drugim człowieku, w których naprawdę to wszystko jest mocne i wymagające.
1: Opowiedz trochę więcej o samym świętym Aloyzie Morione. Kim był ten człowiek, który stworzył tak niezwykły charyzmat?
2: Warto przejść do życiorysu też księdza Orione, który urodził się w Ponte Curone we Włoszech i urodził się w bardzo ubogiej rodzinie. Jego ojciec był brukarzem i kamieniarzem. Od najmłodszych lat znał dole zwykłych ludzi i trud życia. Bardzo ważnym momentem w jego życiu było, takim naprawdę znaczącym momentem, było spotkanie z świętym Janem Bosco. I to jest kolejny piękny przykład tego, że świętość rodzi świętość. I młody Aloyzie Orione przyglądał się jego działaniom. Przez pewien czas przebywał w oratorium salezjańskim.

0: A wiemy, że we Włoszech wtedy nie było to zbyt mile widziane. W jego pokoju wisiała, mało tego, do dzisiaj wisi polska flaga. Przeogromna polska flaga. Miałem okazję widzieć ją osobiście i to było ogromne przeżycie. Flaga wielkości łóżka do dziś przechowywana jako relikwia w jego pokoju. Więc ksiądz Arione też powiedział kiedyś, że gdyby miał się narodzić na nowo, to chciałby narodzić się jako Polak. Ksiądz Arione to także ten, który potrafił rozmawiać. Był człowiekiem wielkiego dialogu, potrafił rozmawiać zarówno z papieżem, był w ciągłej relacji z papieżem, z wieloma politykami, ale też i nie brakowało mu dialogu z robotnikami biednymi czy ludźmi odrzuconymi przez społeczeństwo. Miał taką niezwykłą charyzmę i ogromną wrażliwość na człowieka i myślę, że właśnie dlatego jego przesłanie jest nadal aktualne także dziś.
1: Szlakiem świętych.

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
0: Po reklamie. Radio Warszawa. 106,2 FM.
3: Co Kościół na to? Wydarzenia, opinie i komentarze. Zaprasza Weronika Ostrowska.
4: Dokąd zmierzamy? Ku jakiemu celowi pragniemy się skierować? Jaki kierunek winniśmy obrać jako wspólnota ludzka i jako narody? Są to pytania, które formułuje papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice, w encyklice Magnifica Humanitas o trosce o osobę ludzką w dobie sztucznej inteligencji. Encyklika podpisana 15 maja 2026 roku, w drugim roku pontyfikatu papieża Leona XIV. O niej dzisiaj będziemy rozmawiać w studiu razem ze mną gość. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Instytutu Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
5: Szczęść Boże.
4: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Szczęść Boże, witam serdecznie.
6: Szczęść Boże.
4: Pierwsze wrażenia po lekturze, najważniejsze myśli, które towarzyszyły księżom, profesorom podczas lektury tej pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV. Księże, profesorze Piotrze.
5: Ja czytałem ten tekst z przyjemnością, ponieważ z jednej strony wydaje się, że on jest bardzo tak klarownie napisany. Z drugiej strony jest kwestia tego, że te problemy, które są przedstawiane, one są rzeczywiście w tym świecie sztucznej inteligencji ważne i odpowiedzi są, można powiedzieć, pogłębione, ale również takie, z których można się naprawdę wiele dowiedzieć. Wydaje się, że tutaj jakaś część tej listy została zrobiona po prostu przez ludzi, którzy pracują nad sztuczną inteligencją. Na prezentacji mieliśmy przedstawiciela Anthropic, no więc widać, że również w tym świecie kreatorów sztucznej inteligencji są ludzie, którzy rzeczywiście przejmują się i tymi kwestiami etycznymi, ale też jakąś wizją świata, którą z pomocą sztucznej inteligencji można by tu wykreować. Zaczyna się to od takiego stwierdzenia, że trudno zdefiniować sztuczną inteligencję. Ja tutaj, jadąc do Państwa, wysłuchałem przez radio bardzo ciekawego felietonu na temat sztucznej inteligencji w PRL-u. Nieco inne znaczenie tego słowa. I jest, myślę, że bardzo klarowna ta postawa kościelna, że nie reagujemy lękiem na jakieś nowości technologiczne, tylko staramy się to zrozumieć. Po pierwsze właśnie, z czym mamy do czynienia. Po drugie, jaki jest charakter tych wyzwań, które się pojawiają. No i po trzecie, jakie są ryzyka, jakie są szanse i jak to tym kierować.
4: Księże profesorze Macieju, księdza pierwsze wrażenie po przeczytaniu tej encykliki.
6: Bardzo pozytywne. Po pierwsze, to jest encyklika, która reaguje na to, co dzieje się wokół nas. Niestety Kościół czasami ma taki opóźniony zapał i myślę, że ta encyklika jest bardzo dobrym znakiem tego, że dzieją się bardzo ważne rzeczy i Kościół stara się ocenić to z punktu widzenia chociażby etyki. I to uważam bardzo pozytywne. Po drugie, ta encyklika, bardzo mi się podoba z strony schematu. To znaczy to, że papież, to co mi się bardzo spodobało, to cały czas bazuje na bardzo ciekawej analogii między wieżą Babel a odbudową murów Jeruzalem. Uważam, że ten obraz przeplatający się przez całą encyklikę jest bardzo sugestywny. Nawet poprosiłem sztuczną inteligencję, że przygotowała mi prezentację dla studentów, bo akurat jutro będę omawiał troszeczkę na swoim seminarium magisterskim tą encyklikę. To muszę powiedzieć, że świetnie wybrał właśnie ten element odbudowy murów i wieży Babel jako ten tok przewodni. No i chyba to, co jest bardzo istotne, to jednak bardzo głęboka refleksja nie tylko nad sztuczną inteligencją, ale chociażby nad transhumanizmem i posthumanizmem. To są też ważne dzisiaj elementy, które mało są w Polsce widoczne, bo nas to tak nie dotyka. To dotyka rzeczywiście tych społeczeństw bardzo rozwiniętych, transhumanizm, posthumanizm i to także pojawiło się tam. I myślę, że ta encyklika jest niezwykle kompleksowa. Daje bardzo fajne też wskazówki, co trzeba konkretnie robić. Więc nie jest to tylko refleksja, która ocenia, która rozeznaje, ale też są bardzo konkretne uwagi, jak edukować chociażby. I uważam, że to też jest bardzo dobra rzecz, która znalazła się w tej encyklice.
4: To spróbujmy naszym słuchaczom tę metaforę wieży Babel z drugiej strony odbudowy murów Jerozolimy przybliżyć. Na czym polega ta metafora, do czego się odnosi? Księże, profesorze Piotrze.
5: Myślę, że ten schemat wieży Babel jest dla nas dość jasny. Z ludzkiej pychy tworzymy wieżę, która w zamiarze ma sięgać nieba i równocześnie ona jest czymś, co ujednolica, to jakby sam sposób konstrukcji, tak to papież przedstawia, zmierza do pewnej homogenizacji, narzucenia jednego języka. No i kończy się to klęską i pomieszaniem języków, to znaczy, że ludzie nie rozumieją nawzajem słów, które wypowiadają. I z drugiej strony mamy odbudowę Jerozolimy za czasów Nehemiasza, gdzie jest tak, że jest odpowiedzialność za tę odbudowę powierzona jest po prostu mieszkańcom, no i każdy bierze się jakby za swój kawałek, dzięki temu, że każdy robi niewiele, ostatecznie miasto zostaje odbudowane, te mury miejskie. No i tutaj z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej możemy powiedzieć, że to jest zastosowanie zasady pomocniczości. Jest ktoś, kto musi jakby czuwać nad projektem, żeby rzeczywiście ten cel końcowy został osiągnięty i żeby to było spójne, no, ale wykorzystuje się zdolności i inicjatywę każdego.
4: Księże profesorze Macieju, jak ksiądz czyta tę metaforę w odniesieniu do sztucznej inteligencji, bo myślę, że ta metafora, która jest też bardzo obrazowa, znamy to porównanie z Pisma Świętego, jeśli chodzi o wieżę Babel i sztuczną inteligencję. Gdzie tutaj jest to porównanie?
6: Myślę, że to porównanie chociażby jest jedna zasada, która ma wszystko jednoczyć. I myślę, że trochę to mija już obecnie, ale pokładano tak wielkie nadzieje w sztucznej inteligencji, że ona rozwiąże wszystko. I myślę, że to także trochę jest ta metafora wieży Babel, że mam jeden znak, który będzie jednoczył wszystkich. Miał odpowiedź na każdą rzecz. Co jest ciekawe, że papież, kiedy zastanawia się w ogóle, co urzeka w sztucznej inteligencji, zwłaszcza młodych ludzi, tak na bieżąco, wydaje mi się, że on się bardzo trafnie pokazał, że urzeka przede wszystkim natychmiastowość, że pytam, dostaję odpowiedź, nie muszę grzebać w bibliotekach, pytać się i tak dalej. Druga rzecz to wrażenie obiektywności. Mm-hmm. Zwróćmy uwagę, że sztuczna inteligencja, jak do nas przemawia, ona tak przemawia bardzo za autorytetem. Takie źródła, to tutaj ktoś powiedział, więc ona sprawia wrażenie obiektywności. I wreszcie trzeci element to jest taki, że daje również pewne poczucie relacyjności, ale tylko poczucie relacyjności, że ktoś ze mną rozmawia, że ktoś jest mi bliski. A jak wiemy, że sztuczna inteligencja między innymi wciąga dlatego, że nas nie ocenia. Jest zawsze gotowa na odpowiedzi. Wydaje mi się, że świetnie papież uchwycił, co tak, że tak powiem, przyciąga w sztucznej inteligencji. Myślę, że to jest też obraz wieży Babel, że wieża Babel miała przyciągać wzrok, miała być znakiem jedności, miała rozwiązywać wiele problemów, jeden język i tak dalej. I myślę, że ten obraz jest bardzo ciekawy, żeby wskazać na to, że sztuczna inteligencja także ma pewien taki, niestety, taką halucynację. Wiemy, że sztuczna inteligencja halucynuje.
4: Warto ale to słowo przywołać, bo o tym zapominamy często.
6: Tak, ale myślę, że trochę czasami sztuczna inteligencja jest halucynacją. Dzisiaj myślę, że ten entuzjazm troszeczkę zmalał nawet u twórców sztucznej inteligencji. Dzisiaj wszyscy wiedzą, że nie do końca wszystko. Na pewno wiele. Nie będzie tak, że będzie całkowite bezrobocie, ale myślę, że troszeczkę nawet sztuczna inteligencja, znaczy użytkownicy, trochę zaczynają dostrzegać jej ograniczenia.
4: Księże profesorze Piotrze, ta wieża Babel, sztuczna inteligencja, ale też ludzkość w obliczu tego nowego, ogromnego wyzwania, bo papież to jasno nazywa. My często i też nazywa to, że my, tak zwani przeciętni ludzie, którzy nie są mocno naukowo związani ze sztuczną inteligencją, czy też nie wykorzystują jej w sposób profesjonalny, trochę mamy do niej podejście jako do takiej, no, przydatnego narzędzia, ale nie do końca zdajemy sobie sprawę z zagrożeń, które ona ze sobą niesie. No i ci, którzy są twórcami sztucznej inteligencji, papież o tym pisze, muszą zdawać sobie sprawę, a nie wykorzystywać tych maluczkich, takich nazwijmy.
5: To pierwsze, powiedzmy, wyzwanie tutaj dla zwyczajnego użytkownika polega na tym, żeby zorientować się, z czym ma do czynienia, bo ten algorytm symuluje ludzkie działania i robi to na tyle sugestywnie, że dokonuje się jakby takiego uczłowieczenia. Na ogół w języku polskim, jak stawiamy jakieś tam zadanie, jakąś komendę wpisujemy, jest chwila, kiedy pojawia się napis myślę. Wiemy, że nie ma to nic wspólnego z myśleniem, to narzędzie. Nie? To, że właśnie niby prowadzi się dialog, chociaż nie ma żadnego dialogu, bo nie ma po drugiej stronie osoby, nie ma podmiotu, z którym można byłoby dialogować. To jest, myślę, że to pierwsze wyzwanie. Natomiast z drugiej strony są takie wyzwania, powiedzmy, natury formacyjnej. To, z czym my się spotykamy na uczelni, jeżeli mamy studenta, który ma czytać, wertować książki, pisać pracę, no, to zajmuje czas i wysiłek i wydaje mu się, że naciśnie guzik, no, i za chwilę to wyskoczy, co byłoby tym efektem wielomiesięcznej czasem pracy, to powstaje pytanie, to po co się w ogóle uczyć? Ginie to pragnienie zdobywania wiedzy, zrozumienia. To jest jedno z takich ryzyk, że będziemy tylko i wyłącznie odbiorcami. Papież mówi o tym, że możliwe jest takie pasywne korzystanie ze sztucznej inteligencji, czyli że zamiast być narzędziem jakby pomocnym dla nas w pracy, którą my kierujemy, może być tak, że w pewnym sensie jakby oddamy się do dyspozycji tego narzędzia. Jest, myślę, że bardzo ważnym problemem ta kwestia natury wyzwań etycznych, no, bo papież mówi w ten sposób, że tak jak z każdym narzędziem, no, jest potrzebna etyka po stronie odbiorcy, gdy chodzi o to, jak i do czego to wykorzystywać. I to jest również w kontekście sztucznej inteligencji. Natomiast druga rzecz jest taka, że mamy również złudzenie, że sztuczna inteligencja jest neutralna. Neutralna etycznie, światopoglądowo i jakkolwiek jeszcze inaczej. I papież mówi, nie, tak nie jest. Ona jest zaprogramowana. To znaczy jest tak, że mamy twórców i trenerów sztucznej inteligencji i to narzędzie, które dociera do nas, no, i z którego korzystamy, ono już ma pewną hierarchię wartości, pewien światopogląd. W związku z tym, kiedy korzystamy właśnie z tą sugestywnością, no, która z tamtej strony przychodzi, jesteśmy formowani. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że jest z jednej strony ten, kto jest właścicielem, i to jest podjęte prawo własności w tym kontekście sztucznej inteligencji, i ten, który jest klientem i który może być ofiarą. Papież mówi na przykład o nowych formach niewolnictwa w kontekście sztucznej inteligencji. A równocześnie, kiedy myślimy o tej wpisanej etyce, hierarchii wartości, światopoglądzie w algorytmy, to papież mówi, no tak, ale zwróćmy uwagę, że chodzi tutaj o niewielką grupę ludzi, którzy są prywatnymi właścicielami, a to dysponowanie takim narzędziem przekłada się na różnego typu wpływy i władzę. Jeśli patrzymy na przykład na współczesne stosunki międzynarodowe, no to widać, że mamy wyścig, nie tyle wyścig zbrojeń, ile właśnie wyścig ten technologiczny, kto więcej osiągnie w tym obszarze rozwoju sztucznej inteligencji.
4: Wspomnieliśmy już o nas, tych przeciętnych użytkownikach, których de facto jest najwięcej. Zawsze bardzo, bardzo cieszę się z tego, że Kościół zwraca uwagę na tych, którzy będą cierpieć w konsekwencji różnego wpływu, no chociażby też sztucznej inteligencji, czy też nowych technologii. Jakie ksiądz wymieniłby zagrożenia, o których mówi papież, które mogą nam pomóc w sposób rozsądny, co też papież podkreśla wielokrotnie, korzystać jednak z tego narzędzia, bo też to myślę, że warto od razu powiedzieć, to nie jest tak, że papież straszy sztuczną inteligencją i straszy rozwojem nauki, techniki, technologii nowych.
6: No przede wszystkim to, co jest najbardziej istotne w korzystaniu ze sztucznej inteligencji, to pamiętajmy, że mamy tutaj dostęp przede wszystkim do pewnej wiedzy, do treści. To jest rzecz, która jest bez bez wątpienia największym sukcesem. I zresztą to też powoduje, że musimy zmienić też jaką formę nawet nauczania, formacji dzisiaj, dlatego że dostęp do wiedzy dzisiaj jest bardzo oczywisty. Natomiast to, co jest bardzo niebezpieczne, to jest właśnie pewien pozór autorytetu, że ta sztuczna inteligencja jest bardziej inteligentna od nas, bo ma większą wiedzę od nas. My nie mamy takiej wiadomości, nie posiadamy takiego zasobu skojarzeń. Na przykład profesor Dragan uważa, że sztuczna inteligencja jest o wiele bardziej inteligentna od nas z powodu dwóch rzeczy. Że potrafi kompresować dane, co nam się słabo udaje, bo nasza pamięć też jest kompresją danych, ale słaba. I drugi, potrafi łapać już analogię. Podobno inteligencja, to według Dragana jest akurat, to jest przede wszystkim łapanie analogii. Sztuczna inteligencja to już potrafi i czasami już lepiej od nas. Mhm. Natomiast sztuczna inteligencja kompletnie nie wie, co mówi. Bo pamiętajmy o tym, że to wszystko prawdopodobieństwo, to są wektory, to tam nie ma. Kiedy ona coś mówi, to ona właśnie robi na zasadzie największego prawdopodobieństwa, że tak to powinno wystąpić. Często my już nie wiemy, jak to działa, bo pamiętajmy, że zresztą papież też na to zwraca uwagę, że dzisiaj nawet trenerzy, twórcy dokładnie nie wiedzą, co tam się dzieje. Dlatego, że to na tym polega właśnie sztuczna sieć neuronowa. To jest zupełnie inne podejście, to nie jest algorytm, nie? To nie jest zaprogramowanie, więc to zupełnie inaczej działa. I duże niebezpieczeństwo, które polega na tym, że mamy ten pozór autorytetu. Jedna z ważnych kwestii, która jest poruszona w tej encyklice, to jest właśnie to, żebyśmy nauczyli się krytycznego myślenia. I zresztą papież w tej encyklice wprost mówi, że to jest główna forma dzisiaj edukacji. Nauczyć się krytycznie myśleć, czyli podejmować analizę, również umieć rozróżnić to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe, umieć uzasadniać, czyli odbyć proces uzasadniania, bo zwróć uwagę, że sztuczna inteligencja ten proces bardzo skraca. Ona nie uzasadnia, skąd bierze, w jaki sposób to się dzieje. I myślę, że naszym zadaniem również formacji edukacyjnej, szkolnej i tak dalej jest przede wszystkim nauczenie stawiania właściwych pytań, to też pada w encyklice, i również właśnie tego krytycznego myślenia. I to jest rzeczywiście rzecz, którą musimy zrobić. Papież zresztą zwraca uwagę na ciekawą rzecz, że sztuczna inteligencja, jak sama wskazuje, to jest przede wszystkim inteligencja. A poza inteligencją my posiadamy niesamowity wachlarz, można powiedzieć, naszego człowieczeństwa. To są nasze uczucia, to są nasze emocje, to jest nasza cielesność.
4: Słabości nawet, papież też słabości. Mocno o tym pisze.
6: Ja mam pewne zastrzeżenia do tej encykliki, to nie jest tak, że to jestem bezkrytyczny. Nie? Jest parę momentów, które bym papieżowi powiedział, oj, tak, może jako filozof to jednak bym tutaj może to troszeczkę skorygował pewne rzeczy, ale rzeczywiście on zwraca uwagę na rzecz, która dzisiaj jest fundamentalna, że to, czego nie zna sztuczna inteligencja, to nie zna cielesności. I dlatego na dzień dzisiejszy sztuczna inteligencja nie będzie miała czegoś, co jest nasze, czyli świadomości. Ona ma inteligencję, ale nie świadomość. Oczywiście pewnym niebezpieczeństwem, które może kiedyś się pojawi, to jest, czy przypadkiem my nie wyhodujemy, bo to robimy już, czy hodujemy neurony, które są biologiczne, i tu pojawi się o wiele większy problem. Czy przypadkiem te neurony kiedyś jednak nie zostaną pobudzone do jakiejś formy świadomości, bo sztuczna inteligencja nie ma tego, co my mamy, czyli nie mają węgla. I to jest właśnie, zresztą to jest taki fajny spór, krzemowcy czy węglowcy. Krzem, to wiadomo, potrafi świetnie obliczać, ale nie ma tego pierwiastku biologicznego. I Ojciec Święty tam świetnie pokazuje, że ten wymiar naszego człowieczeństwa zawarty w cielesności, w ograniczeniach, w słabościach jest czymś, co również jest bardzo ważnym elementem naszej relacji ze światem. I tego sztuczna inteligencja w żaden sposób nie zrobi, i to także nie zrobi w relacji.
4: Ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rozmawiamy dzisiaj o pierwszej encyklice Ojca Świętego Leona XIV. Weronika Ostrowska przed mikrofonem. Za chwilę wracamy do rozmowy.

0: co Kościół na to?
1: Magnifica Humanitas to tytuł pierwszej encykliki Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawiamy. Weronika Ostrowska przed mikrofonem, ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała i ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz. Rozmawiamy o tej encyklice, o tym też, na co zwraca uwagę papież Leon XIV w kontekście sztucznej inteligencji, w kontekście zmiany epokowej, bo tak też nazywa ten czas, w którym żyjemy. Księże profesorze Piotrze, ja też chciałam zapytać, bo ta encyklika bardzo ciekawie się zaczyna, bo zaczyna się tak naprawdę od katolickiej nauki społecznej. Dostajemy taki krótki wykład, taki krótki przewodnik po historii katolickiej nauki społecznej. 135 lat po tym, jak została ogłoszona encyklika Rerum Novarum Leona XIII.
2: W tym zakresie papież Leon po prostu powraca do tradycji. Zawsze encykliki społeczne zaczynały się od streszczenia dotychczasowego nauczania. Po to, żeby pokazać, że kiedy odnosimy się do nowych problemów, to dzieje się to w ramach pewnej tradycji. Nie zaczynamy teraz dopiero myśleć bez żadnej pamięci, bez żadnej przeszłości. U papieża Franciszka tego nie było. Wydawało się to, że zajmijmy się problemem, który w tym momencie rozważamy. Ale równocześnie każdy z papieży dokonywał takiej swojej własnej lektury tej historii myśli. Katolicka nauka społeczna nie daje rozwiązań, tylko mówi, należy w tę stronę poszukiwać, jakby pokazać, tak jak reflektor oświetlał, mówi, tuż tej szukajcie, ale to wy musicie znaleźć, a my przyjdziemy i krytycznie się do tych proponowanych rozwiązań odniesiemy. Więc to jest, myślę, że tutaj ważne. W tym kontekście myślę, że warto powiedzieć o całej refleksji papieskiej na temat odpowiedzialności, że jeżeli człowiek podejmuje jakieś działania, no to powinien być gotowy do ponoszenia konsekwencji własnego działania. Czyli można mu przypisać skutki. W momencie, kiedy mamy do czynienia właśnie z czymś, siecią neuronową, algorytmem, ale gdzie też właśnie jest taki zwyczaj, że mówi się, że sztuczna inteligencja coś wie, coś robi, to tak właśnie jakby była osobą mimo wszystko. I teraz jest tak, że ponieważ jest to dość potężne narzędzie, to i skutki mogą być bardzo poważne. Myślę, że my jesteśmy dzisiaj świadkami na przykład użycia sztucznej inteligencji w wojnach na Ukrainie, w Strefie Gazy, w Libanie, w Iranie, gdzie jest automatyzacja pewnych procesów. No, w związku z tym drony bombardują szpital. Ministrowi wojny stawia się pytanie, kto za to ponosi odpowiedzialność, i odpowiedź jest nikt, bo tam nie było człowieka. I papież mówi, że konieczne jest to uwidocznienie ścieżki, na której można dojść do odpowiedzialnego człowieka za konkretne działania sztucznej inteligencji. To jest duże dzisiaj wyzwanie, ale wyzwanie również w tym znaczeniu, żebyśmy nie ulegali złudzeniu, że nikt nie ponosi odpowiedzialności.
1: Księże profesorze Macieju, ta kwestia odpowiedzialności, kwestia też człowieczeństwa i godności osoby ludzkiej, bo to jest też coś, co bardzo, bardzo mocno przypomina nam Ojciec Święty w tej encyklice, to znaczy, co stanowi o tym, że my jesteśmy ludźmi i jak mamy korzystać po ludzku ze sztucznej inteligencji.
3: To jest temat, który fajnie tam się pojawił w tej encyklice, bo trzeba przyznać, że Leon XIV jakby powrócił do dokumentu, który został wydany niedawno na temat godności ludzkiej i przypomniał o pewnych wymiarach godności ludzkiej, że jest ta godność na przykład egzystencjalna, to jest przeżywanie naszej godności, czy czuję się doceniony, czy czuję się człowiekiem. Patrzmy, że wielu ludzi dzisiaj ma z tym kłopot. Wszystkie doświadczenia człowieka czasami powodują, nie, czy ja naprawdę zasługuję na szacunek. To jest właśnie godność egzystencjalna. Mamy godność moralną, czyli godność związana z pewnym wymaganiem naszego życia. Czy my stawiamy sobie pewne wymagania? To jest godność moralna. Mamy godność społeczną. Czyli jak jesteśmy rozpoznawani w społeczeństwie. Ale papież wraca do tej podstawowej godności, którą nazywa godnością ontologiczną. A godność ontologiczna to jest długa tradycja filozoficzna. Ona przede wszystkim związana jest z nurtem personalistycznym, też związana jest z myślicielami, którzy mocno akcentowali hierarchię wartości. Przede wszystkim pokazują jedno, że godność człowieka jest ani nienadawalna, czy my nie dajemy sobie godności, ja mogę sobie godności inne tam nadać, czy szukać i tak dalej, społeczną na przykład, ale godność ludzka jest nienadawalna, ale też jest nieutracalna.

0: Człowiek może żyć poniżej własnej godności, czyli zatraca godność moralną, ale nie traci godności ludzkiej. I papież mocno zwraca uwagę na to, że wszelkie działania związane ze sztuczną inteligencją nie mogą naruszać przede wszystkim godności ontologicznej. Czyli człowiek nie może być zdehumanizowany. No chociażby tutaj przed chwilą przywołany przykład wojny. Zresztą to jest bardzo ciekawy pasus w całej tej encyklice poświęcony rozbrojeniu AI i właściwie jak dzisiaj AI zaczyna uczestniczyć w pewnym wyścigu zbrojeń. Ten wyścig zbrojeń to nie jest tylko wyścig nuklearny, ale to jest wyścig dzisiaj na technologię, to jest wyścig dzisiaj na dostęp do wielkich danych. Mm-hmm. I dzisiaj wiemy, że właśnie są dwa kraje, które w tym się liczą. To jest tylko Chiny i Stany Zjednoczone. Europa wypadła z tego. My nie posiadamy ani takich wielkich danych, ani posiadamy już tych technologii. My usiłujemy coś tam robić, ale to nie. My już jesteśmy głęboko w tyle. I rzeczywiście wszystkie te technologie w żaden sposób nie mogą naruszać godności człowieka i to tej godności ontologicznej przede wszystkim. A tu pojawia się duży problem, zwłaszcza z transhumanizmem i posthumanizmem. Bo tu gdzieś już zaczyna się stawiać pytanie, czy my nie możemy zmodyfikować, bo posthumanizm właściwie twierdzi, że my możemy stworzyć, musimy powiedzieć, nawet nowy gatunek człowieka, gatunek ulepszony, gatunek, który będzie nawet wolny od śmierci, bo to też jest marzenie transhumanistów. I ten wątek też jest niezwykle istotny. Ale oczywiście dzisiaj sztuczna inteligencja, ona musi być tak używana, żebyśmy przypadkiem nie poniżali. A niestety wiemy, że to jest ewidentne, że ta sztuczna inteligencja może temu służyć. Mhm. To jest wykluczenie cyfrowe. To jest właściwie dostęp do nowych technologii, który jest dla nielicznych. Zresztą to, ten fragment wielokrotnie pojawi się w encyklice, że tak mało ludzi posiada tak wiele, a tak wielu posiada prawie nic.
1: Księże profesorze Piotrze, czy my mamy świadomość jako Kościół, jako ludzkość tego epokowego momentu, czy trochę księdza zdaniem cały czas podchodzimy raczej tak bardzo entuzjastycznie, optymistycznie, powiedzieliśmy o tym, że pojawiają się liczne wątpliwości, ale pytanie, czy papież w tym momencie trochę chce nas też otrząsnąć, uświadomić, to jest ten moment epokowy, tej zmiany.
2: Myślę, że jeżeli mamy zwykłego człowieka, to jego pole odpowiedzialności jest dość ograniczone i on nie decyduje o tym, kto jest właścicielem sztucznej inteligencji, jakie tam się dokonują prace. W związku z tym trudno od ludzi oczekiwać tutaj tego typu odpowiedzialności, natomiast można oczekiwać pewnej wiedzy o narzędziu. W algorytmy może być wpisany również ten algorytm uzależnienia. Niedawno w Kalifornii jakaś Amerykanka wygrała proces, jeśli pamiętam, dostała $6 milionów odszkodowania, ponieważ konkretne medium, algorytm uzależnienia miał wpisane. Sąd uznał to za celową manipulację człowiekiem i nieuprawniony wpływ na życie obywatela. To nam uświadamia jednak, że jak patrzymy na historię, zwłaszcza powiedzmy XIX, XX wiek, ta podstawowa odpowiedzialność była odpowiedzialnością polityczną. Oczekiwaliśmy, że jeśli rynek jest niesprawiedliwy, a jest, to zadaniem państwa i polityki państwowej jest wyrównywanie, usuwanie skutków tej niesprawiedliwości. No i teraz to nowe wyzwanie jest takie, że państwa nie są tymi aktorami, to znaczy, że niejednokrotnie ten kapitał związany z sztuczną inteligencją jest potężniejszy od tego kapitału, którym dysponują państwa i że on nie poddaje się tak bardzo kontroli politycznej, nawet w momencie, kiedy na przykład jakieś trybunały międzynarodowe nałożą $100 miliardów kary. To jest to niewielki uszczerbek w kasie właściciela tego typu korporacji. To jest cały element. To, co tutaj ksiądz profesor powiedział o tych bazach danych, to jest takie francuskie przysłowie, że jeżeli coś jest za darmo, to znaczy, że ty jesteś towarem. W związku z tym bądź niezwykle ostrożny, bo inaczej oni by się tobą nie zainteresowali, gdyby nie mogli na tobie zarobić. Nie? I teraz mamy różnego rodzaju przepisy o ochronie danych osobowych, ale cały ten rynek jest tak stworzony, że my każdego dnia, przynajmniej kilkadziesiąt razy, zgadzamy się na to, Żeby korzystano z naszych danych osobowych, to znaczy, żeby je gdzieś akumulowano. No i te dane są wykorzystywane. To narzędzie, ta sztucznej inteligencji, gdy chodzi o tę agregację i przetwarzanie danych, to już nie jest po prostu zbieranie tych cząstkowych informacji, tylko znacznie bardziej skomplikowana wiedza na nasz temat tam się pojawia i również na temat sposobu funkcjonowania społeczeństw. I papież podkreśla, że to daje władzę i tę taką edukacyjno-formacyjną, ponieważ poprzez korzystanie z mediów elektronicznych i poprzez korzystanie ze sztucznej inteligencji my jesteśmy zmieniani zgodnie z pewnymi algorytmami, a z drugiej strony, że daje to możliwość kontroli nad społeczeństwami i daje to możliwość dzisiaj kierowania procesami politycznymi. To jest pytanie, do jakiego stopnia w ogóle jeszcze dzisiaj istnieje na Zachodzie demokracja. To nie chodzi tylko o wybory, które były w Polsce czy na przykład w Rumunii. Swego czasu była dość poważna afera związana z Cambridge Analytica i firmą, która chwaliła się, że zapewniła swoim klientom zwycięstwo w demokratycznych wyborach w konkretnych krajach. To jest również ten rodzaj władzy. Te narzędzia dają możliwości również jakby wysysania kapitału, więc są to różne wyzwania. Natomiast myślę, że z całego tekstu płynie to przesłanie, nie możemy się bać, tylko musimy potrafić myśleć krytycznie. To w jakimś sensie szczególnie jest skierowane do ludzi, którzy gdzieś w tym obszarze akademickim, biznesowym, politycznym się poruszają, czy w wymiarze kultury, no? Bo tutaj odpowiedzialność jest większa za przyszłość, no? świata. I widząc, jakie są wyzwania, myśleć także, jak na to reagować. Jest jeden ważny element. Papież mówi, prawdopodobnie powinniśmy dzisiaj spowolnić rozwój sztucznej inteligencji świadomie, dlatego że my w naszym jakby rozwoju intelektualnym, moralnym, duchowym nie nadążamy. Mhm. No, to znaczy, ta technologia rozwija się znacznie szybciej niż technologie epoki przemysłowej.
1: I my jako ludzie nie nadążamy po prostu
2: i
1: też.
2: Tak, i my jako ludzie jakby zostajemy w tyle. To znaczy, istnieje ryzyko utraty kontroli.
1: Ale przez całą encyklikę mimo wszystko przewija się też ta nadzieja. No musimy powoli zmierzać do końca tej rozmowy. Księże profesorze Macieju, chciałam jeszcze dopytać o ten dziejowy moment, moment przełomu. Czy mamy świadomość jako ludzkość, że jesteśmy w takim momencie?
0: Myślę, że trochę tak, ponieważ nigdy, to co przed chwilą nawet ksiądz profesor powiedział, nigdy nie mieliśmy tak szybkich zmian w tak krótkim czasie i to rzeczywiście jest wielkie wyzwanie. Myślę, że tego procesu nie zatrzymamy, nie spowolnimy. To się nie da, dlatego że to są procesy, które dzisiaj się dzieją i za którymi stoją wielkie pieniądze i myślę, że nikt tego świadomie nie będzie chciał spowalniać. Natomiast na pewno potrzebna jest refleksja, która będzie temu cały czas towarzyszyła. Jedna rzecz, która, no trochę mi zabrakło w encyklice tego, to jest troszeczkę takie wyzwanie do Kościoła, to znaczy papież ma dużo tam takich postulatów edukacyjnych i tak dalej, a wydaje mi się, że brakuje takiego postulatu, że Kościół też musi się bardzo włączyć jednak nie tylko w refleksję etyczną, ale w pracę nad pewnymi rzeczami. Kościół dzisiaj, bym powiedział, zatracił pewien kontakt ze współczesną nauką. Powiem brutalnie, tak, zatracił ten kontakt. Tak jak dotychczas dawniej towarzyszył bardzo silnie, jeszcze początek XX wieku się posłuchał Lemaitre'a, powiedzmy wielkich księży, którzy w astrofizyce działali. I tu się zgadzam właśnie z taką opinią księdza profesora Hellera, że Kościół dzisiaj gdzieś oddał to pole i już uczestniczy w tym. A wydaje mi się, że dzisiaj badania związane przede wszystkim z neuronaukami, to są badania, które mogą naprawdę dokonać wielkiego przewrotu w wielu rzeczach. W patrzeniu na naszą wolną wolę, na naszą świadomość. I to dotyka niesamowitych obszarów związanych z nami, jako podmiotami. Co to znaczy ucieleśniony umysł na przykład. I wydaje mi się, że na przykład, chociażby prosta rzecz, my ciągle w Kościele posługujemy się językiem, który dzisiaj właściwie jest archaicznym językiem. Nie? Może to zabrzmi dziwnie, ale dla mnie archaicznym językiem jest mówienie o duszy i o ciele. To jest archaiczny język. To jest język, który gdzieś powstał w średniowieczu. Piękna metafizyka świętego Tomasza. uwielbiam świętego Tomasza, ale to nie jest język, który oddaje dzisiaj podmiotowość człowieka, która oddaje tego, kim my jesteśmy. I my trochę nie nadążamy w tym, żeby wejść dzisiaj w kontakt naprawdę z tym, co dzieje się w współczesnej nauce. Ja się cieszę, że na moim wydziale powstała kognitywistyka, gdzie rzeczywiście mam teraz styk nauk informatycznych, biologii, neuronauk. I rzeczywiście muszę powiedzieć, jak chodzę teraz na zajęcia czasami, rozmawiam ze studentami, to widzę, że oni zaczęli w tym uczestniczyć. I chyba tego też trochę nam potrzeba dzisiaj mocno, żeby Kościół również uczestniczył właśnie w tej bardzo dzisiaj też naukowej debacie, nie tylko etycznej, ale tej naukowej debacie, bo konsekwencje dla naszej podmiotowości, dla oceny człowieka będą bardzo duże.
1: Ale była zachęta, mam wrażenie, w encyklice dla ludzi wierzących, żeby się włączali w tę pracę. Czyli czy ksiądz mówi ściśle o
0: księżach? Tak, mówię o kościele. Mówię o kościele, to jako instytucji, czyli chociażby o uniwersytetach. Mówię, że na przykład uniwersytety mocno powinny również pójść w takie badania. Dlatego, że uniwersytety katolickie, my zawsze mamy taki przechył na uniwersytetach katolickich w stronę nauk społecznych, humanistycznych, teologicznych i tak dalej. Natomiast czasami brakuje nam odwagi, żeby podejmować też bardzo mocne wyzwania nauk empirycznych. I to właśnie dzisiaj przede wszystkim z neuronauk. I wydaje mi się, że tego trochę tu mi zabrakło. Ale rzeczywiście sama encyklika jest naprawdę, uważam, strzałem w dziesiątkę, bo jest to reakcja na to, co dzieje się dzisiaj i ten głos Kościoła jest naprawdę aktualny, dobrze brzmiący, świetnie oceniający i dający też pewne perspektywy. Nie jest pesymistyczny, właśnie ten głos jest pełen nadziei, tak bym powiedział, z rozwagą na to spójrzmy, to jest narzędzie, którego nie zatrzymamy, które jest, ale nauczmy się mądrze z tego korzystać. Zresztą słowo mądrość tam pada wielokrotnie, a to jest tylko filozofia i tu jestem wdzięczny Lonowi XIV, że jednak ta filozofia tam naprawdę jest widoczna w tej encyklice.
1: Bardzo księżom dziękuję za tę rozmowę. Oczywiście myślę, że do tych tematów będziemy jeszcze na antenie Radia Warszawa nieraz wracać, bo ta encyklika na pewno zapisze się bardzo mocno. Już w tym momencie to jest mocny znak w historii Kościoła. Magnifica Humanitas to pierwsza encyklika Ojca Świętego Leona XIV, o której dzisiaj rozmawialiśmy w studiu Radia Warszawa. Ksiądz profesor doktor habilitowany Piotr Mazurkiewicz, Instytut Nauk o Polityce i Administracji Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: I ksiądz doktor habilitowany Maciej Bała, profesor uczelni, dziekan Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej, także Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję za uwagę.
1: Weronika Ostrowska, do usłyszenia.
3: Co Kościół na to?

0: Reklama.
1: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policjalną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
2: Zarządzanie radiem to regularne bilansowanie finansów i strategiczne zarządzanie. To tylko niektóre z zadań dyrektora redaktora naczelnego Radia Warszawa. Mogą Państwo pomóc nam w tworzeniu wartościowego programu poprzez regularne wsparcie finansowe. Dziękuję z serca wszystkim naszym darczyńcom. Jeśli ktoś chce dołączyć do ich grona, to zapraszam na stronę radiowarszawa.com.pl. Zakładka Wspieraj. Każde wsparcie buduje naszą przyszłość. Z wdzięcznością ksiądz Mariusz Wedziuk.
0: Reklamie.
3: To jest Radio Warszawa. Księga. Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska.
4: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
5: Na wieki wieków. Amen.
4: Uroczystość Najświętszej Trójcy dziś.
5: Piękna uroczystość.
4: I co ksiądz na to?
5: Piękna uroczystość. No co ja mogę na to? No, czcimy Trójcę Świętą, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Zawsze Go czcimy, ile razy się żegnamy, a dzisiaj możemy sobie w szczególny sposób o tym przypomnieć, uświadomić, że Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, cokolwiek by to nie znaczyło.
4: No ja tak zacząłem, może nie... niespecjalnie intelektualnie, ale no właśnie Augustyn też niespecjalnie, mimo swojego potencjału niesłychanego, niespecjalnie się mógł w tą tajemnicę Trójcy wgryźć. Ogłosił kapitulację i bezradność.
5: A cóż dopiero my dwaj?
4: No cóż, ale to trzeba przejść tą drogę. Zobaczymy, co Pan Bóg nam powie w takim razie. Zdajmy się na Pana Boga. Może to jakoś nam pomoże.
5: Amen, amen.
4: No to do czytania w takim razie. A zaczynamy od czytania z Księgi Wyjścia, rozdział 34, wersy od 4 do 6 i od 8 do 9.
6: Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan stąpił w obłoku i Mojżesz zatrzymał się koło niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem.
4: Izraelici, którzy wychodzili z Egiptu, no mieli w pamięci, że są gdzieś z Panem Bogiem zaprzyjaźnieni, ale w sumie to nie rozumieli Go za bardzo. Wychodzili jako trochę analfabeci duchowi, prawda? Z niewoli.
5: Prawda.
4: I zapewne Mojżesz, który z Panem Bogiem rozmawiał, czuł się skonfundowany, musząc im przekazywać tajemnice wiary.
5: No właśnie, co on im tam przekazywał? No przede wszystkim przekazał im naukę, prawo Boże, czy tajemnice wiary. W jakimś stopniu tak. Natomiast ja sobie tak pomyślałem, słuchając tego słowa, że to Pan Bóg nam się objawia. To nie my zgłębiamy Jego tajemnicę, tak? Mhm. Tylko Bóg nam objawia swoją tajemnicę. Mówimy o tajemnicy Boga, tajemnicy Trójcy Świętej, o wielu tajemnicach, które są z Bogiem związane. Tajemnicami są one niezgłębionymi, niepoznawalnymi nigdy do końca. To jest jeden z powodów, dla których podobno w niebie nie będziemy się nudzili. bo Boga nigdy nie zgłębimy do końca, będziemy Go poznawali przez całą wieczność. Nic byśmy o Panu Bogu nie powiedzieli, tak jak dzisiaj czcimy uroczystość Trójcy Przynajświętszej. Przez Starym Testamencie w ogóle ta tajemnica nie była znana. To dopiero objawił nam sam Pan Jezus, że Bóg jest w trzech osobach. Natomiast niewątpliwie jest tak, i tutaj ten fragment Księgi Wyjścia też w jakiś sposób to pokazuje, że wchodząc w relację z Bogiem, możemy Boga chociaż troszeczkę poznawać. Na miarę daru łaski, na miarę naszych możliwości. Bo Bóg chce nam się udzielać, bo Bóg chce, żebyśmy Go poznawali, bo przecież stworzył nas dla relacji ze sobą. A w relacji poznajemy się nawzajem. Bóg nas zna bardzo dobrze. Teoretycznie o tym wiemy, w praktyce nam często to umyka, natomiast no my o Panu Bogu wiemy dużo, dużo mniej. Natomiast modląc się, żyjąc Jego nauką, żyjąc w łasce uświęcającej, żyjąc w mocy Ducha Świętego, idąc przez życie z Bogiem, z Jezusem, krok po kroku Go poznajemy.
4: Tu jest też to ładnie napisane. On się ukazał Mojżeszowi, Mojżesz się głęboko skłonił. I potem powiedział, niech pójdzie Pan pośród nas, mimo tego, że my jesteśmy tacy średni. Lud o twardym karku, że my nie jesteśmy specjalnie gotowi na to. I tak może jest z Trójcą Świętą, Bóg Ojciec posyłając Syna, a potem Ducha. No poszedł w nas, nie? Poszedł wśród nas, wśród ludu. I doznał udręk Jezus, będąc pewnie z ludźmi, bo przecież Go ukrzyżowali. No i poszedł pośród nich. Wystawił swoją wielkość, swoją tajemnicę na małość człowieka.
5: Tak, ale to wszystko uczynił z miłości. To nie jest tak, że Bóg się tutaj specjalnie udręczył tą rzeczywistością, tak? Bóg tego chciał, bo Bóg nas kocha. Bóg chce nam się objawiać, Bóg chce być pośrodku nas.
4: Pewno nie chciał, dlatego że w ogrodzie Getsemani mówił, że niespecjalnie chce.
5: I tak, i nie. I tak i nie. Wiadomo, że ta ludzka natura Jezusa wzdrygała się przed męką i to było oczywiste, normalne i zdrowe. Z drugiej strony Jezus jako Syn Boży mówił w tym samym ogrójcu, nie moja, ale twoja wola niech się spełni, niech się stanie. Tak? Jezus ciągle powtarzał, nie przyszedłem pełnić swojej woli, tylko wolę mojego Ojca, więc ten dramat takiego zmagania się ze sobą był też doświadczeniem Jezusa, co też jest dla nas ważne, ponieważ i w tym, co my przeżywamy, Jezus też może nas zrozumieć. Natomiast On się daje nam poznać jako ktoś, kto jest bliski. To, co tutaj Mojżesz mówi o Bogu. Co mówi o Bogu? Miłosierny, łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Skąd On to wiedział? Stąd, że w jakiś sposób już tego doświadczył na własnej skórze, w relacji z Panem Bogiem. Tak odkrywał Boga, tak opisywał Boga, tak rozumiał jego zaangażowanie po stronie człowieka, po stronie tego narodu wybranego. Właśnie, chociaż ten naród trudny, o twardym karku, to jednak umiłowany. I Bóg się objawia temu ludowi, żeby ten lud go chociaż trochę bardziej poznał, a poznając, żeby trochę bardziej mu zaufał i zdecydował się na to, żeby za nim pójść, czy po prostu dać się poprowadzić. Dlatego my jesteśmy już o wiele etapów wyżej w tej drodze z Panem Bogiem, bo my dzisiaj żyjemy w takiej relacji z Panem Bogiem, że no Bóg jest w nas. Jest w wnętrzu naszego życia, tak? Jesteśmy świątynią Boga, mówimy. Cały Nowy Testament o tym naucza. Dla Izraelitów to jeszcze było niedostępne, ale na miarę tego, na jakim oni tam etapie rozwoju cywilizacyjnego byli i rozwoju swojej wiary, na tyle, na ile byli w stanie poznać Pana Boga, Pan Bóg się im właśnie objawiał przez te 40 lat na pustyni, chodząc razem z nimi, troszcząc się o nich, wychowując ich, stawiając im wymagania, pokazując im też pewne konsekwencje życia bez Boga, czyli no, tragiczne konsekwencje, ale karmiąc ich manną, przepiórkami, wyprowadzając im wodę ze skały i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko zapowiedzi tego, co później się wydarzyło w Nowym Testamencie, ale dla Izraelitów to był moment, w którym oni mogli doświadczyć Boga, który się troszczy, który jest taki, jaki jest.
4: On im dał te tablice, to znak tego, że po prostu dał im prawo, że teraz jakoś powoli koduje się w ogóle ich tożsamość i dał im te tablice, a Mojżesz i to wtedy tak naprawdę, jakimkolwiek by ludem oni nie byli, to już szli razem, mimo że byli słabym ludem, o czym mówi Mojżesz, i to nie jest tego tak, że Pan Bóg po prostu idzie z nimi i tutaj otwiera, tam otwiera, tutaj przepiórki, tu woda, tylko po pierwsze przebaczysz nasze winy i grzechy, uczynisz nas swoim dziedzictwem. Po to przychodzi, po to wchodzi w lud, po to się daje zabić.
5: Tak. I to jest coś, co każdy z nas powinien starać się w swoim życiu odkrywać. Właśnie taką prawdę o Panu Bogu, takim, jakim On jest dla mnie, kim On jest dla mnie, co Bóg robi w moim życiu, w jaki sposób działa, w jaki sposób mnie prowadzi. Tak? To przebaczanie grzechów, okazywanie na miłosierdzia jest bardzo ważnym momentem w naszej relacji z Panem Bogiem i to jest coś, czego bardzo potrzebujemy i ciągle na nowo potrzebujemy. I w ten sposób też poznajemy Pana Boga jako kogoś, kto jest inny niż my. Kogoś, kto jest niepodobny do nas, na szczęście. A zarazem pociąga nas do tego, żebyśmy my stawali się podobni do Niego, naśladując Go w tym, jak On postępuje z nami, żebyśmy my starali się tak postępować z innymi ludźmi, których mamy na drodze naszego życia. A te kamienne tablice, czyli prawo, to jest tak naprawdę moment zawarcia przymierza. Bóg wchodzi w przymierze z ludem. Bóg go traktuje jako swoją własność. Mówi, ja będę waszym Bogiem, a wy będziecie moim ludem. To jest relacja, w której następuje wymiana miłości, wymiana daru. Bóg się daje, ale liczy na to, że lud też mu się powierzy, też na nim pójdzie, też mu zaufa. Bóg chce być w przymierzu z nami. Właśnie dlatego, że poprzez przymierze i wszystkie okoliczności przymierza, poprzez trwanie w przymierzu, my Boga poznajemy. A On się nam coraz bardziej udziela i objawia.
4: Reasumując to, co ksiądz powiedział na początku, to Bóg chce się objawić i to On wchodzi pośród nas.
5: Tak jest.
4: Z tym wszystkim, jaki jest, ze swoją miłością i On się decyduje też na konsekwencje tego wejścia w nas, tak? W swój hardy, twardy lud.
5: Tak. Bóg wie, że tutaj może być rozczarowany czasami naszą postawą, ale mimo wszystko nie rezygnuje, bo taka jest miłość. I okazując nam tą cierpliwość, łagodność i opanowanie, też nas w jakiś sposób do siebie przekonuje i uczy tego, byśmy mu bardziej zaufali.
4: Za chwilę posłuchamy fragmentu listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

0: Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian, rozdział 13, wersy od 11 do 13.
1: Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi.
0: Słowa, które powiedział, zapisał święty Paweł prawie 2000 lat temu, stały się częścią każdej mszy świętej i w setkach milionów razy przez kapłanów były wypowiadane. To jest taka wielka prawda w tych słowach. To dlatego.
2: Pamiętamy o tym, że msza święta jest najważniejszym naszym spotkaniem z Bogiem, najpełniejszym spotkaniem z Panem Bogiem. My sprawując Eucharystię, uczestniczymy i przeżywamy i sprawujemy ofiarę, która dokonała się na krzyżu, ofiarę naszego zbawienia, ofiarę, przez którą staliśmy się dziećmi Bożymi, przez które zostały nam otwarte bramy nieba, a Jezus stał się drogą do nieba. I teraz, stając u początku mszy świętej, kiedy jesteśmy pozdrawiani ustami kapłana, ale to jest pozdrowienie, które płynie od samego Boga, od samego Jezusa. On jak gdyby wita nas i przedstawia się nam, znaczy, zapraszając nas do tego, żebyśmy otworzyli się na Jego miłość, żebyśmy pozwolili się tej miłości ogarnąć, żebyśmy pozwolili Mu tak nas poprowadzić w tej Eucharystii, żeby ta jedność między nami, miłość i pokój stały się naszym udziałem przez tą ofiarę Jezusa Chrystusa, bo taki był jej cel.
0: No to przyjrzyjmy się w takim razie tym słowom szczegółowo. Tym ostatnim na razie, bo to one mówią o Trójcy Świętej. Łaska Pana Jezusa Chrystusa. To cechuje Jezusa Chrystusa łaska? Dlaczego akurat łaska tutaj?
2: Łaską jesteśmy zbawieni. Łaska to jest coś, co otrzymujemy za darmo. Ja często mówię, że Pan Bóg nam łaski... Znaczy, ja często mówię, bo my tak... My też czasami w sposób pejoratywny troszeczkę do tej łaski podchodzimy, mówimy, że tam nikt nikomu łaski nie będzie robił.
0: Tak, łaski bez.
2: Łaski bez, prawda? I też czasami o Panu Bogu myślimy w ten sposób. Tymczasem Bóg za darmo nam daje życie, za darmo nam daje odkupienie, za darmo nam daje wszystko. Więc On nam wyświadcza łaskę. Nie robi nam łaski, tylko wyświadcza nam łaskę. Daje nam łaskę. Czyli daje nam to wszystko, czego my potrzebujemy, żeby osiągnąć szczęście, żeby doświadczyć pokoju, żeby doświadczyć uzdrowienia, którego potrzebujemy tutaj na ziemi, żeby nabrać mocy do kroczenia drogami Jezusa, żeby wypełniać swoje obowiązki, być w pracy, w takiej, a nie innej, w takich okolicznościach, być w swoim domu, rodziny, w relacji z mężem, z żoną, z dziećmi, z rodzicami, z innymi ludźmi, znosić ten świat, to wszystko, co w tej telewizji jest, co jest w internecie, te wszystkie głupoty, agresje, niebezpieczeństwa, lęki. Bóg nam daje łaskę, żebyśmy mogli to wszystko przeżywać na sposób Boży, tak? Czy w zjednoczeniu z Bogiem. Żeby ten świat nas nie pochłaniał, nie niszczył, ale żeby nam towarzyszyła moc Jezusa Chrystusa, właśnie ta, która z łaski Jego pochodzi.
0: Ale ta łaska to jest taka darmowość też, prawda? Że to jest łaski, czyli po prostu nic za to nie płacę. W ogóle dostaję... Bo przyszedłem, tak?
2: Tak jest. Nie muszę nic, nie mogę tego kupić nawet. Nie jestem w stanie tego kupić. Chodzi o to, żebym umiał to przyjąć, tak? Żebym chciał to przyjąć. To jest bardzo ważna otwartość na łaskę. Bo łaska od Pana Boga przychodzi nieustannie. W innym miejscu jest powiedziane, że Jego słońce świeci nad złymi i nad dobrymi. Deszcz Jego pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Łaska, Bóg nieustannie łaskę swoją nam daje. Chodzi o to, żeby ją przyjąć.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga. Pisze dalej święty Paweł, czyli Bóg to miłość.
2: Wiemy to z bardzo wielu fragmentów Pisma Świętego i Starego Nowego Testamentu, że Bóg jest miłością. Bóg stworzył nas z miłości. Bóg stworzył nas dla miłości, dla relacji miłości. Jesteśmy jedynym bytem tutaj na ziemi zdolnym wejść w relację miłości z Panem Bogiem, przyjąć Jego miłość i odpowiedzieć na Jego miłość. I potrzebujemy ciągle doświadczenia miłości Pana Boga, bo okoliczności życia, grzechy, rany, które w sobie nosimy, sprawiają, że często czujemy się niekochani i przez Boga, i przez ludzi. Dlatego Pan Bóg nieustannie nam o swojej miłości przypomina, zaprasza nas, byśmy się na nią otwierali, ją przyjmowali, żeby mógł ją wlewać w nasze życie, czyniąc te wielkie rzeczy, które potrzebujemy. Takie zwyczajne też, ale dające nam nadzieję.
0: Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym. I to Paweł pisze pięknie. Niech będą z wami wszystkimi. Będą osoby, bo to są trzy.
2: Osoby.
0: Niech będą z wami wszystkimi. Łaska, miłość i dar jedności. Duch to dar jedności.
2: Między innymi. Ta jedność, o którą bardzo modlił się Jezus w czasie ostatniej wieczerzy, ta jedność, która jest nieustannym zadaniem dla nas, tak, jest wyzwaniem. Widzimy to bardzo mocno też u nas dzisiaj w naszej ojczyźnie i na całym świecie. Jedność, która sprawia, że odkrywamy ludzi, którzy są wokół nas, nie jako naszych wrogów, przeciwników, konkurentów, ale jako tych, którymi możemy wspólnie drogę pokonywać. Możemy odkrywać nawzajem swój potencjał, możemy sobie służyć nawzajem, pomagać sobie, dzieląc się tymi darami, które Pan Bóg w nas złożył. I właśnie stając się podobnym do Boga, tak, w tym takim przejawie funkcjonowania w relacjach z bliźnimi. Jedność jest źródłem naszej mocy. Mocy z jedności.

0: my żyjemy, my istniejemy. Owocem tej miłości we wspólnocie Trójcy Świętej jest nasze istnienie, bo Bóg się postanowił z nami podzielić swoim istnieniem.
1: No jak te dary wszystkie Trójcy Świętej są z nami, to, jak pisze święty Paweł, możemy się radować, dążyć do doskonałości, pokrzepiać się na duchu i być jednomyślni. To są wszystko dary Ducha Świętego. To jest miłość,
0: radość.
1: Jedność, tak.
0: Nawet
1: tak.
0: Owoce, można by powiedzieć, tak. Więcej owoce. To będzie wszystko owocowało w nas. Współpraca z łaską Pana Boga rodzi owoce Ducha Świętego. I jeżeli żyjemy w Duchu Świętym, żyjemy życiem ludzi, którzy wiedzą, że Duch Święty jest nam dany w bardzo konkretnym celu, żeby nas prowadzić do świętości, objawiać nam Boga, żeby nas uzdalniać do tego wszystkiego, czego potrzebujemy, by osiągnąć niebo, by dojść do nieba, to wtedy w tej relacji z Bogiem, w relacji z Duchem Świętym stajemy się ludźmi, którzy rzeczywiście rozsiewają wokół to wszystko, co od Boga otrzymali.
1: Tu jest to pięknie napisane: pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Pozdrówcie się świętym pocałunkiem. To jest taki ostatni symbol tego, że człowiek przepełniony tą łaską, miłością, jednością daje znak drugiemu. Jaki znak? Czym jesteśmy posłani do innych?
0: Z miłością, z Bogiem, z Ewangelią, z dobrą nowiną o Jezusie Chrystusie. W czasie mszy świętej też mamy ten moment przekazania sobie znaku pokoju. Tak, znaku pokoju. Przekażcie sobie pocałunek pokoju, znak pokoju. My mamy drugiemu człowiekowi nieść pokój, starać się żyć z nim w pokoju, w jedności. A wspólnota chrześcijańska w sposób szczególny jest miejscem, w którym otwierając się na siebie nawzajem, możemy tą miłość od Boga pochodzącą, która nas wokół Jezusa gromadzi, przeżywać, cieszyć się nią, radować i innym o tej miłości mówić.
1: Za chwilę usłyszymy fragment z Ewangelii według świętego Jana.

0: Słowa Ewangelii według świętego Jana, rozdział 3, werset 16 do 18.
1: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
0: Jezus mówi bardzo ważne słowa, ale mówi je do Nikodema. To jest taka tajemnicza historia, prawda?
2: Tajemnicza i piękna, bo Nikodem, faryzeusz, wiemy dobrze, że Jezus z faryzeuszami generalnie nie miał łatwo i faryzeuszom też z Jezusem po drodze nie było, ale ten akurat konkretny faryzeusz, można powiedzieć, miał Boga w sercu, tak? Znaczy szukał prawdy. Jezus go w jakiś sposób bardzo mocno inspirował, ciekawił. Dlatego wiemy, że w nocy przyszedł do Jezusa, żeby z Nim porozmawiać o nauce Jezusa, o tym, co głosi, o tym, kim jest. I zaczyna zadawać pytania Panu Jezusowi, a Jezus udziela odpowiedzi, które wyraźnie w głowie Nikodema się nie mieściły.
0: No właśnie, też w jego głowie się nie mieściły. Nie było jeszcze Ducha Świętego, to przed zesłaniem Ducha Świętego.
2: O, Duch Święty już był, ale nie został jeszcze objawiony światu, ale no, Duch Święty działał w całym życiu Jezusa, w całej jego działalności Duch Święty działa. Od momentu poczęcia Jezusa Duch Święty działa w Jezusie. Jezus tego Ducha też udzielał apostołom i w tych rozmowach też Duch Święty bardzo mocno działał, przecież poruszał serca Nikodema, działał w Nikodemie, że go w ogóle przyprowadził tą nocną porą do Jezusa, więc to działanie Ducha Świętego jest wyraźne.
0: A Jezus mówi tak: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. To niesamowite, bo mówił o sobie samym. To wzruszająca w ogóle scena.
2: Tak, to jest to objawienie miłości Boga. Objawienie tego zbawczego planu Boga, który Bóg powziął zaraz po grzechu pierworodnym, kiedy obiecał, że przyjdzie potomek niewiasty, przyjdzie Mesjasz, przyjdzie ten, który zmiażdży głowę węża. I Jezus nim jest. Jest tym objawieniem miłości Boga, jest wypełnieniem tamtej obietnicy. Jest darem dla całego świata, dla całej ludzkości. Darem, bez którego nigdy byśmy nie mogli wrócić do jedności z Panem Bogiem, bez którego nigdy nie moglibyśmy osiągnąć nieba. I Jezus objawia Nikodemowi siebie jako właśnie miłość Ojca.
0: No ale po co dał Bóg Syna swego? Po to, żeby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
2: Dokładnie tak. I tutaj jest bardzo konkretne zaproszenie do relacji z Jezusem. Bo wiara to jest relacja. Bóg nam się objawia, głosi nam swoją naukę i my mamy w jakiś sposób ustosunkować się do tego, co Bóg nam objawia. Nikodem też został do tego zaproszony, żeby się ustosunkować do tego, co słyszy, żeby przyłożyć to jakoś do swojego życia, żeby pozwolić tej dobrej nowinie się kształtować, się zmieniać. I myślę, że to się w jego życiu bardzo fajnie dokonało. My tam w wielu rzeczach oczywiście nie wiemy, ale myślę, że wytrwał przy Jezusie i rzeczywiście stał się jego uczniem. Chociaż bał się opinii ludzkiej, bał się różnych takich rzeczy wynikających właśnie z jego pozycji też społecznej w Izraelu. Bał się swoich współbraci faryzeuszy. Stąd były te jego takie nocne spotkania, nocne rozmowy. Ale serce było poruszone. I to poruszenie serca jest bardzo ważne. Jest właśnie dziełem Ducha Świętego, który chce nam objawić, kim w istocie jest Jezus i jak bardzo ważne dla nas jest to, abyśmy w Jezusa uwierzyli, czyli z Jezusem związali swoje życie.
0: Często ludzie, którzy gdzieś, nie chcę tak wyrokować, ale którzy nie żyją w miłości i w pokoju, mają kłopot z potępieniem. Albo innych potępiają, albo samych siebie. Człowiek, który ma w sobie wolność i pokój, nie potępia ani siebie, ani innych. Tu jest napisane to niesamowicie. Bóg nie posłał Syna swego na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.
2: Mhm. Ja mogę do tego dojść tylko i wyłącznie w relacji z Jezusem. Tylko przyjmując prawdę tego słowa, które tutaj wybrzmiewa w tym fragmencie Ewangelii Jana. żeby nie potępiać siebie, nie potępiać innych, żeby wejść w taki proces, mówimy dzisiaj bardzo modne słowo, uzdrowienia wewnętrznego, tak? Dać się poprowadzić Duchowi Świętemu tak, żeby to nasze życie zaczęło się porządkować, żeby rany zaczęły się leczyć, żeby w naszym sercu zaczął dominować pokój w miejsce lęku, tak? Światło w miejsce ciemności, otwartość w miejsce jakiegoś zamknięcia. To się dzieje w relacji z Bogiem, to się dzieje, kiedy trwamy przy Jezusie, kiedy zapraszamy Go do siebie, kiedy żyjemy w Duchu Świętym.
0: Tu jest napisane mocno, kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Czyli to nie chodzi o to, że jest jakaś wina albo jej nie ma, tylko o to, czy wierzy, czy nie wierzy.
2: Tak, czy przyjmuje, czy nie przyjmuje, tak? Ponieważ nie ma innej drogi do zbawienia jak Jezus Chrystus. Jeżeli ja Go nie przyjmę, odrzucę Go, nie uwierzę Jemu, no to siłą rzeczy nie mam, jak to do nieba doprowadzić. Nie jestem w stanie tam dojść i dlatego sam skazuję się niejako, czy po prostu dokonuję wyboru, tak? Nie wybierając Jezusa, wybieram życie i wieczność bez Jezusa. Na szczęście, póki my żyjemy na świecie puty, możemy się nawracać. Zawsze jest nadzieja, póki człowiek żyje. Zawsze jest nadzieja. I o tą nadzieję należy się modlić dla siebie i dla innych. Niemniej to jest bardzo ważne, żebyśmy to zrozumieli, że poza Jezusem nie ma zbawienia, więc dlatego tak ważne jest to, żeby Jezusa, to pukanie Jezusa usłyszeć, żeby drzwi mu otworzyć, żeby Go do siebie zaprosić i pozwolić mu się poprowadzić, stać się Jego uczniem.
0: Czyli tak naprawdę stać się Jego uczniem i żyć życiem Trójcy Świętej, to dać się kochać i poddać się miłości Bożej.
2: Tak jest. Poddać się, pięknie pan to powiedział, bo my często się mocno spinamy w kontekście tego, co ja muszę zrobić, żeby zasłużyć, żeby zapracować.
0: Tak. Tak, całki to, jakieś takie. Sinusy, kosinusy.
2: Tak, no używam teraz takiego bardzo trudnego słownictwa, proszę pana. Dla mnie niepojętego wręcz. Tak, i to, ale to może rzeczywiście tak to jest. Czasami tak do Pana Boga podchodzimy, a miłość Boga jest prosta. W ogóle miłość z definicji jest prosta.
0: To dziękuję bardzo. Prosta. Definicja jest prosta.
2: No, prosta w tym sensie, że Bóg się nam cały daje. Jeżeli my się Mu poddamy, jak Pan to pięknie ujął, pozwolimy się tej miłości ogarnąć, to ta miłość sama wszystko załatwia. W tym sensie jest to proste, tak? Jasne, że mój twardy kark powoduje, że trudno to do mojego przekonania trafia. Na szczęście Bóg jest wszechmogący.
0: A co mają zrobić twarde karki?
2: Gimnastykę, no. Pochylić się, wyprostować, skłonić, uderzyć może czułkiem w ziemię. To tam się rozluźni trochę ten twardy kark, tak? Mięśnie się może tak. No i przyznać się po prostu do tego, że nie potrafię, że jestem słaby, no. I że potrzebuję Jezusa. Przyznać się przed samym sobą. Myślę, że argumentów za tym jest dużo w naszej codzienności, bo dużo jest bezradności, bo dużo jest grzechów, bo dużo jest lęków, bo dużo jest brudu naokoło nas. To wszystko pokazuje, że potrzebujemy Jezusa, a Jezus stoi u drzwi kołacze. I cały Bóg wraz w Jezusie Chrystusie, cały Bóg nam się daje, udziela, objawia i przytula nas do siebie, zapraszając nas do tego, żebyśmy w tej wspólnocie Trójcy Świętej zamieszkali na wieki, kiedy przyjdzie ten czas.
0: Czy ksiądz się modli do Trójcy Świętej?
2: Tak, wielokrotnie. Nawet często sobie, wielokrotnie, bo się modlimy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego już jesteśmy, modlimy się do Trójcy Świętej. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, już się modlimy. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. My tą Trójcę Świętą nieustannie przyzywamy w naszym życiu, w naszej modlitwie, w naszej codzienności. Bardzo często czynimy to z przyzwyczajenia i być może rutyny jest w tym wiele i bezmyślności w związku z powyższym. I może właśnie w tą uroczystość Trójcy Przenajświętszej warto sobie uświadomić te wszystkie elementy, momenty naszej modlitwy, momenty naszego stawania przed Panem Bogiem, czy to w osobistej modlitwie, czy w modlitwie liturgicznej, czy w przeżywaniu sakramentów, kiedy ta Trójca Święta się nam jest przyzywana, ona nam się objawia i nam się udziela.
0: Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami. Można powiedzieć z nami wszystkimi.
2: Z nami wszystkimi, niech będą z nami wszystkimi. No i to jest to.
0: Amen.
2: Amen.
0: Bardzo dziękujemy za ten czas, który nam dał Duch Święty w swojej miłości. swojej miłości, swojej mądrości. Gdyby ktoś z Państwa chciał wesprzeć tworzenie tych audycji, serdecznie zapraszamy do tego. To jest potrzebne. Można wszystkie szczegóły sprawdzić na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj nas. A za uwagę dziś dziękuję Państwu.
2: Ksiądz Łukasz Turek
0: i Paweł Kęska.
1: Księga.

0: Za półtorej minuty będzie godzina 10. Przenosimy się do parafii pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie, gdzie rozpoczyna się msza święta.
1: Tam na końcu jest stworzeniu swemu. Jeden dźwięk do góry.
0: Dziś dziewiąta niedziela zwykła, niedziela, 31 dzień maja, uroczystość Najświętszej Trójcy. Słońce wzeszło dziś o 4:21 za chmurami, ale zajdzie o 20:46. Imieniny obchodzą Kamila, Aniela i Marletta.

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Dzisiaj jesteśmy w Kościele, w uroczystość Najświętszej Trójcy. Oddajmy Panu Bogu chwałę, cześć, podziwiajmy piękno Boga w Jego trzech osobach, w jedności Boga, w Jego miłości. Niech to też będzie dla nas inspiracja do życia, do kształtowania naszych motywacji codziennych. Przedstawię teraz intencję tej naszej dzisiejszej mszy świętej. Łączymy się duchowo w naszej modlitwie ze wszystkimi słuchaczami i redakcją Radia Warszawa. Dziękujemy za tę możliwość transmisji. O dary Boże dla wszystkich darczyńców, także i w naszej parafii. Dziękczynna za wysłuchaną prośbę. O zdrowie dla Danuty, Barbary, Janka, Henryka Ciesielskiego, Anny Marczak, o łaskę zdrowia dla Elżbiety Tomaszewskiej w jej dojściu do sprawności, o pomoc Bożą w rehabilitacji Szymona, Wojciecha, za wszystkich przebywających i personel ośrodka pielęgnacyjno-rehabilitacyjnego w Dobczynie, o powrót do zdrowia dla Elżbiety w intencji Zdzisława Byczenko w rocznicę urodzin, o powrót do zdrowia dla Lucyny Wróbel w intencji Anny z okazji nadchodzących urodzin z prośbą o potrzebne łaski dla niej i jej rodziny. W intencji wszystkich przedsiębiorców i pracodawców o pokój serca, w intencji wszystkich chórzystów naszego chóru świętej Cecylii z panem organistą Robertem, o łaskę wiary dla Magdy i Michała, o chrzest dla ich dzieci, dla Janka i Magdy i Nikodema, o zdrowie i wszelkie potrzebne łaski w powrocie do Boga i do zdrowia. Dziękczynna za znalezienie pracy, o dar beatyfikacji sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, o powrót do zdrowia dla Artura, o umocnienie siły, pokój serca, uzdrowienie dla Andrzeja, o błogosławieństwo Boże i wszelkie potrzebne łaski dla księdza Daniela w 19. rocznicę święceń kapłańskich, księdza Łukasza w 18. rocznicę, księdza Andrzeja Gawora w 24. i księdza Alberta Szustaka w 28. i o nowe powołania do kapłaństwa, do życia zakonnego. Modlimy się dzisiaj i zanosimy prośbę w intencji Krzysztofa Kisielińskiego z okazji 18. rocznicy urodzin o wszelkie Boże dary w dorosłym życiu i realizacji powołania, w intencji młodzieży przygotowującej się do sakramentu bierzmowania, o szacunek dla ludzkiego życia, za wszystkich uczestników Marszu Życia dzisiaj w Wołominie, o Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa Pożyczki i jego rodziny, w intencji Elżbiety Opalińskiej, o potrzebne łaski, o zdrowie dla Jadwigi i o łaski od Boga dla siostry Noemi, naszej pracującej w zakrystii. Polecamy zmarłych, jednocześnie Bronisławę, Flaga Marka Jędrzejewskiego, Wacława Kwiecińskiego, Wacława Karwacza, Krystynę Dębińską, Ewę Kosakowską, Andrzeja Goławskiego, Piotra Janowskiego, Ryszarda Olszewskiego, Krystynę Buryło, Zofię Paziewską, Teresę i Edwarda Kania, Zofię i Tadeusza Błażejewskich, Janusza Filipina, Jarosława i Witolda Kuzia, Tadeusza Flagę, Kazimierę, Witolda Gąsowskich, Henrykę i Stanisława Tymińskich, Marka Pazio, Zygmunta i Urszulę Jachacy, Jadwigę Rusek w 12. rocznicę, w 30. dniu po pogrzebie. Ofiarujemy modlitwę za Jadwigę Adamczyk, Janusza Solskiego, Wandę Bienias. Polecamy świętej pamięci Tomasza Kanie, za świętej pamięci Patrycję Janiak w 3. rocznicę śmierci, Jana Mioduszewskiego, Henryka Musiatowicza w 25. rocznicę, Edwarda Iwaniuka w 1. rocznicę śmierci, Witolda i Roberta Bosek, Stanisława i Aleksandrę Bosek, Eugenię Kowalczyk w intencji odkuł żywego różańca, Ryszarda Bożutę od sąsiadki Janiny Szewczuk, za Grażynę Gwarzewską od Marii, to zmarli, których pochowaliśmy w minionym tygodniu. Polecamy świętej pamięci Wiesława Wojsława, całą rodzinę Wojsławów Kozłowskich. W
Czyśćcu Cierpiących, Romana Lindę, całą rodzinę Olszewskich, Lindów, Stanisławę i Mariana Misztów, całą rodzinę Gorczyńskich, w Czyśćcu Cierpiących, świętej pamięci Marka Rozbickiego w 34. rocznicę śmierci, Aleksandrę, Hannę i Czesława Rozbickich, zmarłych z rodziny Kurków, Bolesława Kosyrę w 30. rocznicę śmierci, Zofię Kosyrę, Zofię Kosewską, zmarłych z rodziny Jaszczaków, Kosyrów, Karasińskich, Kowalczyków i Harendarczyków. Dołączmy też i nasze różne intencje osobiste, rodzinne, sprawy minionego tygodnia, te, które przed nami także. I niech udział w Eucharystii uzdolni nas i umocni w budowaniu trwałych więzi z Panem Bogiem i z innymi ludźmi. Przeprośmy za wszystkie nasze grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

abyśmy wyznając prawdziwą wiarę uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa,

0: Czytanie z Księgi Wyjścia. Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne. A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem. Oto słowo Boże.
1: Bogu niech będzie.

Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem. Pozdrawiają was wszyscy święci. Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Nigdy nie będzie dość mówić o Panu Bogu, podziwiać piękna Boga, rozważać tajemnice Boga. Taka jest niedziela Najświętszej Trójcy, fundament wszystkiego. Bóg, który objawił się człowiekowi, światu, objawił się jako Trójca Święta, Najświętsza Trójca. Objawił się jako Bóg, Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, jeden, jedyny, wszechmocny, wiekuisty Bóg. To jest treść dzisiejszej niedzieli. Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże, śpiewaliśmy. Bo jesteśmy tutaj po to, by spoglądać oczami serca i umysłu w te tajniki Bożej miłości, by uświadomić sobie, że człowiek ma dostęp do Boga przez wiarę. Tylko przez wiarę możemy wejść w tę przestrzeń, która w żaden inny sposób nie jest dostępna człowiekowi. Dlatego szczęśliwi są wszyscy ci, którzy wierzą. Szczęśliwi. Wiara, patrzymy na wiarę jako pewną postawę odpowiedzi człowieka. Świat, w którym żyjemy, zdaje się przecież odrzucać Boga. Czyli niewiara pojawia się w różnych formach. Człowiek na wielu odcinkach tego życia próbuje budować życie bez Boga, tak jakby Stwórca nie był mu potrzebny. I to jest ta najpiękniejsza prawda, którą z takim zachwytem wypowiedział święty Jan w pierwszym swoim liście: poznaliśmy i uwierzyliśmy miłości, jaką Bóg ma ku nam. Prawda Ewangelii: Bóg nie przestaje kochać człowieka. Kocha człowieka do końca, kocha bezinteresownie, kocha

kochany. Bóg daje nam swojego umiłowanego Syna, ukochanego Syna. A w Nim można by powiedzieć, daje, czy miłością obejmuje każdego człowieka, bez wyjątku, każdego z nas. Miłością, która trwa od założenia świata. Przecież wybrał nas przed założeniem świata. Czyli prawda, którą dzisiaj winniśmy usłyszeć, która powinna trafić do serca tych najmłodszych dzieci, młodzieży i każdego, najstarszego nawet w tym Kościele, jest ta, że jesteś kochany, jesteś chciany, jesteś umiłowany przez Boga. Każdego Bóg wybiera, kocha, a przez to niejako naznacza niezwykłą godnością. Godnością dziecka Bożego, przyjaciela, godnością ucznia Chrystusowego. Jeśli dzisiaj wielu ludzi doświadcza zagubienia, tego, które wyrażamy jako kryzys tożsamości współczesnego świata, kryzys kapłaństwa, kryzys zakonu, kryzys męża, ojca, lekarza, polityka, kryzys tożsamości, kryzys mężczyzny, kryzys kobiety, brak sensu życia, to wszystko sprowadza się do zerwanej relacji z Panem Bogiem. Dzisiaj w uroczystość Najświętszej Trójcy patrzymy na Boga, który jest w trzech osobach, ale jeden, który ukazuje pewną relacyjność osób boskich. Osoby boskie są ze sobą w doskonałej relacji, jedności i miłości. I dlatego, że człowiek zrywa łączność z Bogiem, dlatego się gubi i traci sens, jakby tracił grunt pod nogami. Gdy człowiek odchodzi od źródła życia, zaczyna pragnąć, nie znajduje wody, która naprawdę gasi pragnienie. Ale dzisiaj patrzymy na Boga, który nie przestaje człowieka szukać, bo go kocha. Jak ten ojciec z przypowieści o marnotrawnym synu. Wypatruje, wychodzi naprzeciw, przyjmuje z miłością. W każdym zagubionym także Bóg widzi swoje umiłowane dziecko. To jest prawda, którą mamy przyjąć do siebie i którą mamy zastosować także do tych, którzy są obok nas, o których wiemy, że są zagubieni, że są daleko od Boga, że nie widzą sensu życia, że stracili perspektywy, że przeżywają swoisty kryzys człowieczeństwa. Odrzucić tę miłość Boga to największy dramat człowieka. Dlatego szczęśliwy jest ten, który wierzy. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli, którzy wierzą. Chwała wam wszystkim za to, że jesteście dzisiaj w Kościele. Wszystkim słuchaczom Radia Warszawa, którzy też włączają radio, bo chcą słuchać o duchowych sprawach, chcą słuchać o Bogu, chcą się łączyć duchowo z nami w modlitwie. Odrzucić tę miłość to największy dramat człowieka. Bóg człowieka nie odrzuca. To człowiek może zamknąć się na miłość. A zamknąć się na miłość to zamknąć się na to życie, które jest w Bogu. Bóg jest życiem. Dlatego wiara nasza jako odpowiedź na tę miłość nie może być czymś ukrytym, zamkniętym w sercu. Wiara domaga się świadectwa, domaga się dzielenia nią. Nie ma wiary bez Kościoła, bez wspólnoty. Nie ma wiary bez relacji z Bogiem i z innymi ludźmi. Wiara zawsze prowadzi do drugiego człowieka. Uczy nas dostrzegać potrzeby drugiego.

0: rozumieć jego uczucia, wychodzić naprzeciw, wspierać. Szczególnie właśnie tym, którzy są słabi, zagubieni, ubodzy. Jak mówi Pismo Święte, wiara bez uczynków martwa jest. A uczynki to wszystko to, co możemy ofiarować drugiemu człowiekowi. I wiemy dobrze, że każda wspólnota, także wspólnota Kościoła, przeżywa różne kryzysy, konflikty, napięcia i to jest całkiem normalne. Ale właśnie wtedy potrzebna jest dojrzałość, pewna umiejętność budowania jedności, ładu, harmonii. Potrzebne jest nasze zaangażowanie, odpowiedzialność, dobre motywacje i to wspieranie się. Dlatego dzisiaj w tę uroczystość Najświętszej Trójcy, kiedy mówimy o relacjach, o jedności, o Bogu, który jest piękny, który jest miłością, kiedy mówimy o wierze, która jest szukaniem Boga i szukaniem drugiego człowieka, to chcemy też zobaczyć, czy odpowiedzieć sobie na pytanie, jak tego Boga objawiać w naszym życiu, w naszej codzienności, jak głosić Chrystusa. Idąc za sugestią jednego z was, postanowiłem dokonać pewnego porównania ze szkołą. Otóż program duszpasterski tego roku mówi, że jesteśmy uczniami misjonarzami. To spróbujmy zobaczyć, kim jest uczeń i kim jest człowiek wierzący. Odpowiedź nie jest może jedna, nie jest łatwa, ale jedno jest pewne, że w życiu trzeba być autentycznym. Tego na autentyczność otwiera się właściwie każde serce. Trzeba też odpowiadać na te nowe wyzwania, które się pojawiają, czyli szukać odpowiedniego języka, który dotrze do ludzi naszych czasów. Będąc w tygodniu na spotkaniu z księdzem biskupem i innymi kapłanami, rozmawialiśmy o tych środkach komunikacji między ludźmi, jakie one są ważne i jak bardzo powinny być odpowiednie, jak często właśnie pewien przekaz, pewne treści nie trafiają wskutek różnych przyczyn do serca, nie pociągają, nie powodują odzewu, ale jakkolwiek szukamy języka komunikacji, to fundament jest niezmienny. Fundamentem jest relacja z Bogiem. Każdy z nas jest odpowiedzialny za relację z Bogiem i drugim człowiekiem. Spróbujmy więc. Uczniowie są zobowiązani przecież do nauki, do rozwijania swoich umiejętności, zdobywania wiedzy. Podobnie wierzący są zobowiązani do pogłębiania wiary, do studiowania Pisma Świętego, nauki Kościoła. Jak uczeń, jeśli uczeń się nie uczy, jest podobny do wierzącego, który się nie uczy całe życie. W szkole uczymy się współpracy, pracy w grupach, w klasach, budowania relacji. Przecież Kościół jest wspólnotą, która zakłada to samo. Mamy się wspierać, mamy pomagać sobie, mamy razem realizować określone zadania. W szkole uczymy się zastosować teorię, czy przełożyć teorię w praktykę. W wierze uczymy się praktykować miłość na wzór Chrystusa. Wierzący to czuje. Wiara bez miłości, bez dobrych uczynków jest nijaka. Nie tylko należy o niej mówić, ale nią żyć, stosować, wprowadzać w życie. W szkole są oceny, które pomagają nam odkrywać mocne strony, ale także widzieć obszary, nad którymi trzeba dalej pracować. Jeśli ktoś dostanie dwójkę czy trójkę, to znaczy, że jest słaby. W życiu duchowym mamy modlitwę, mamy refleksję, mamy sakramenty święte, które pomagają nam zobaczyć prawdę o sobie samym, rachunek sumienia, które pomagają nam wzrastać. W szkole są cele edukacyjne i inne, są marzenia, plany na przyszłość, po co kończymy szkołę, żeby zdobyć określony zawód, żeby być przygotowanym do życia, żeby mieć ogólne rozeznanie i różne inne hobby realizujemy przez szkołę. Jeśli ktoś idzie na studia medyczne, to wiadomo, że chce zostać lekarzem. Jeśli ktoś kończy politechnikę czy inne szkoły, również chce takie zawody wypełniać, chociaż w życiu to różnie bywa. W wierze naszym celem jest życie wieczne. Czyli dzisiaj sobie przypomnijmy, skoro to jest cel naszego życia, skoro Ewangelia jest słowem życia, to wszystko nas prowadzi do tego, żeby te cele nasze w wierze wypełniać przez przemianę siebie i świata. Najważniejsze dzisiaj w tę niedzielę Najświętszej Trójcy jest odnowić naszą relację z Panem Bogiem. Temu służy to nasze spotkanie. Uwielbiać Boga w Najświętszej Trójcy. Kontemplować, medytować nad obecnością, a nade wszystko miłością Boga, po to, żeby nasza wiara wzrastała. Wiara, która przekłada się na codzienne życie. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana, Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony. A przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia stąpił w niebie i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy. Stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany. Mówił przez proroków: wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów
1: i oczekuję zwierzenia umarłych i życia wiecznego.
0: Do pełnego miłości Boga zanośmy nasze intencje za Kościół Święty, aby wiernie strzegł fundamentalnej prawdy o Bogu Trójjedynym. Ciebie prosimy. O dobrą pogodę, szczególnie na dzisiaj, Ciebie prosimy. Zarządzących państwami, aby zawsze pamiętali, że władza jest służbą dla dobra obywateli, Ciebie prosimy. Za zagubionych, przeżywających kryzys swojej tożsamości, odkrycie prawdy o Bogu i o sobie, Ciebie prosimy. O pokój serca dla wszystkich, którzy tego potrzebują, Ciebie prosimy. Za wszystkich chorych i cierpiących, o ufność i zawierzenie Bogu swojego życia, Ciebie prosimy. Za uczestników nabożeństw maryjnych, także różnych procesji eucharystycznych, tych również w Boże Ciało, aby droga modlitwy i wiary budowała ich codzienność, Ciebie prosimy. Za zmarłych, tych w tej mszy świętej wywołanych, aby Bóg uwolnił ich od wszelkich grzechów i win i pozwolił oglądać swoje oblicze w niebie, Ciebie prosimy. i za nas wszystkich tu zgromadzonych, jak również słuchaczy Radia Warszawa, abyśmy doświadczali bliskości Boga już tu na ziemi. Ciebie prosimy. Miłosierny Boże, wysłuchaj naszych błagań, niech w naszym życiu objawia się Twoja potęga i miłość przez Chrystusa Pana naszego.

stał się dla nas chlebem życia. Błogosław teraz i na wieki.

módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, uświęć nasze dary, nad którymi wzywamy Twojego imienia i przez tę ofiarę uczyń nas samych wieczystym darem dla Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie, Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem, nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym, tak iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Majestat ten chwalą aniołowie i archaniołowie, cherubini i serafini, którzy nie przestają powtarzać codziennie, jednym głosem wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

0: ogłośmy śmierć Twoją, Panie, oczekując Twego przyjścia w chwale.
1: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli pokornie. Błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Romualdem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętym Augustynem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Otrzymaliśmy Ducha Świętego, który nas uczynił dziećmi Bożymi, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie. Wybaw nas, Panie, od wszelkiego zła i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na nasze grzechy, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.
2: Pokój nam wszystkim.
3: Pokój z Tobą.
1: Pokój z Tobą.
4: Ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa, które łączymy i będziemy przyjmować.
0: Baranku Boży,
4: Panie Jezu Chrystus,
0: który gładzisz grzechy świata,
4: świętego przez swoją
0: śmierć, miłuj się nad nami.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Przez Chrystusa Pana naszego. Wysłuchajmy ogłoszeń. Dzisiaj w Wołominie marsze dla życia i rodziny pod hasłem Czas obronić małżeństwo, czas ochronić życie. Zapraszamy serdecznie wszystkich na parafialny festyn rodzinny. Miejmy nadzieję, że pogoda będzie dobra. Rozpocznie się o 11:15, o godzinie 12:00 mszą świętą, o godzinie 12:30 w ogrodach będzie dostępna gastronomia, gry, zabawy dla dzieci i całych rodzin. O 14:30 spotykamy się na placu 3 maja, by połączyć się wspólnie w tych marszach i rozpocząć tutaj o godzinie 15:00 w ogrodach naszych festiwal chwały. O 16:00 mamy wymianę tajemnic różańcowych dla kur różańcowych. Serdecznie zapraszamy. Kończymy też dzisiaj akcję Paczuszka dla Maluszka. Jesteśmy wdzięczni wszystkim darczyńcom i tym, którzy także odpowiedzieli na apel w sprawie pomocy dla młodego małżeństwa w pożarze. W środę pierwszą miesiąca, 18:00 nabożeństwo Trzech Serc i msza święta. Zapraszamy mężczyzn. Z tyłu kościoła za ławkami są wyłożone materiały formacyjne Eucharystii. Jest to podsumowanie tekstów czytanych przed niedzielnymi mszami świętymi w kwietniu i maju. Zachęcamy do pogłębiania nieustannie wiedzy i świadomości dotyczącej Eucharystii. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa po wieczornych mszach świętych w niedzielę o godzinie 17:00. Boże Ciało przed nami, msze święte o 7:00, 8:30, 10:00 i 11:00 i 18:00 nie będzie mszy świętej o 12:30. Po tej przedpołudniowej mszy świętej ostatniej wyruszymy tradycyjnie ulica Kościelna, Sikorskiego, Moniuszki, Mickiewicza i z powrotem do kościoła. Nie będzie nabożeństwa czerwcowego. Na trasie są ustawione 4 ołtarze. Dziękujemy wszystkim, którzy je przygotowują, jak również za uporządkowanie i przyozdobienie symbolami religijnymi trasy, procesji oraz naszych domów. Mamy pierwszy czwartek miesiąca, pierwszy piątek miesiąca i pierwszą sobotę. W piątek msza święta dla dzieci o 16:30, wynagradzająca intencja o 18:00. W piątek kancelaria parafialna będzie nieczynna. W sobotę księża odwiedzą chorych, w piątek, w sobotę o 8:00 intencja wynagradzająca Maryi, o 18:00 modlitwa za wszystkie wspólnoty, grupy. Zbiórka na wyjazd na Lednicę z naszej parafii w sobotę 6 czerwca o godzinie 7:10. Prosimy o regulowanie należności. Na najbliższe spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się w przyszłą niedzielę 7 czerwca o godzinie 18:00. Obie rady parafialne, duszpasterska i ekonomiczna, są zaproszone na poniedziałek 8 czerwca na godzinę 19:00. Robert, też bardzo proszę pokazać się 8 czerwca o 19:00. Dziękujemy za wszystkie ofiary i wpłaty na Kościół, za wszelką życzliwość i dobre serce. Adorujących zapraszamy za tydzień na mszę świętą o godzinie 18:00. To druga rocznica powstania naszej kaplicy wieczystej adoracji. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. Człowiek w czasach sztucznej inteligencji, wyjaśnia ksiądz Dariusz Kowalczyk w tygodniku Idziemy. Mamy nową encyklikę papieża Leona. Zachęcam też do czytania o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Mamy artykuł w Gościu Niedzielnym. A o Eucharystii możemy przeczytać w tygodniku Niedziela. Co nam chce powiedzieć Bóg? Chrystus jest realnie obecny w Eucharystii. Do wieczności w minionym tygodniu odeszli Eugenia Kowalczyk, Krzysztof Suski, Grażyna Gwarzewska i Ryszard Bożuta. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: A trochę chmur teraz na niebie jest i tak więcej chmur niż słońca i przelotne opady deszczu mogą wystąpić, ale nie powinien być to jakiś bardzo silny i długotrwały deszcz, więc różne pikniki, festyny i inne wydarzenia z okazji Dnia Dziecka nie powinny być zagrożone dziś. 17 stopni, tyle teraz na termometrach jest w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie, 19 w Warszawie, maksymalnie dziś 20.
0: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Minuta po godzinie 11. Niedzielne przedpołudnie. Dziś 9. niedziela. Zwykła 31. dzień maja. Uroczystość Najświętszej Trójcy. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów, którymi są Kamila, Aniela i Marietta. W naszym programie wysłuchamy dobrego słowa papieża Leona XIV. Mariola Serafin zaprosi też na ucho igielne. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Jarek Wydra, dzień dobry.

0: 20 minut po godzinie 11 wysłuchajmy teraz papieskich słów, które padły kilka dni temu.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wspólnoty, do których zostaniecie posłani, są miejscami, w których zmartwychwstały jest już obecny, gdzie wielu już podążało za nim w przykładny sposób. Rozpoznacie jego rany, poznacie jego głos, znajdziecie kogoś, kto go wskaże. Są to wspólnoty, które pomogą również wam stać się świętymi, a wy pomóżcie im, aby podążały zjednoczone za Jezusem, dobrym pasterzem, aby stały się miejscami, ogrodami życia, które zmartwychwstaje i jest przekazywane. Często tym, czego brakuje ludziom, jest miejsce, w którym mogliby doświadczyć, że razem jest lepiej, że razem jest pięknie, że można żyć razem,

bramy owiec w pobliżu sadzawki Betesda. Przez nie do świątyni wchodziły owce i jagnięta, najpierw zanurzone w wodzie, a następnie przeznaczone na ofiary. Spontanicznie przychodzi mi na myśl chrzest. Ja jestem bramą, mówi Jezus. Jubileusz ukazał nam, jak bardzo ten obraz nadal przemawia do serc milionów ludzi. Przez wieki brama, często rzeczywiście okazały portal, zapraszała do przekroczenia progu kościoła. W niektórych przypadkach chrzcielnica była budowana na zewnątrz, jak starożytna probatika piscina, czyli sadzawka owcza służąca do obmyć, pod której krużgankami leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych.

0: 11.30, czas na audycję Ucho Igielne. Wielu z nas jako cel wakacyjnych wyjazdów wybierze Egipt. Pośród palm znajduje się tam nie tylko minerety, ale także wiele kościołów, jak chrześcijaństwo dotarło do Egiptu i jak wygląda współcześnie, opowie Piotr Urbański, pilot wycieczek i przewodnik.
1: Ucho igielne, symbol drogi do świętości, wymagającej, lecz otwartej dla tych, którzy mają odwagę nią podążyć. Do wspólnego odnajdywania jej w miejscach cudów i objawień zaprasza Mariola Serafin.
2: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, pilot, przewodnik, doktorant w szkole doktorskiej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, Piotrze.
3: Witaj, Mariolu, witam serdecznie Państwa.
2: Właśnie, zbliżają się wakacje, zbliża się czas, kiedy coraz wyraźniej nam się w naszej wyobraźni malują palmy, słońce, plaże, może nawet rafy koralowe. I pewnie niektórzy z naszych słuchaczy nie tylko w myślach sobie te palmy wyobrażają, ale i fizycznie polecą na wakacje do Egiptu. I bym chciała o tym Egipcie porozmawiać, ale nie w takim kontekście, że jest właśnie tylko rafa koralowa i all inclusive, ale Egipt możemy też nazwać Ziemią Świętą w tym takim szerokim rozumieniu, bo Ziemią Świętą nazywamy wszystkie te miejsca, które są w Piśmie Świętym, gdzie się toczą wydarzenia zbawcze. No i właśnie w Egipcie się toczą.
3: Ja myślę, że Egipt jest jednym nawet z najbardziej biblijnych krajów, bo przecież poza tym, że w Starym Testamencie Izraelici wychodzą z tego Egiptu, to znaczy, że w nim wcześniej byli dość długo, do tego Egiptu będą wielokrotnie wracać. Ale kiedy rozmawiamy czy ze studentami, czy w ogóle w trakcie wyjazdów pielgrzymkowych, dlaczego Egipt jest krajem bardzo biblijnym? No przecież to jeden z niewielu krajów, współcześnie tak to nazwijmy, które odwiedził sam Pan Jezus. No bo przecież mimo to, że przemierzał szlaki, ulice Palestyny, ziemi Izraela, to był także w trakcie swojego dzieciństwa, może nieco mniej świadomie, ale mimo wszystko był w ziemi egipskiej, kiedy musieli razem ze świętą rodziną uciekać z powodu władzy Heroda i trafili do tego Egiptu. Na kartach Ewangelii mamy tylko dwa słowa na ten temat, że trafili do Egiptu, a potem z niego wrócili i zamieszkali w Nazarecie. Ale w tym Egipcie byli, więc to kraj bardzo biblijny.
2: No dobrze, to zanim ja cię zacznę pytać o to, jak do tego Egiptu my dzisiaj dojeżdżamy, to właśnie zacznijmy od tego biblijnego elementu, od tego, jak to się stało, że tam Jezus do tego Egiptu się dostał. Po co, kiedy i dlaczego?
3: To wiemy dobrze z historii Bożego Narodzenia, że zaraz po narodzeniu Chrystusa następuje pierwsze prześladowanie. Tego prześladowanie cierpią nie tylko sam Jezus, ale także inni chłopcy, którzy się w podobnym czasie narodzili w Betlejem i okolicach. Nazywamy ich świętymi młodziankami, czyli ci, którzy ponieśli śmierć męczeńską już zaraz na początku ery chrześcijańskiej, czyli ery naszego zbawienia. Z powodu tych wydarzeń Józef ma sen, w którym anioł przychodzi i mówi: weź matkę i dzieciątko i uciekajcie do Egiptu. Więc Józef, nic nie mówiąc, co bardzo ciekawe, wstaje, bierze matkę i dzieciątko i rusza do Egiptu.
2: Jest człowiekiem czynu.
3: Tak, tutaj nie ma żadnych słów, natomiast jest od razu działanie. To jest niesamowicie ciekawe. Z kart Ewangelii nie wiemy wiele więcej i można powiedzieć, że historia ma pewną lukę, bo następne zdanie mówi o tym, że kiedy umarł ten, który prześladował, czyli Herod Wielki, znowu Józef otrzymuje widzenie i wyrusza z powrotem. Nie wraca już do Betlejem, tylko do miasta, w którym mieszkał, czyli do Nazaretu, tam, gdzie rozpoczyna się Ewangelia Mateusza.
2: Podróżujesz często do Egiptu z grupami pielgrzymkowymi. Czy dzisiaj jesteśmy w stanie odnaleźć te miejsca, gdzie święta rodzina była w tym trudnym czasie?
3: No właśnie, kiedy weźmiemy Ewangelię i pojedziemy do Egiptu, to okaże się, że właśnie mamy tą lukę, więc na podstawie samej Ewangelii byłoby trudno coś powiedzieć, ale to nie jest wszystko, co mamy.
2: Mamy jeszcze tradycję.
3: Mamy tradycję, dokładnie, która została także zapisana już we wczesnych wiekach Kościoła, bo oprócz Ewangelii mamy także apokryfy Nowego Testamentu, czyli takie księgi, które powstały nieco później, które dopowiadają właśnie tam, gdzie mamy w Ewangelii pewną lukę. Mamy lukę w dzieciństwie Jezusa, mamy lukę w wydarzeniach, które miały miejsce po Jego zmartwychwstaniu, choćby historię apostołów. To wszystko jest doopowiedziane w apokryfach, no bo chrześcijanie mieli tą ogromną potrzebę znać tę historię, więc także je spisywali na podstawie zasłyszanych wydarzeń, historii, które opowiadali sami apostołowie, ich uczniowie. Więc mamy taką Ewangelię, które, tak nazwijmy, Ewangelię, która mówi o czasie Jezusa w Egipcie, to w ogóle o dzieciństwie Jezusa, to będzie protoewangelia Jakuba, która mówi o tych pierwszych wydarzeniach właśnie prześladowania, jak Jezus ze świętą rodziną ucieka do Egiptu, ale mamy także inne apokryficzne Ewangelie dzieciństwa, które nam opowiadają dość dużo na temat wydarzeń, kiedy święta rodzina już do tego Egiptu dociera, a także drogi, którą pokonuje, bo no, musiała tą drogę pokonać w przeciwnym kierunku, tak jak Izraelici wychodzili z Egiptu. Innym bardzo ciekawym wątkiem w tym kontekście jest to, że Egipt przecież był dla Izraelitów w mentalności zawsze ziemią niewoli. Ale mimo, że był ziemią niewoli, to także był ziemią ucieczki. Dlatego Józef ucieka do Egiptu, bo była to ziemia bezpieczna, gdzie można było się w tym wielkim kraju faraonów bez problemu ukryć.
2: Ja chciałam jeszcze tylko tak nawiązać do tego, do faktu apokryfów, bo czasami troszeczkę się ich boimy. Bo mamy Pismo Święte i Pismo Święte to jest ten zbiór ksiąg, które są nam do zbawienia koniecznie potrzebne. Apokryfy jakby towarzyszą Pismu Świętemu, nie są nam konieczne do zbawienia, ale tak jak powiedziałeś, mogą być taką literaturą pomocną, ale też są wyrazem wierzeń pierwszego Kościoła, który miał potrzeby sobie pewnych rzeczy do opowiadania. I my dzisiaj również to mamy. Mamy bardzo bogatą literaturę religijną, która może być nam pomocna, jeżeli szukamy, jeżeli mamy akurat taki rodzaj naszej wrażliwości religijnej. Nie musimy, ale możemy. I tak jest właśnie z apokryfami.
3: Tak, to są bardzo ciekawe teksty, które no właśnie my czytamy z pewnym zainteresowaniem, z pewną ciekawością, bo mamy nadzieję, że tam jest jakaś informacja, którą ewangelista może ominął i nie do końca tak musi być, że ewangelista ją ominął, po prostu mógł tych faktów nie znać, więc one są opowiedziane czasami 100, 200, może i 300 lat później. Nie wiemy na jakiej podstawie, może na podstawie, tak jak powiedziałem, jakichś opowiadań, jakichś historii przekazywanych sobie z pokolenia na pokolenie, a może po prostu wykorzystał jakieś opowieści. No, nie mamy żadnej pewności co do tego, natomiast są to opowiadania, które są wyrazem pobożności tamtego czasu i to tylko nam pokazuje, jak ludzie głęboko wierzyli i jak szukali więcej na ten temat.
2: To kojarzysz jakieś takie konkretne elementy z tych apokryfów opowiadających o tym czasie, kiedy przybywała święta rodzina w Egipcie?
3: Tak, to są takie ciekawe historie. Pierwsza z nich zapisana jeszcze na, można powiedzieć, na ziemi betlejemskiej, kiedy święta rodzina wyrusza do Egiptu, no i robi pierwszy przystanek. Dzisiaj w tym miejscu jest tak zwana Grota Mleczna, czyli miejsce, gdzie Maryja zatrzymała się, żeby nakarmić Jezusa. I parę kropel mleka z jej piersi poleciało na skałę i ta skała stała się cudownie biała, stąd nazwa Grota Mleczna. Ale w samym Egipcie, kiedy sięgniemy do tych historii Ewangelii dzieciństwa, to one opowiadają nam no, o właśnie kolejnych postojach, miejscach zatrzymania się świętej rodziny, bo w ogóle Ewangelie dzieciństwa mówią, przekazują nam tę historię w taki sposób, jakby święta rodzina nie mogła poczuć się do końca bezpieczna. Tu się zatrzymali na tydzień, tu na miesiąc, tu 3 miesiące najdłużej. Mieszkali w takim jakby nieustannym niepokoju, bo Rzymianie, cały czas doświadczali nowego Boga, który się pojawił na tej ziemi i przez to nie mogli się poczuć bezpiecznie w żadnym z tych miejsc. Ponadto byli tam Żydzi, którzy nieustannie, no właśnie Ewangelie dzieciństwa pokazują to, prześladowali Dzieciątko Jezus od samych początków. Ale na przykład taka scena, w której święta rodzina zatrzymuje się i no co było zwykłą praktyką wobec dziecka? Trzeba to dziecko umyć, więc musiała święta rodzina zatrzymać się nad potokiem. Maryja myje dzieciątko w tym potoku, pieluszki potem, których używa, więc powiedzmy takie codzienne, zwykłe historie i Ewangelie dzieciństwa właśnie to opowiadają. W innym miejscu, kiedy Maryja karmi Jezusa i to było w pełnym słońcu i Jezus wyciągnął rękę, żeby mamie nie było tak gorąco i palma nachyliła się i dała trochę cienia. Więc no, takie historie, które pokazują no, ogromną pobożność i już cześć oddawaną Chrystusowi i Jego Matce od pierwszych wieków.
2: Szanowni Państwo, zostańcie z nami, bo Pan Jezus został zaprowadzone przez rodziców na osiołku, przynajmniej tak też nam apokryfy mówią, do samego Egiptu. A o tym, jak my dzisiaj do tego Egiptu docieramy i co my tam mamy do zobaczenia i odkrycia, o tym już za chwilę. Zostańcie z nami.

0: ucho igielne.
1: Szanowni Państwo, przypominam, że moim i Państwa gościem jest dzisiaj Piotr Urbański, doktorant w Szkole Doktorskiej Biblijnej na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, pilot, przewodnik, a rozmawiamy o Egipcie. Uciekliśmy ze świętą rodziną do Egiptu przed prześladowaniami. Dzisiaj do Egiptu już nie uciekamy. Dzisiaj, no właśnie, jak dzisiaj docieramy do Egiptu?
2: Dzisiaj docieramy już zwykle samolotem i można powiedzieć, że musimy przekroczyć to Morze Śródziemne. Więc to jest podróż, która nam zajmie około 3,5 do 4 godzin mniej więcej. Dzisiaj tych ofert lotniczych pewnie jest sporo więcej, bo można polecieć do samego Kairu, ale i także do innych miejscowości, które są głównie znane z kurortów wypoczynkowych. No ale powiedzmy, że Kair jest tym najważniejszą destynacją, gdzie podróżują także grupy pielgrzymkowe, no bo chcą odbyć nie tylko podróż do miejsc wypoczynku, ale także do tych miejsc świętych. Więc ruszamy do Kairu i zwykle tym pierwszym punktem, który odwiedzamy, no jest sama stolica Egiptu, a to także największe miasto na terenie całej Afryki, bo liczy sobie kilkanaście milionów mieszkańców. Do końca ile? Nikt nie wie, bo trudno policzyć. Kair jest bardzo różnorodny. To są dzielnice i bogate, ale i dzielnice bardzo biedne, więc trudno policzyć tych, którzy gdzieś tam koczują sobie na przedmieściach miasta. W tym mieście, chociaż gdzieniegdzie ono jest bardzo nowoczesne, to w innych dzielnicach bez problemu można spotkać osiołka, kogoś jadącego konno po ulicy, więc to jest miasto ogromnych kontrastów dzisiaj.
1: A czy w dzisiejszym Egipcie i Kairze zachowały się jakieś ślady chrześcijaństwa i chrześcijan?
2: Tak, chrześcijanie w Egipcie żyją do dnia dzisiejszego i to nie są żadni migranci współcześni, którzy tam dotarli. Chrześcijanie w Egipcie są od czasów, można powiedzieć, Ewangelii. Tym pierwszym, który do Egiptu dociera, jest święty Marek, ewangelista, uznawany za tego, który Ewangelię do Egiptu przyniósł. Można powiedzieć, jest pierwszym po Chrystusie, który przynosi tam Ewangelię i jest to już w pierwszych latach, mówi się o latach 40., 50.
1: Po Chrystusie. Bo to blisko.
2: Dokładnie. Więc Marek jest tą najważniejszą postacią dla egipskich chrześcijan, których nazywamy koptami. To słowo koptowie pochodzi z języka greckiego. Egipcjanie w języku greckim, Egipt to Egiptos. I z tego Egiptos zrodziło się słowo koptos, czyli kopt to ten, który jest prawdziwym Egipcjaninem. To jest ważna historia, dlatego że my myślimy, że dzisiaj w Egipcie to żyją ci, co tam mówią po arabsku, czyli Arabowie. I faktycznie oni stanowią większość ludności, natomiast tą rdzenną ludnością to są właśnie Koptowie. Ci, którzy mają wśród swoich przodków właśnie samych Egipcjan, tych starożytnych, którzy byli sługami faraonów, więc tymi narodowymi, ważnymi mieszkańcami Egiptu są Koptowie. Arabowie przybywają tam dopiero w VII wieku po Chrystusie.
1: I gdybyśmy chcieli się pokusić o to, bo to jednak daleka historia od samego faraona i jego sługi, o których mówiłeś do dnia dzisiejszego, ale Koptowie na co dzień mówią po arabsku, tym dialektem egipskim, ale w kościołach, w trakcie liturgii wciąż używają języka koptyjskiego, który na pewno różni się od tego języka faraonów, ale jednak możemy sobie wyobrazić, że co najmniej podobnie ten faraon mógł mówić.
2: Czy aż tak podobnie, trudno nam to ocenić, bo w ogóle z językiem starożytnym egipskim jest sporo problemów, mimo że to jest alfabet, który jest odczytany i język, który jest odczytany i dzisiaj badacze się nim posługują. To ta droga od języka hieroglificznego, zapisu hieroglificznego jest dość długa do języka koptyjskiego, ale to właśnie koptyjski był tym, dzięki któremu między innymi odszyfrowano hieroglify. To historia pewnie na inne spotkanie, natomiast język koptyjski jest tą pochodną języka staroegipskiego i do dzisiaj chrześcijanie właśnie w trakcie liturgii modlą się z wykorzystaniem tego języka.
1: A wielu jest Koptów?
2: Dzisiaj w Egipcie mówi się, że to jest kilka do kilkunastu procent w zależności od regionu, ale żyją oni generalnie w pokoju z ludnością arabską, która jest ludnością muzułmańską, ale Koptowie mają taką ogromną charyzmę, ogromny honor i dumę z tego, że są Koptami, chrześcijanami, więc oni się z tym wręcz obnoszą i bardzo się cieszą, kiedy chrześcijanie przyjeżdżają, bo to jest moment, kiedy mogą pokazać swoją wiarę, swoją przynależność do Chrystusa i tradycję Kościoła, który ma 2000 lat.
1: I to obnoszenie się jest bardzo dosłownym obnoszeniem się, ponieważ to w tradycji koptyjskiej zrodziło się tatuowanie sobie krzyżyków na prawej dłoni.
2: Tak, dosłownie na nadgarstku i to jest takie ważne miejsce, bo kiedy koptowie, mężczyźni wyciągają rękę na powitanie, to ten krzyż jest widoczny.
1: Tak, bo to jest tak dosłownie między kciukiem a palcem wskazującym.
2: Dokładnie, dokładnie.
1: W tym takim miękkim
2: zagłębieniu. Więc nie da się tego krzyża ukryć.
1: Nie da się i to się tatuuje już małym dzieciom, właśnie na znak tego, że jest się chrześcijaninem od początku aż do samego końca.
2: Tak jest, ta tradycja koptyjska jest naprawdę głęboka i oni naprawdę ją silnie przeżywają, pokazując jak przodkowie przeżywali do dzisiaj. Liturgia koptyjska jest liturgią bardzo długą i oni to celebrują, przeżywają post przed mszą świętą, przed Eucharystią, to jest post, który należy zachować przez 9 godzin. Więc jak my mówimy godzinę, albo niektórzy praktykują 3 godziny przed mszą świętą, no to jesteśmy, można powiedzieć, daleko za Koptami, bo oni 9 godzin poszczą przed mszą świętą.
1: Jeszcze z takich ważnych rzeczy to właśnie jest też inny model rodziny takiej chrześcijańskiej niż rodziny muzułmańskiej. Tych Koptów jest też niewielu, przez to, że właśnie rodzi się w tych rodzinach mniej dzieci, ale z reguły Koptowie są ludźmi wykształconymi, bo dbają o właśnie o to, żeby te dzieci miały dobry start w życie, więc dlatego też myślę, że niejednokrotnie te relacje między ludnością muzułmańską a chrześcijańską się muszą układać dobrze, ponieważ to Koptowie będą leczyli chociażby, prawda, swoich sąsiadów niechrześcijan.
2: Tak, była taka tradycja, chociaż ona dzisiaj coraz bardziej się zaciera, że to Koptowie byli tą ludnością wykształconą, to byli inżynierowie, to byli lekarze, to byli jacyś specjaliści w naukach ścisłych, którzy, można powiedzieć, ciągnęli całą gospodarkę, szczególnie w czasach brytyjskich i początku XX wieku. Dzisiaj, wiadomo, te różnice się zacierają przez ogromną migrację. No, Kair jest największym miastem, więc powiedzmy tam nieustannie ci ludzie przepływają i jest trochę inaczej. Natomiast w mniejszych miastach Te tradycje koptyjskie cały czas są bardzo silne i oni trzymają się razem, tworzą takie, powiedzmy, wspólnoty faktyczne, nie tylko funkcjonowania w parafii, w kościele, ale właśnie funkcjonowania w mieście społeczności koptyjskiej.
1: I myślę, że tak w takim realnym życiu jest duża taka tolerancja i wzajemne też takie zrozumienie, czy takie przenikanie się kultur, czy jednak...
2: To bardzo zależy między muzułmanami chrześcijanami od okresu ostatnich, powiedzmy, 50-60 lat. To były czasy trudne w Egipcie i dalej są, powiedzmy, nie najłatwiejsze, bo te rządy się zmieniały, to były rządy wojskowe.
1: Czy rewolucje.
2: Rewolucja arabska, więc były okresy, kiedy chrześcijanie Koptowie doświadczali prześladowań. Obecny czas wydaje się, że jest czasem współpracy i pokoju.
1: Może dlatego, że również właśnie ci Koptowie nie byli jawnie tak przeciwni tej rewolucji egipskiej.
2: Nie byli przeciwni, ale mimo wszystko pamiętamy wydarzenia związane też z państwem islamskim, kiedy Koptowie byli przedstawiciele kościoła koptyjskiego, którzy ponieśli śmierć męczeńską. Mamy nagranie z brzegu morza, kiedy zostali po prostu zamordowani i jest to trudne doświadczenie, ale kościół koptyjski szczyci się swoimi męczennikami jako już świętymi, tymi, którzy oddali życie właśnie za Chrystusa, więc krew męczenników jest zasiewem dla kolejnych pokoleń ludzi wierzących. I dzięki temu muzułmanie też wielokrotnie dowiedzieli się o czymś takim, tak, o chrześcijaństwie i robi to wrażenie na nich.
1: A czy chrześcijanie się skupiają właśnie głównie wokół Kairu?
2: Wielu mieszka wokół Kairu, no bo jest to miejsce pracy, jest to najbardziej rozwinięty ośrodek miejski, natomiast są też pozostałej części w delcie Nilu, na wybrzeżu, bo pracują często w hotelach, są dobrze wykształceni, więc kilka języków często znają, no i dzięki temu mają w Egipcie pracę.
1: Dziękuję Ci, Piotrze, za tę rozmowę, ale to nie koniec naszych rozmów o Egipcie. Szanowni Państwo, koniec na dziś, ale naszą wędrówkę do Egiptu nie jako prześladowani, tylko nie żeby potem uchodzić z tego Egiptu, ale właśnie jako tacy spragnieni słońca, palm i historii biblijnych będziemy w Radiu Warszawa kontynuować. Także słuchajcie nas już za tydzień. Dziękuję, Piotrze.
2: Ja dziękuję i do usłyszenia.
1: I szanowni Państwo, ja również dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście razem z nami, że wspieracie nasze radio i dzięki Wam ta audycja i inne nasze audycje są. Jesteście naszymi współtwórcami. Dziękuję. Do usłyszenia.
0: Ucho igielne.

0: Trzy dni i trzy noce, pieśń Jonasza. Za pół minuty będzie godzina 12 i przeniesiemy się do Watykanu, by wspólnie z papieżem Leonem XIV odmówić południową modlitwę Anioł Pański. Dzisiaj w Watykanie, w Rzymie, bardzo gorąco, temperatury wynoszące 30 stopni, dlatego pielgrzymi i wszyscy zgromadzeni na placu Świętego Piotra szukają zacienionych miejsc. My już za chwilę będziemy w Watykanie. Modlitwę będą tłumaczyć i to wydarzenie komentować ksiądz Łukasz Bońkowski i Natalia Pieśniewska. Oczekujemy na papieża Leona XIV w oknie, by wspólnie modlić się. To był bardzo pracowity tydzień ze względu na encyklikę, ale papież już jest.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica.
2: Drodzy bracia i siostry, dobrej niedzieli.
1: Con la solennità di Pentecoste.
2: Uroczystością zesłania Ducha Świętego przed tygodniem zakończył się okres wielkanocny. Celebrując dziś tajemnicę Boga w Trójcy Jedynego, otrzymujemy możliwość, by na nowo spojrzeć na przebytą drogę, wychodząc od jej centrum, życia Bożego, które zostało nam ofiarowane w Jezusie Chrystusie. To życie jest dynamiczną, niewyczerpalną i owocną komunią, która teraz nas ogarnia. Duch, który jednoczy Ojca i Syna, został bowiem wlany w nasze serca, także w świecie kształtuje się Kościół. Sakrament komunii, przestrzeń spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Ewangelia dzisiejszej liturgii ukazuje nam Nikodema, jedną z najważniejszych postaci w Izraelu, który poczuł głębokie pragnienie poznania Jezusa. W rzeczywistości przyszedł do Niego nocą, by nie zostać zauważonym, pragnąc lepiej poznać tego tajemniczego nauczyciela i zadać Mu pytania. Przyjmując Go, Pan Jezus potraktował poważnie Jego poszukiwania. Zaskoczył Go, mówiąc, że także człowiek dorosły może się powtórnie narodzić. Pozwolił Mu przeczuć, że życie Boże mogłoby odmienić Jego życie. Jezus mówił Nikodemowi o Duchu Świętym i rozświetlił jego noc prawdą, która w dzisiejsze święto rozbrzmiewa we wszystkich naszych kościołach. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A także Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego jesteśmy w domu, tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające, przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha. Trójca Święta sprawia, że kochamy wszystko i wszystkich. Odkrywamy, że każde stworzenie zostało stworzone do komunii, relacji i spotkania. A przez przeciwieństwo rozumiemy, dlaczego podziały, polaryzacje i pogarda dla różnorodności niosą światu zniszczenie, smutek i jałowość. Nikodem należał do Sanhedrynu, Rady Przywódców Izraela. Gdy w Sanhedrynie usłyszał słowa pogardy pod adresem Jezusa, wezwał wszystkich, aby go słuchali, zanim go oskarżą. Otrzymał od Boga, właśnie przez samego Chrystusa, ducha komunii, który otwiera serce na nową prawdę i prawdziwą miłość. Ten, kto nie przyjmuje tego ducha, szybko się starzeje, żyjąc w nieustannym narzekaniu, pozostaje samotny i nigdy nie przynosi w sercu radości. Tymczasem dziś, drodzy bracia i siostry, jest święto. Boże święto jest naszym świętem. Dlatego święty Paweł pisze do Koryntian: radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami. A teraz słowami modlitwy Anioł Pański zwróćmy się do Maryi Panny. Niech w jej tak wobec woli Bożej rozkwita również nasze tak względem miłości Trójcy Przenajświętszej. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi
3: i poczęła z Ducha Świętego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: A Słowo stało się ciałem
3: i zamieszkało między nami.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
3: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
3: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
2: Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego.
3: Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
3: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Za wiernych zmarłych wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
3: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
2: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum. Pan z wami.
3: I z duchem Twoim.
2: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
3: który stworzył niebo i ziemię.
2: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle,
1: drodzy bracia i siostry,
0: in questo mese di maggio,
1: w tym miesiącu maju z całego Kościoła wzniosło się jednomyślne wołanie o pokój, szczególnie poprzez modlitwę różańcową, która niczym nieprzerwany łańcuch powierzała wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody doświadczone przez wojnę. Niech Boża mądrość oświeca sumienia tych, którzy sprawują władzę i kieruje ich decyzje ku szczeremu poszukiwaniu sprawiedliwego i trwałego pokoju. Dzisiaj we Włoszech celebrujemy 25 dzień ulgi w cierpieniu. Jestem bliski wszystkim chorym i tym, którzy ich wspomagają. Dziękuję i zachęcam do odwagi tych wszystkich, którzy promują kulturę pomocy. Pozdrawiam z miłością wszystkich was, którzy jesteście tutaj na placu Świętego Piotra, Rzymian i pielgrzymów. W szczególności pozdrawiam biskupa i pielgrzymów z diecezji Kumba w Kamerunie. A także chór parafialny z Dunajskiej Lusi w Słowacji.
0: Salutuj Polaki.
1: Pozdrawiam Polaków tutaj obecnych. A także uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w Piekarach Śląskich, gdzie Maryja jest czczona jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
0: Saluto il gruppo alpini di Rivoli.
1: Pozdrawiam grupę alpinistów z Rivoli.
0: I ragazzi di San Zeno Naviglio.
1: Młodzież z San Zeno Naviglio.
0: I partecipanti alla staffetta dell'inclusione con alcuni vessilli realizzati da studenti di scuole superiori italiane.
1: Oraz wszystkich, którzy biorą udział w sztafecie i przygotowali kartele ze szkół włoskich. I życzę wszystkim dobrej niedzieli. Niech żyje papież.
2: Niech żyje papież, to są słowa pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. A było ich bardzo wielu, także z Polski, siostry zakonne, księża, młodzi ludzie. Wszyscy modlili się w intencjach Ojca Świętego, w intencji pokoju na ziemi oraz własnych osobistych intencjach. Dziękujemy, że byli Państwo razem z nami i z papieżem Leonem XIV. Komentowali i tłumaczyli ksiądz Łukasz Bońkowski i Natalia Pieśniewska. Transmisję przeprowadziliśmy w ramach współpracy z portalem Vatican News. 12,5 minuty po godzinie 12. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

20 minut po godzinie 12. Wspólnie z papieżem Leonem XIV uczestniczyliśmy w południowej modlitwie Anioł Pański, a po niej Leon XIV pozdrowił uczestników męskiej pielgrzymki do sanktuarium Matki Bożej w Piekarach Śląskich. Wezwał też do różańcowej modlitwy o pokój. Leon XIV pozdrowił mężczyzn i chłopców uczestniczących w wielkiej pielgrzymce do sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości Społecznej w Piekarach Śląskich. W wydarzeniu wzięło udział w tym roku około 80 tysięcy wiernych na czele z metropolitą katowickim arcybiskupem Andrzejem Przybylskim. W tym wielkim wydarzeniu uczestniczył często kardynał Karol Wojtyła. Arcybiskup wezwał w Piekarach mężczyzn do obrony tradycyjnego modelu małżeństwa i rodziny. Jak mówił metropolita katowicki: wy, chrześcijańscy mężczyźni, jeśli chcecie się wykazać prawdziwą odwagą, to stańcie do obrony prawdy o małżeństwie i rodzinie. Leon XIV po modlitwie Anioł Pański przypomniał, że w maju cały Kościół zgodnie wołał o pokój na świecie, szczególnie poprzez modlitwę różańcową. Stanowiła ona niejako nieprzerwany łańcuch, w którym powierzano wstawiennictwu Najświętszej Maryi Panny narody doświadczone przez wojnę, wskazał Leon XIV. Ojciec Święty modlił się, by Boża mądrość w szczególny sposób oświetlała sumienia sprawujących władzę i kierowała ich decyzje ku szczerej trosce o sprawiedliwy i trwały pokój. Papież przekazał wyrazy bliskości osobom chorym i cierpiącym oraz wszystkim, którzy niosą im pomoc i wsparcie z okazji obchodzonego dziś 25. Dnia Ulgi w Cierpieniu. Papież

0: Kamień i Aksamit, zespół Demono. Zatrzymaj się z Radiem Warszawa. Jest godzina 12.30. Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Ponad 100 tysięcy wiernych z całego świata połączyło się na wspólnej modlitwie różańcowej z papieżem Leonem XIV na zakończenie miesiąca maryjnego. Nabożeństwo odbyło się w ogrodach watykańskich i było połączone z ponad 200 sanktuariami maryjnymi na różnych kontynentach. Więcej Artur Chmielewski.
1: To są wiadomości z życia Kościoła.
0: Przedstawiciele parafialnych rad duszpasterskich i ekonomicznych z całej diecezji warszawsko-praskiej spotkali się podczas drugiego diecezjalnego zjazdu pod hasłem Uczniowie, misjonarze. Wydarzenie odbyło się w Wyższym Seminarium Duchownym diecezji warszawsko-praskiej i zgromadziło wiele osób zaangażowanych w życie lokalnego kościoła. Jak podkreślali uczestnicy, funkcjonowanie rad to dla nich bardzo ważne wspólne dzieło.
2: Ja w radzie mam funkcję sekretarza, jestem też rzecznikiem prasowym parafii, a jeśli chodzi o sam fakt istnienia i ważności istnienia tych rad, to na pewno jest jakiś głos parafian, tak? My czujemy się osobami, które współdecydują o tym, co się dzieje w parafii. Mamy możliwość inicjowania pewnych działań ekonomicznych czy duszpasterskich.
3: Facet to się zawsze dobrze odnajduje, jak coś musi zrobić. Nasz styl życia jako katolika polega na tym, że odnajdujemy się w działaniu, czyli w misji.
4: Siłą rzeczy jestem we wspólnocie Ruchu Światło Życie w kościele domowym, więc zawsze byłem jakby zaangażowany. O tak bym powiedział. My się spotykamy, staramy się spotykać, może tak, mniej więcej co kwartał. Gro takich spraw to są takie sprawy bardzo organizacyjne.
5: Współczesny człowiek może odnaleźć się w swojej potrzebie działania dla dobra Kościoła w parafii właśnie. Rady parafialne są jednym z miejsc, gdzie w praktyce realizuje się przykazanie miłości bliźniego.
6: Zadania rady ekonomicznej wspieramy naszego księdza proboszcza w różnych działaniach. Jeżeli mamy jakieś inwestycje w parafii, to często konsultujemy je. Też doradzamy z punktu widzenia naszego, bo w naszej radzie parafialnej jest też prawnik, na przykład konsultujemy umowy i jesteśmy jakby do dyspozycji księdza proboszcza, który prosi nas często o pomoc w różnych sprawach.
7: Jestem członkiem Rady Duszpasterskiej. No, od lat jestem zaangażowany też w życie parafialne. Staram się jakby też dostrzegać też pewną potrzebę też ewangelizacyjną parafii. Wynika to też z mojego jakiegoś tego zaangażowania też wspólnotowego.
0: W programie znalazły się konferencje, warsztaty i panele dyskusyjne poświęcone współodpowiedzialności świeckich za parafię oraz budowaniu wspólnot o charakterze misyjnym. Jednym z warsztatów było spotkanie dotyczące współpracy parafii z mediami diecezjalnymi prowadzone przez przedstawicieli Radia Warszawa oraz tygodnika katolickiego Idziemy. Jak powiedział współprowadzący Kasper Kowalczyk, dzięki dobrej komunikacji wydarzenia parafialne mogą zyskać większy rozgłos.
8: Pokazywaliśmy, w jaki sposób sprawnie mogą oni przekazywać nam informacje o tym, co ważnego dzieje się w parafiach. Wiemy, że nasze wspólnoty to miejsca, gdzie dzieje się dużo dobra, dużo pięknych inicjatyw. Mamy nadzieję, że te nabyte umiejętności, te rozwinięte umiejętności przysłużą się nie tylko takiemu sprawnemu, dobremu kontaktowi z przedstawicielami Radia Warszawa, z nami, ale że przyczynią się także do lepszego komunikowania o tym, co dzieje się w parafiach, czy to w mediach społecznościowych parafii, na stronie internetowej parafii.
0: Zjazd zakończył koncert w wykonaniu Mateusza Ziółko. Piknik rodzinny trwa w parafii świętego Szczepana Męczennika. W programie wiele atrakcji dla dużych i małych. Dmuchańce, gry i zabawy sportowe i stoiska kulinarne. Chętni mogą wziąć udział w loterii fantowej. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie jest przede wszystkim okazją do integracji i wspólnego wypoczynku.

Za 15 minut będzie godzina 13. Ważny mecz na tenisowych kortach w Paryżu. Wczoraj Paryż świętował ze względu na to, że paryski klub wygrał Ligę Mistrzów, tę piłkarską, która elektryzuje niemal cały sportowy świat. A dziś w Paryżu Polska spogląda na korty Rolanda Garrosa, dlatego że reprezentantka Polski Iga Świątek, Raszynianka, gra swój mecz z Ukrainką Martą Kostiuk i tak średnio jej to idzie, bo przegrała pierwszego seta 7-5. W drugim secie także już przegrywa 5-1, więc jeżeli tak nadal ta gra będzie wyglądała na kortach w Paryżu, to niestety ten mecz bardzo szybko się zakończy. Oby tak nie było, oby w ten drugi set się odwrócił, oby w trzecim secie Polka znalazła swoje tenisowe środki na to, by pokonać Ukrainkę na korcie. A stawka meczu bardzo wysoka, bowiem to już mecz, który będzie decydował o tym, kto wystąpi w czwartej rundzie. Wczoraj Iga Świątek obchodziła swoje 25. urodziny, a nie, to dzisiaj Iga Świątek ma swoje urodziny. Dziś 31 dzień maja, więc miejmy nadzieję, że Raszynianka sprawi sobie prezent i odwróci losy tego spotkania, w którym na razie wynik nie wygląda dobrze. Pierwszy set przegrany, w drugim secie Marta Kostiuk z Ukrainy wygrywa 5-1 z Igą Świątek. Czy ten gem, który teraz będzie ostatni? Miejmy nadzieję, że nie. Chociaż podaje Marta Kostiuk. Przyglądamy się temu spotkaniu. Miejmy nadzieję, że za kilka chwil będziemy mieli trochę bardziej optymistyczne informacje.

0: Oprócz błękitnego nieba, Manam i Marek Jackowski. No i niestety nie mamy dobrych informacji. Marta Kostiuk pokonała Igę Świątek w czwartej rundzie turnieju na kortach Rolanda Garrosa i Iga Świątek w swoje urodziny z tego turnieju odpada, z turnieju, który był jej, no, w którym dominowała ostatnio, wygrywała go. Zatem sport jest dlatego piękny, że jest nieprzewidywalny, no i okazuje się, że ta nieprzewidywalność dziś powoduje smutek w Raszynie, w Polsce i w sercach wszystkich kibiców tenisowych. Iga Świątek, teraz kolejne wyzwania, Wimbledon pod koniec czerwca. Miejmy nadzieję, że będzie na tym turnieju więcej radości.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: W tym tygodniu na 106.2 FM jesteśmy w parafii Przemienia Pańskiego i tym razem jesteśmy w Sulejówku Miłośnie. Są z nami
3: ksiądz Marcin Brzeszyński, proboszcz parafii Przemienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie.
4: Ksiądz Samuel Szociński, Bogusław Sadowski,
5: Katarzyna Nagórniak, Małgorzata Żochowska.
2: Zapraszamy codziennie o 14.20, 20.45 i w niedzielę o godzinie 20.00.
6: Pozdrawiamy!
1: Ogłoszenie nadawcy.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106.2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 13.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Dziś takie dość umiarkowane wiosenne temperatury i umiarkowanie, jeśli chodzi ze słońcem. 21 stopni to dzisiejsza temperatura maksymalna. 20 jest teraz w Warszawie, Legionowie, Piasecznie, Wołominie. 19 w Ożarowie Mazowieckim, Otwocku, Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, Nowym Dworze. I najchłodniej 18 stopni w Mińsku Mazowieckim. Dziś możliwy jest przelotny deszcz, niewielki, mały.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Dzień dziecka dopiero jutro, ale z racji tego, że jest weekend, to już w wielu miejscach dziś, a nawet wczoraj odbywały się takie wydarzenia. Miejmy nadzieję, że pogoda tych planów nie popsuje, ale my jutro od samego rana, już od godziny 7 będziemy Dzień Dziecka świętować. Poranek z Radiem Warszawa z wieloma niespodziankami. Zapraszamy już dziś, a ja zapraszam już teraz. Jarek Wydra.

0: Urszulaj, powiedz, ile masz lat? 9,5 minuty po godzinie 13. Iwona i Olgierd Chrobakowie, małżonkowie z 26-letnim stażem, rodzice sześciorga dzieci. Opowiadają o tym, w jaki sposób spędzają niedzielę, jak odpoczywają w rodzinie, z przyjaciółmi, z dziećmi.
1: Ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński. Zaprasza Anna Murawska.
2: Witam wszystkich serdecznie i zapraszam na naszą audycję Radiowy Kurs Małżeński. Słuchaczy jak zwykle serdecznie pozdrawiamy i prosimy o wsparcie modlitewne, prosimy o wsparcie finansowe, gdybyście Państwo chcieli dołączyć do tych, którzy wspierają, to poprzez stronę www.radiowarszawa.com.pl. Zakład Wspieraj, są informacje, jak można nam pomóc. A dzięki Państwu, którym serdecznie dziękujemy za to wsparcie, powstają audycje i możecie nas Państwo słuchać. Dzisiaj będziemy mieli bardzo przyjemny temat. Mianowicie będziemy mówić o odpoczynku. Ze mną w studiu są już tutaj Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie. Witam Was.
3: Witam.
4: Witamy.
2: Państwo Chrobakowie są małżonkami, zaraz się dowiemy. Od ilu lat?
3: Od 26 lat.
2: Od 26 lat małżonkami i ile macie dzieci?
3: I mamy sześcioro dzieci w różnym wieku. Najstarsza córka będzie miała w tym roku 24 lata, kolejna 22, później syn 20, córka 17 i dwóch chłopców 10 i 11.
2: 10-11. No to pewnie też i pamiętacie czasy, kiedy dzieci były młodsze i macie bogate doświadczenie życia rodzinnego. Dzisiaj chciałabym Was zapytać o taką część życia rodzinnego, część, którą jest odpoczynek. Niektórzy twierdzą, że jak ma się tyle dzieci, jak w ogóle ma się dzieci, to się w ogóle nie odpoczywa, bo nie ma kiedy. Więc zacznijmy. Co myślicie? Czy odpoczynek to w ogóle jest potrzebny człowiekowi? Tak generalnie? Czy da się bez niego?
4: No, jest bardzo potrzebny. Od poniedziałku do piątku i w piątek, jak to się mówi, to jest początek weekendu, czyli jest po prostu zmiana scenografii, prawda? Ta scenografia jest domowa i skupiamy się na tych rzeczach, które potrzebujemy, co nie udało się zrobić w ciągu tygodnia, to głównie jest sprzątanie. Tak a propos odpoczynku, prawda?
2: No właśnie, bo zaraz ja to chciałam zapytać o odpoczynek, a tutaj mówisz o sprzątaniu. Zaczynamy w pierwszych minutach naszego programu.
4: Tak.
2: Jako część odpoczynku sprzątanie. No dobra, tak, ale słucham, jest coraz ciekawiej.
4: Tak, no i niezbędne zakupy, prawda? To jest coś, co zawsze w piątek po południu staramy się zrobić, ale czasami jeszcze to przechodzi na sobotę. Tu moja żona będzie mogła coś więcej powiedzieć, ale mamy bardzo fajny bazarek w sobotę, gdzie spotykamy fajnych ludzi w kolejce, znajomych, ale również te osoby, od których kupujemy, to już wieloletnie są takie znajomości, nawet przyjaźnie z niektórymi, gdzie możemy no, zamienić kilka słów, tak, spotkać się i ten odpoczynek to już właśnie tutaj się zaczyna, nie? Gdzie wymieniamy jakieś spostrzeżenia, żartujemy. Jak deszcz nie pada, to jest fajnie, jak deszcz pada, to jest jeszcze fajniej. Także no to tak się zaczyna ten weekend.
2: Mogę powiedzieć, że ta pierwsza twoja wypowiedź na temat odpoczynku idealnie się wpisuje w taki cytat świętego José María Escrivá, który znalazłam, że odpoczynek to jest oderwanie się od codziennych zajęć, a nie czas próżnowania. Że to odpoczynek oznacza gromadzenie sił, pomysłów, planów, innej słowi, zmiana zajęcia. Aby powrócić potem z nowym zapałem do zwykłych zadań. Więc zmiana zajęcia to jest robienie zakupów, sprzątanie.
4: Tak.
2: Ale myślę, że nasi słuchacze chcieliby jeszcze więcej usłyszeć. Jak odpoczywa rodzina z sześciorgiem dzieci poza zakupami i sprzątaniem.
3: Tak, to ten czas odpoczynku to jest przede wszystkim czas wspólny, kiedy każdy już te swoje obowiązki tygodniowe wypełni. Możemy brać razem, wspólnie wypełniać inne obowiązki, czy to właśnie praca w ogródku, czy to właśnie te zakupy. I staramy się angażować te dzieci, tak żeby jest to wtedy taka okazja, szczególnie kiedy jest ich więcej, żeby to był czas indywidualny z każdym dzieckiem, więc to tak naprawdę jest taki trochę pretekst, żeby pobyć razem i też wtedy no, różne ciekawe tematy mogą się pojawić. No a tak jeśli chodzi o ten czas wakacyjny...
2: To może o wakacyjny zapytam jeszcze później. Tak. Skoro jesteśmy na końcu weekendu, to powiedzcie, jak wygląda niedziela?
3: Więc niedziela to jest dzień no, świętowania, dzień taki, którym staramy się powstrzymać od prac niekoniecznych i poświęcić Panu Bogu i rodzinie, więc centrum tej niedzieli to jest oczywiście wspólna msza święta, co nie zawsze udaje się, kiedy te dzieci są starsze, też mają swoje różne inne obowiązki, wyjazdy, czy studenci, bo też już mamy, trójka naszych najstarszych dzieci jest studentami, no to też czasami jest tak, że no, inaczej planują msze, tak? Czy spotykają się w jakiejś wspólnocie, no ale jeszcze czasami udaje się, tak, być razem i to jest właśnie wspólny obiad.
2: Ale jak dzieci były młodsze, to chodziliście razem na mszę.
3: Tak, zawsze chodziliśmy razem. Nasi synowie, bo mamy trzech synów i trzy córki, są w służbie liturgicznej. Dziewczyny też czasami był taki czas, że śpiewały w scholi, także byliśmy zaangażowani właśnie także i dzieci przy ołtarzu, czy śpiewające. Ale to był ten czas wspólny, tak? Wspólne pójście, więc jakby ten spacer do kościoła, z kościoła. No i później celebrowanie, tak? Wspólny obiad, podwieczorek. Czasami zdarzało się właśnie też jakiś wspólny film, czy wspólny spacer do lasu. Czy odwiedziny babci, dziadków, tak? Żeby to był czas taki rodzinny przede wszystkim.
2: A czy wy jakoś specjalnie planowaliście tę niedzielę, czy one się po prostu tak odbywały i toczyły z tygodnia na tydzień?
4: Znaczy jeszcze warto powiedzieć, że takie rocznice, czy też święta niejakie, imieniny, urodziny, one są dosyć gęsto w roku.
2: No tak, także jak się rodzieci.
4: Dosyć często się spotykamy, tak, z tą najbliższą rodziną widzimy, że szczególnie jak no... Teraz, tak? Jak nasi rodzice troszkę już są wiekowi, nie? Jak oni potrzebują, tak? I my też widzimy, że oni nas zaczynają potrzebować. I wiem, że tematem jest odpoczynek, tak? Ale naprawdę to jest odpoczynek, nie? Bo bardzo fajne interakcje między dziadkami a najmłodszymi dziećmi. Mamy tych dwóch chłopców, Piotrusia i Rafałka, którzy no, oni nas odmładzają i oni zadają bardzo dużo pytań i te pytania są tak śmieszne i tak czasami nieoczywiste, że one sprawiają, że naprawdę jest ciekawie, nie? Ale też to, że jesteśmy razem, nie? No nie jesteśmy w tygodniu razem. Powiedzmy sobie to otwarcie. Jest każdym z nas, ma mnóstwo zajęć. Także wydaje się, że ta relacja jest chyba najlepszym odpoczynkiem, nie? Tej, której nie ma w tygodniu. Mhm. Oczywiście myślę, że nasi słuchacze też oczekiwaliby powiedzieć, ach dobra, wreszcie odpocznę, legnę na fotelu, tak? I dam sobie już jakieś takie, nie wiem, chwile dla siebie i tak dalej. Myślę, że to jest ważne i ja osobiście mam coś takiego, ale to kosztuje, nie? No po prostu musisz wstać trochę wcześniej, nie? Jak wstaniesz w sobotę trochę wcześniej, tak? A tak na dobrą sprawę to tak jak w tygodniu, nie? Ale jak posłyszysz te ptaki, nie?
2: Które te domowe ptaki.
4: Domowe ptaki, które śpiewają, tak? No to można sobie to znaleźć i jest na to miejsce i czas, tak? Oczywiście mamy też zaplanowane, tak jak tutaj pytałaś, no jeśli jest jakieś wyjście, czy do filharmonii, tak? Czy na jakieś przedstawienie w teatrze, czy do kina. Chociaż z tym kinem to rzadko chodzimy, mamy taki pokój telewizyjny na samym dole u siebie, no i oglądamy czasami po parę razy fajne filmy. No i to też jest forma takiego wspólnego odpoczynku, nie? W rodzinie wielodzietnej ten odpoczynek to jest spędzanie czasu razem.
2: No właśnie, jak inaczej spędzacie czas? Film, sprzątanie już mówiliśmy i zakupy wcześniej, odwiedzanie dziadków. Jakie jeszcze macie pomysły na te niedzielne spotkania rodzinne?
4: Mamy też taki zwyczaj, który od niedawna jest, że spotykamy się z znajomymi i to w ciekawej formie, bo w niedzielę o 8 bodajże żona tak wybiega do lasu z grupą koleżanek i biegną tam coraz dłuższe dystanse. No a ja wybiegam trochę wcześniej też z moim kolegą, tak? I sobie biegniemy i coraz więcej jest, no staramy się zachęcić coraz więcej naszych znajomych do tego, to także, żeby nie wynikało, że tylko sami z sobą żyjemy, tak? Ale jednak ten ruch i jakiś taki wypoczynek aktywny, no on nam towarzyszy i to jest fajne. To sprawia, że no cały czas rozmawiamy praktycznie, nie? No bo taki bieg... nie wiem, no parę kilometrów, tak? W takim normalnym tempie, powiedzmy sobie szczerze, to jest świetna okazja do tego, żeby zamienić parę słów, tak? Z kolegą, z przyjacielem, tak?
2: To chyba zależy od tempa, czy da się rozmawiać.
4: No, są różne tempa, tak? Jest tak zwany easy run, to trzeba biec w takiej strefie drugiej, jak to się mówi. I to jest taka strefa konwersacyjna, nie? I właśnie o to chodzi, żeby biec tak, żeby można było swobodnie rozmawiać. No jak ktoś się przygotowuje do jakiegoś występu, jak półmaraton warszawski, który miał ostatnio miejsce, bardzo fajne wydarzenie, miałem okazję tam być, no to rzeczywiście to wtedy trzeba trochę szybciej pobiec, nie? Ale to jest w sumie dotknąłem takiego mojego personalnego, takiego prywatnego tematu, jak ja odpoczywam, tak? Odpoczywam w ruchu, nie? To jest coś takiego, sport mi daje poczucie jakiejś takiej siły i no odstresowuje też.
2: Czyli niekoniecznie jest to kanapa, pilot i...
3: Nie, my raczej właśnie lubimy aktywnie spędzać czas. Właśnie albo jakieś wycieczki. Tutaj właśnie we cztery mamy, no cztery koleżanki biegamy sobie razem i też właśnie to jest takie pół godziny rano, gdzie trochę tak nabieramy sił, rozmawiamy o różnych naszych trudnościach, radościach. Raz w tygodniu właśnie mamy takie nasze spotkania. I też nasze dzieci też lubią jeździć na rowerach na przykład. Także w tygodniu jeździmy na rowerach. Jeden z nasz, no i też nasi na przykład chłopcy mali lubią, znaczy lubią chodzić na mszę w tygodniu i to jest też nasza taka trochę wspólna forma odpoczynku, szczególnie jak teraz jest takie właśnie maj i piękne nabożeństwa majowe, to no to właśnie idziemy właśnie z nimi na tą 18 i mamy taki czas, kiedy są lody po mszy i to jest też taki właśnie fajne rodzinne spędzenie czasu z nimi akurat, z dwójką.
2: Są z nami Państwo Chrobaczowie. Rozmawiamy o odpoczynku. Chwila muzyki i wrócimy do dalszych rodzajów odpoczywania.

0: dzieci, miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Państwo Iwona i Olgierd Chrobakowie przyszli tutaj do nas, żeby się podzielić pomysłami na różne formy odpoczynku. Rozmawialiśmy o niedzieli. Mówiliście o tym wspólnym spędzaniu czasu w rodzinie z dziećmi, ale też mówiliście o spotkaniach ze znajomymi, o ruchu, o biegu. Tutaj Iwona o biegu z koleżankami w niedzielny ranek, czy Olgierd mówiłeś o biegu z kolegą. Przygotowanie się do maratonu. Więc wydałoby się półmaratonu. Odpoczynek, ale tutaj podcieleję z czoła. No my jesteśmy już właśnie w takim okresie, gdzie mówi się dużo o wakacjach. Więc powiedzcie mi, jak wygląda wasze przygotowanie do wakacji, czy wasze doświadczenia wakacyjne, czy możecie z nami się podzielić tym takim odpoczynkiem rocznym, powiedzmy, jak u was wygląda?
2: Czas wakacji to przede wszystkim jest ten moment, kiedy dzieci jadą na obozy harcerskie. Wszystkie nasza szóstka dzieci jest zaangażowana w harcerstwo. I cały lipiec, tak naprawdę przed końcem lipca, to jest moment, kiedy oni wracają z obozów, więc te nasze wakacje wspólne zaczynają się dopiero w sierpniu. No ale tak naprawdę to jest ważne, tak, że oni są zaangażowani, też jest to taka forma służby już właśnie i też takiego odpoczywania w grupie, nabywania relacji i bycia w lesie też z przyrodą, także to jest taki fajny czas dla nich.
1: Czy wy ich jakoś specjalnie namawialiście na tą formę odpoczynku, zaangażowania, czy to tak naturalnie się udało?
2: To naturalnie się udało, ponieważ przyjaciele zachęcili nas do tego i tak te pierwsze dzieci poszły i naturalnie już wszystkie pozostałe, więc jak te starsze dzieci już są w takiej formie, są wychowawcami, natomiast młodsze właśnie jeszcze korzystają jako wychowankowie.
1: No ale to takie bycie w lesie pod namiotem.
3: Trzy tygodnie
1: pewnie, tak, samodzielne gotowanie podejrzewam. Tak. Tak to chyba nie jest takie odpoczynkowe.
2: No z jednej strony nie jest, ale myślę, że podoba się to naszym dzieciom, ponieważ co roku jeżdżą na te obozy letnie, wracają zadowolone, czasami oczywiście narzekają, że są pogryzione, że, no, że tam padało, że
1: przez
2: były
1: komary,
2: burze.
1: Oczywiście.
2: Oczywiście, przez komary. Jednak tyle przygód, ile tam mają, to oczywiście się okazuje później w trakcie tego sierpnia, kiedy jesteśmy wspólnie na wakacjach i opowiadają nam, co się działo. Na początku odsypiają właśnie wszystkie nieprzespane noce, a później właśnie opowiadają. Także myślę, że to jest coś takiego bardzo niezapomnianego i też tak buduje je i tak trochę hartuje.
1: A zdobywają jakieś umiejętności na tych wyjazdach?
2: Tak, oczywiście. No, przede wszystkim odpowiedzialność za drugą osobę, tak, szczególnie jak już jest się w tym stopniu wychowawcy,

0: No ale też współdziałanie, bo właśnie ostatnio na jednej ze zbiórek chłopcy musieli zrobić nosze, drabinki, wyplatają sobie cały ten sprzęt, gotują, no, wzajemnie się wspierają, kiedy jednej osobie jest trudniej, są jakieś nocne gry, prawda? Także to jest taka wielka przygoda, myślę, że bardzo.
1: Myślę, że mogą wykazać się właśnie kreatywnością, takim współdziałaniem z innymi, czyli tak się mocno no, muszą też zgrać z kolegami, tak? I w różnych zadaniach, które są im powierzane wtedy. I to jest takie od najmłodszych lat, nie? Od wilczków, gdzie no, widzą, że jeden od drugiego zależy, tak? I te, że jeśli zadanie, które ma powierzony taki młody człowiek, tak, wykona źle, no to wszyscy na tym cierpią i od tego się uczą, nie? A na twoje pytanie, czy to jest rzeczywiście odpoczynek, czy my musimy namawiać, tak, no, wracam do myślą do najstarszej córki, nie? Ja pamiętam, jak tam z kolegą żeśmy przyjechali gdzieś pod, to był nowy targ, pod nowym targiem, czy starym targiem, gdzie przyjechaliśmy tam do lasu, tam naprawdę nic nie było, był tylko potok i tam dziewczyny były i gdzieś tam na jakichś platformach wysoko
0: miały swój obóz.
1: No to ja tak patrzyłem na to z takim podziwem, ale też zastanawiałem się, kurczę, czy ja bym tam wytrzymał.
2: Czy ja bym tam odpoczął.
1: Tak, ale to jest tak jak mówiłaś tutaj na wstępie, to jest właśnie ta zmiana, nie? No wychodzi się z wygodnego łóżka,
2: z ławki szkolnej,
1: tak, zmienia się, no, diametralnie. Cały świat się zmienia, tak? A równocześnie ten świat bardzo fajnie oddziaływuje, nie? Pogoda, nie? Śpiew ptaków, zapach, strumień, tak? Co tam się dzieje, prawda? Gdzie człowiek jest zależny od tej natury, równocześnie no, jest w stanie się w jakiś sposób określić w tym danym konkretnym miejscu, w tym nowym. No to są takie rzeczy, których no nie przeczyta się to w żadnej książce, tak? Można oczywiście o tym przeczytać, tak? Ale nigdzie się tego nie dozna, nie? W żadnej szkole. No i to są te wartości, nie? Ale no jest oczywiście pełna wolność, nie?
2: Właśnie, bo rodziców nie ma, rodzice tak. Daleko. Nie.
1: To jest atut, prawda? Chociaż tam czasami zdarzają się jakieś telefony, tak? Że coś tam.
2: Tęsknoty.
1: Są tęsknoty, tak? Czy jakieś trudne chwile. No my żeśmy z żoną to wiedzieli, że no raczej nie będziemy wymiękać, nie? Także będziemy nieprzemakalni i nie pojedziemy. Nie zdarzyło się chyba, żebyśmy
2: aż tak nie
1: mieli aż taką... Aż tak, ale oni też chyba. No, także to jest fajna forma odpoczynku, bo dzieci wracają z tego, jak ja to mówię w cudzysłowie, całują ziemię i wiedzą, że fajnie, rzeczywiście mam krzesło, stół, można usiąść, tak? I potem jedziemy razem.
2: I też są zadowolone, że dały radę, tak?
1: Tak, i są zadowolone, że dają radę i naprawdę te przeciwności, te takie jak, nie wiem, deszcz, padający deszcz, tak, czy jakiś taki chłód wieczorny, no to łatwiej to znoszą, no bo potem z reguły my dosyć no jedziemy dalej, tak? Tylko już całą rodziną na ten odpoczynek. I my mamy stałe miejsce od jakiegoś czasu, od wielu lat, nie? Do którego cała rodzina chce przyjechać i ich to motywuje. To jest nad morzem. I my śpimy...
0: Jedziemy
1: znowu pod namiot, tak? Dzieci mają kolejny namiot. My to bardzo lubimy. Żeby to było jasne, ten namiot tutaj jest taki troszeczkę, powiedzmy sobie, troszkę luksusowy, bo jest ogromny. Mamy jakieś tam 50 metrów od tego namiotu super prysznice i umywalki, tak? I nie gotujemy tam, także chodzimy na...
2: Także to nie jest tak zupełnie po harcersku.
1: To nie jest po harcersku, tak?
0: Aż tak nie jest, mają wcześniej.
1: Ale jest super, ponieważ cały czas gadamy z sobą, nie? Jesteśmy bardzo blisko, trochę się rozrośliśmy, także mamy teraz dwa namioty, ale no wspólne, nie wiem, no picie kawy, tak, herbaty, siedzenie pod drzewem, które wszyscy kochają i czekają, patrzą tylko, czy to drzewo będzie, tak, czy jak ono wygląda, czy jedzenie jeżyn, jabłek, tak, porzeczek, które są nieopodal. No to jak jest hasło, że mamy jechać że no zaczynają się wakacje, no to oni sobie nie wyobrażają, żebyśmy jechali gdzie indziej. Nie?
2: A jak długo jeździcie w jedno miejsce?
1: Iwonka, jak długo my tam jeździmy?
2: Sięgnijcie pamięcią może, które dziecko.
0: Mieliśmy czas przerwy, tak. Bo był, tak naprawdę to przez 12 lat jeździliśmy do Kujanek, takiego też miejsca, które bardzo lubiliśmy, nad jeziora.
1: Tak.
0: I to łączyliśmy właśnie też z tym miejscem nad morzem. I tak myślę, że tak z 15 lat to na pewno jeździmy.
1: Tak.
0: I czyli z różnymi takimi przerwami.
1: No, z tym, że no...
2: A te dorosłe dzieci, bo powiedziałeście, że najstarsze dziecko ma już...
0: Tak, 24 lata.
2: 24 lata i jeździ dalej z wami na te wakacje?
0: To jest tak, że te najstarsze dzieci mają czasami swoje inne aktywności, czy też właśnie jakieś harcerskie jeszcze wyprawy, czy jakieś oazowe, czy pielgrzymka. Jednak chociaż na chwilę starają się być. To nie było tak, żeby kogoś nie było, chociaż na kilka dni. Więc to też jest takie dla nas, no cieszymy się, że możemy być razem.
1: Znaczy, żeby też powiedzieć, to świat i Europę i świat zdobywają nasze dzieci teraz, nie? Bo gdzieś tam one mają swoje wyjazdy, tak? Z różnych tam...
0: To głównie harcerskie.
1: Harcerskie, tak? Czy studenckie wyjazdy, tak? Czy coś takiego. W tej chwili niedawno nasza córka była w Pradze, teraz najstarsza gdzieś jest w Szwajcarii na jakimś też wyjeździe.
0: Na takiej pielgrzymce.
1: Na pielgrzymce
0: harcerskiej.
1: Także... One wyjeżdżają, nie? Także każdy sobie tam w jakiś sposób też na własną rękę organizuje to, ale ten czas taki wspólny razem, no to wszyscy sobie nie wyobrażają tego, że my tam nie pojedziemy na to pole namiotowe, nie? To jest takie, widać, taka oaza dla nich, nie? Jakieś takie coś, taki cel wakacyjny.
2: Jak myślicie, co najbardziej ich tam ciągnie? To tak z punktu widzenia młodego człowieka może się wydawać, że co roku w to samo miejsce, to samo drzewo, no może troszeczkę większe, albo jakaś gałąź się odłamała, ale ciągle to samo.
0: Tak naprawdę jest to też miejsce spotkania, oprócz tego, że naszej rodziny, ośmioosobowej, to też jest to miejsce spotkania z naszą rodziną ze strony mojego męża. Tam często właśnie się spotykamy.
1: Zjazdy rodzinne też.
0: Tak, są takie zjazdy rodzinne. Więc to myślę, że jest też taką bardzo dużą wartością, że możemy być starszy.
2: Kuzynostwo.
0: Tak.
2: I oni ten czas spędzają ze sobą, tak?
1: Tak. No ale też trzeba powiedzieć, że sporo naszych znajomych też nieopodal, nie? Też gdzieś tam są na wczasach czy coś, także spotykamy się i i też aktywnie spędzamy czas, nie?
0: No tak, bo dojeżdżamy na przykład, właśnie do tych przyjaciół naszych na rowerze, zawsze, codziennie sobie rano na 8:00.
1: To jest, my chyba takie z 8 kilometrów, nie?
0: Pół godzinki rowerem jedziemy.
1: Trzeba wstać rano, żeby dojechać.
0: Do nich, nie? Na mszę i później sobie wracamy do siebie już tam na swój tryb i czasami jeszcze mamy jakieś aktywności typu jakaś wspólna wycieczka do ogrodu botanicznego albo na park linowy, albo na właśnie coś takiego jeszcze. Także nasze dzieci młodsze mogą sobie właśnie jeszcze spędzić ten czas, bo mają swoich rówieśników.
1: Tak.
2: I nie myśleliście kiedyś, żeby pojechać na Majorkę, na takie all inclusive?
1: To jest drogie.
0: To też jest nie w naszym stylu. Byliśmy raz całą rodziną we Włoszech dwa lata temu, kiedy nasz syn, to była jego pielgrzymka pokomunijna i nasze 25. rocznica ślubu.
2: Muszę przerwać to wyjątko, bo chwila przerwy na muzykę i za chwilę dowiemy się znowu o waszych wakacjach.

0: ślubuję ci miłość. Radiowy kurs małżeński.
1: Wasze wakacje? Zapytałam o Majorkę. Majorki nie było, ale były Włochy.
2: Siena.
1: Pielgrzymka.
2: Tak.
1: Pierwsza komunina. Tak,
3: tak, to była pierwsza, tak, to był nasz pierwszy wspólny wyjazd za granicę całą rodziną. Pojechaliśmy samochodem. Celem była Bazylika Świętego Piotra, bo właśnie nasz syn Piotr miał pierwszą komunię wtedy. I to był cel tej pielgrzymki. Po drodze właśnie jeszcze mieliśmy okazję przyjechać przez Austrię, zatrzymać się tam na chwilkę, być w Muzeum Starych Mistrzów, bo to też był taki cel. Bardzo lubię malarstwo. No i później przyjechaliśmy właśnie przez Wenecję, zatrzymaliśmy się w Sienie, gdzie też mogliśmy poznać trochę historię świętej Katarzyny ze Sieny, być we Florencji, gdzie też mieliśmy okazję być w Muzeum Uffizi, też właśnie poznać piękne malarstwo, zobaczyć na żywo. Ale był to czas, kiedy właśnie nie było all inclusive, podróżowaliśmy samochodem, staraliśmy się sami sobie gotować, przygotować wszystkie posiłki i też zaangażowaliśmy dzieci w taki sposób, że każdy z nich było odpowiedzialne za dane miasto. Więc jedna z córek przygotowała Sienę, jedna Florencję, ja trochę na temat Rzymu. I to były właśnie takie...
2: Było all inclusive, mieliśmy własnych przewodników.
3: Tak, mieliśmy właśnie własnych przewodników i własny prowiant. Więc tak wyglądał nasz all inclusive. No, tak...
1: Te rozumiem, że leżenia na plaży nie było, tylko zwiedzanie.
2: Nie zdążyliśmy tym razem, ale
3: my też nie lubimy za bardzo leżeć na plaży, chociaż no, czasami nam się zdarzało tam gdzieś tam no, chwileczkę odpocząć, ale jednak lubimy poznawać, zachwycać się i przyrodą, i malarstwem, i właśnie...
2: Muszę powiedzieć, że moja żona jest świetnym biurem turystycznym i ona zorganizowała ten wyjazd tak, że naprawdę mieliśmy rozwinięty czerwony dywan, bo wszystko było kupione przez internet i omijaliśmy wszystkie kolejki. I tutaj wielki szacunek i dla niej i podziękowanie. Wszyscy zresztą byliśmy bardzo zadowoleni wtedy.
1: I dzieci również.
2: Z tego dzieci też, tak, tak.
1: Ale ja byłem najbardziej. Powiedziałaś Iwonko w którymś momencie, że zdarzało nam się na chwilkę odpocząć. Mhm. A my rozmawiamy o odpoczynku i mówicie o wyjeździe do Włoch, który był wyjazdem wakacyjnym, czyli odpoczynkowym.
3: Tak.
1: No właśnie, to jak to z tym odpoczynkiem?
3: No właśnie to chyba zależy od tego, jak lubimy odpoczywać. My lubimy odpoczywać aktywnie, więc sobie oczywiście taki sposób, zdarzało nam się chwilę odpocząć, czyli posiedzieć sobie nad brzegiem baseniku akurat, który wtedy mieliśmy tam właśnie w tym mieszkanku, gdzie się zatrzymaliśmy. Ale jednak główną formą wypoczynku dla nas jest właśnie ruch. Ruch i poznawanie nowych rzeczy. I też wydaje mi się, że podczas drogi, podczas tych przygód wspólnych, bardzo dobrze nam się ze sobą rozmawia. To jest taki moment, kiedy można z daną osobą indywidualnie też trochę tematów poruszyć.
1: A czy wy macie jakieś takie odkrycia wakacyjne, odkrycia waszych dzieci w trakcie tych podróży? Mówisz, że się dobrze rozmawia, bo rozumiem, że nie rozmawiacie też wszyscy razem, tylko tak, pewnie macie okazję do tego, żeby rozmawiać indywidualnie z jednym dzieckiem w jakimś tam...
3: Tak, ja myślę, że jest to taki moment, kiedy trochę można podsumować dany rok, jakby też zobaczyć, co było dobrego, nad czym można jeszcze popracować, poznać swoje mocne strony, wzmacniać wtedy dzieci w tym, w czym są, sobie dobrze radzą, może mobilizować do tego, żeby w innych dziedzinach trochę je jakoś pobudzić do myślenia, do działania. Myślę, że właśnie jest to ten moment na refleksję też.
1: A ty, Olgier, odpoczywasz, jak żona zorganizuje całą wycieczkę.
2: Tak, ja właśnie odpoczywam, bo żona wszystko organizuje. Nie no, jedziemy samochodem, tak? Teraz mam już starszego syna, który ma prawo jazdy, także myślę, że w tym roku będzie mnie zastępować. Trochę ja już będę mógł
1: odpoczywać,
2: tak. Ale... Tak jeszcze warto chyba powiedzieć, że ten czas wakacyjny i te podróże, tak, czy ten czas spędzony razem, no to jednak my dużo rozmawiamy w tak zwanych podgrupach, nie? to jest tak, że jak my na przykład jesteśmy, że wrócę jeszcze do tego morza, też chodzimy w góry, tak, ale w góry chodzimy z kolei w weekendy, nie? Zarywamy czasami, po prostu dzieci nie idą do szkoły. I to taki po cichu, czwartek, tak, taki czwartek wieczorem, czy w piątek rano jedziemy gdzieś w jakieś takie z góry ustalone miejsce i sobie taki właśnie cały piątek, sobotę i niedzielę też to jest taka nasza forma odpoczynku. Czasami widzimy to, że potrzebujemy tego, nie? Robi się taka atmosfera trochę w domu, wiadomo. Nie zawsze jest super, nie? Czasami jest nerwowo. I jak widzimy, że to jest tak, no to wtedy jedziemy.
1: Ale to wszyscy jedziecie, czy tylko ci, którzy najbardziej rozrabiają?
2: Ci, którzy mogą. Tak, oferta jest dla wszystkich. No teraz, tak jak Iwonka tutaj mówiła, no nie zawsze, nie? Teraz zaraz zaczyna się sesja, także też ubolewamy, pewnie nie będziemy wszyscy jechać, ale te rozmowy w podgrupach, prawda, gdzieś na szlaku, gdzie idziesz z, nie wiem, z córką i po prostu rozmawiasz, nie? I naprawdę czasami można się, no, dużo dowiedzieć od dziecka, nie? I być zaskoczony. Ja się zaskakuję czasami właśnie tym, jakie pytanie czasami padnie. I to jest ten fajny czas, nie? Ta relacja, nie?
3: Czy też warto być otwartym, bo ja tak sobie myślę, że czasami idę na taką wyprawę, czy właśnie rozmawiam z daną córką i mam już pomysł na nią, w cudzysłowie, a nagle się okazuje, że ona mi mówi takie rzeczy, że ja w ogóle no, nie wiedziałam o tym wcześniej. I to w ogóle zmienia też mój punkt widzenia. I widzę, że to ja nie miałam racji i że to w ogóle w innym kierunku to wszystko.
1: Już okazuje się, że temat rozmowy jest troszeczkę inny niż tak, zaplanowałaś.
3: Tak, tak.
2: Znaczy ja myślę,
3: to
2: że
3: jest
2: ogóle...
3: bardzo, bardzo, no, taki moment warto poznania też ich problemów, takich, które gdzieś tam na co dzień może nie widzimy tego. One się bardziej otwierają, bo też nie są tak skupieni wszyscy na nauce, na swoich obowiązkach. I też się właśnie no, bardziej chętniej może dzielą, otwierają wtedy, kiedy jest taki spokojniejszy czas.
2: Ale myślę, że tutaj taką mogę z autopsji wydać taką radę, no nie wiem, ojcom, tak, ale w ogóle rodzicom, że jeśli chcesz coś powiedzieć swojemu dziecku, to zacznij go słuchać, nie? Po prostu zacznijcie iść i po prostu ty milcz, nie? No i naprawdę, no czasami trwa to 3 minuty, 5 minut, nie? Ale w końcu zaczyna być ta rozmowa, nie? I jeśli ty masz swój plan, to na razie go schowaj, tak? Daj się powiedzieć, nie? Szczególnie jeśli czujemy, że coś tam jest na rzeczy, nie? To jest taka dobra rada, nie? Czasami, szczególnie jeśli chodzi o córki, nie? To trzeba być bardziej takim słuchającym. Bo raz rzeczywiście to usłyszałem, że ja nie oczekuję, tato, żebyś ty coś mi powiedział. Ty musisz mnie wysłuchać, nie? Ty masz posłuchać tego, co ja mam mówić, nie? I to naprawdę jest fajne i potem raptem wszystko jest, znowu wraca do normy. Nie?
1: No, czasami to się nie wydaje takie proste, bo młodzież nie zawsze chce się otwierać przed rodzicami. To jak wam się to udaje?
2: Tych rodziców, którzy nie chce się otwierać, ta młodzież tymi rodzicami, tak, to zachęcam do tego, żeby właśnie
1: iść w góry.
2: Iść w góry albo, ale szczerze, to my naprawdę często wychodzimy, nie? Bo mamy akurat takie szczęście i łaskę, że mieszkamy w miejscu, gdzie mamy 300 metrów do lasu, tak? I ten las to naprawdę jest ostro wydeptany, nie? Tam ludzie, spotykamy naszych znajomych, którzy chodzą ze swoimi dziećmi i my naprawdę wychodzimy tam często, nie? Naprawdę. To jest, jeśli widzimy, że coś jest, dawaj, idziemy na spacer, nie? I mamy takie traski, to się nazywa mała pętla 2,5 kilometra, średnia to jest chyba 4,
3: około 4, tak.
2: No i długa, no to jest taka 7,5, nie?
3: W
2: zależności
1: od problemu, który trzeba rozwiązać.
2: No. Także,
1: a nie ma tak, że tak. Dzieci się bronią. Nie, ja dzisiaj jednak nie idę do lasu, bo się boję tej rozmowy.
2: Nie, chyba się nie boję.
3: Też nic na siłę, tak jakby, nie?
2: Nie, nic na siłę.
3: No też sami też często chodzimy sobie na rozmowy, tak jakby, żeby...
2: Tak, tak. Właśnie. Coraz częściej.
1: No właśnie. Powiedzcie jeszcze chwilę bo już powoli będziemy się zbliżać do końca naszego programu. Czy macie czas, żeby ze sobą odpocząć?
2: Tak, ale muszę powiedzieć, że ostatnio ciężko jest, tak, znaleźć ten czas. To wynika z różnych tam innych okoliczności, ich pewnych zadań, które mamy. No żyjemy, wszyscy widzimy, że dzisiaj świat strasznie mocno przyspieszył, tak? I zawodowo też więcej się od nas wymaga. Ale to nie jest tak, że widzimy, że tracimy coś, tak? Po prostu więcej tego czasu musimy, więcej nas to kosztuje, nie, żeby wyjść. Widzimy, że to ma swoją cenę.
3: Znaczy, ja też myślę, że trzeba łapać tak naprawdę każdą chwilę. Tak? To nie musi być raz w miesiącu jakaś super wyprawa, tylko po prostu ten las, tak? To co mamy. Jak nawet trochę deszcz pada, czy jakoś różnie pogodowo, to też można wyjść na pół godziny. Tak? I to jest, jak wychodzimy z domu, no to wtedy jest to taki troszeczkę tak, już nikt nas nie słucha, nikt tam, bo czasami wiadomo, nie, dzieci słuchają różne rzeczy, czasami nawet nie wiemy, ale te chwile, żeby nie czekać, tylko no, na bieżąco te sprawy różne omawiać i starać się mieć ten czas w tygodniu też na wyjście.
1: Kochani, no musimy już kończyć. Temat nie został wyczerpany, więc zapraszam Was serdecznie do kolejnej rozmowy i wszystkich słuchaczy też zachęcam, żeby słuchali nas w kolejny tydzień, bo będziemy kontynuować temat odpoczynku, a tymczasem już bardzo dziękuję i byli ze mną tutaj Iwona i Olgierd Chrobakowie. Dziękuję Wam.
3: Bardzo dziękujemy, pozdrawiamy.
2: Dziękujemy bardzo.
1: A naszych słuchaczy, no jeśli Państwo chcielibyście, to zachęcam do wsparcia, bo dzięki Państwu powstają takie audycje jak ta i można zostać darczyńcą Radia Warszawa. Jak to zrobić? Można dowiedzieć się przez stronę www.radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. I jak zwykle też bardzo dziękujemy za modlitwę. Do usłyszenia. Anna Murawska.
0: Ślubuję Ci miłość. Radiowy kurs małżeński.

0: Ballada o niej śpiewała Daria Zawiałów. Za 2 minuty będzie godzina 14.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Przebodźcowanie, natłuk myśli i kolejne powiadomienia? I jak tu weekend odpocząć? Proste. Wystarczy włączyć Radio Warszawa. Od maja, w soboty i niedzielę, nie nadajemy już informacji z kraju i ze świata. Za to wiadomości z życia Kościoła bez zmian. Wszystko po to, by pomóc Ci odetchnąć od zgiełku tygodnia. W weekendy spędź dobre chwile z Radiem Warszawa.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
4: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
1: Reklamie.
0: Tu Radio Warszawa, jesteśmy na 106,2 FM i na www.radiowarszawa.com.pl. Jest 14.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: 21 stopni to dzisiaj temperatura maksymalna, która już teraz jest w Warszawie, Legionowie, Piasecznie i Otwocku. Najchłodniej w Mińsku Mazowieckim 18 stopni, 19 w Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim, Wołominie i Ożarowie Mazowieckim. Dziś dużo chmur, czasami pojawia się słońce i te chmury mogą powodować delikatne, niewielkie, przelotne opady deszczu.
4: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Mam nadzieję, że Państwo w uroczystość Najświętszej Trójcy zatrzymali się razem z Radiem Warszawa, ale także zatrzymali się, bo dziś niedziela, bardzo ważny dzień i też taki dzień związany już z Dniem Dziecka, bo ten Dzień Dziecka jutro, dziś wiele się dzieje, wiele wydarzeń związanych właśnie z Dniem Najmłodszych. A nie tylko najmłodsi potrafią dokazywać. Marek Grechuta, Jarek Wydra, dzień dobry.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu

0: Przez cały tydzień byliśmy w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie. Dziś o godzinie 20:00 wielki finał tego spotkania. Zapraszamy w imieniu Ewy Pietrzak i parafian.
1: Przystanek parafia.
2: Kochani, witam serdecznie, Katarzyna Nagórniak, jestem z Sulejówka, jestem parafianką parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, bo to jest bardzo ważne. Chciałam powiedzieć, że zaprosić oczywiście do naszej parafii. Myślę, że jesteśmy tutaj dużą, ogromną rodziną. Oprócz tego, że jesteśmy rodziną parafialną, to jesteśmy też rodziną churalną, rodziną pielgrzymkową. Jeśli ktoś rozważa, gdzie chciałby mieszkać, to Sulejówek to jest najlepsze miejsce pod Warszawą. To mogę powiedzieć. Także zapraszam serdecznie. Myślę, że światełko i słoneczko w każdym kierunku. Bardzo, bardzo, bardzo polecam i zachęcam. Będzie mi miło Was gościć i słyszeć.
3: Więcej na temat tej parafii, drodzy Państwo, i tego, dlaczego tak kochają śpiewać, między innymi, i zaangażowania kapłanów także w niedzielę o godzinie 20:00. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.

0: Jutro Dzień Dziecka. Wielu rodziców wciąż pewnie się głowi, co wyjątkowego robić z pociechami w dniu ich święta. No to warto zapytać samych zainteresowanych, co dzieci chciałyby robić w Dzień Dziecka.
1: Chciałabym ten dzień spędzić, żeby było fajnie i że wszystkie dzieci miały fajnie. I że chciała najbardziej bym puścić piosenkę Dzień Dziecka.
2: Jak będzie popołudnie, zaprosić ich na występ taki domowy.
3: Pójść na wycieczkę z rodzicami.
4: A dokąd?
3: Do Warszawy.
4: Co rodzice powinni zrobić, żeby ten Dzień Dziecka był super?
5: Pójść na lody i kupić zabawki.
6: Pójść ze mną na festyn. Cały dzień się bawić na dmuchanych zamkach.
7: Na takich trampolinach, na linach, które się odbijają.
8: Gdzieś pójść z rodzicami i zjeść lody.
9: Czekoladowe z waniliowymi.
4: Takie duże?
9: Tak.
0: O, ja też bym zjadł. Choć Dzień Dziecka, no też będę obchodził, jeżeli chodzi o te lody. Co ciekawe, nie wszędzie święto dzieci przypada 1 czerwca, a w niektórych krajach to na przykład przypada 2 razy w roku. Tak jest między innymi we Włoszech, tak jest we Francji, tak jest w Niemczech. U nas jutro też będziemy świętować w Radiu Warszawa Dzień Dziecka. Będą nagrody, będą atrakcje i to już od samego rana, już od godziny 7. Warto być z Radiem Warszawa. Zachęcamy także dzieci, jeżeli w miarę możliwości będą mogły nas słuchać, to także serdecznie zapraszamy, no bo wiadomo, szkoła, chociaż może jutro jakieś wolne, a to już pewnie w zależności od szkoły. W każdym razie my wolnego sobie nie robimy, my ciężko pracujemy, żeby ten Dzień Dziecka godnie świętować. Zatem prezenty, wypowiedzi dzieci i mnóstwo dobrej zabawy. Zachęcamy do tego, żeby jutro być z Radiem Warszawa, bo myślę, że atrakcji dla dzieci jutro nie zabraknie.
10: Ogłoszenie nadawcy.
11: Country Club w Radiu Warszawa. Audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
12: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
11: Duża porcja muzyki country i amerykany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
12: Zapraszają
11: Jerzy Głuszyk
12: i Maciek Świątek.
10: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
13: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece 4 pory miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka 4 pory miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę 4porymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
10: Po reklamie.

0: Za 20,5 minuty będzie 15.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
2: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
3: Podobnie jak wieki temu apostołowie wybrali 7 spośród wyznawców Chrystusa, którzy mieli im pomagać w ich posłudze, tak samo dzisiaj Kościół warszawsko-praski wybiera jednego z tych, którzy przygotowują się do święceń, aby włączyć go w kapłaństwo chrystusowe w pierwszym stopniu, w stopniu diakona. Większość z nas wie, że funkcja diakona była w Kościele od początków jego funkcjonowania. Diakoni byli ustanawiani przez apostołów do pełnienia służby na rzecz ubogich, kiedy tamci już nie nadążali w pracy, w jej organizacji, w rozrastających się wspólnotach. Z czasem ich służba zaczęła wiązać się ściśle z liturgią, a zwłaszcza z Eucharystią. Diakoni mieli pomagać w łamaniu konsekrowanego chleba w czasie Eucharystii i udzielać go nieobecnym w zgromadzeniu, zwłaszcza chorym. W późniejszych dziejach Kościoła do zadań diakonów dołączyły także przedstawianie intencji modlitwy litanijnej, czyli powszechnej, a także czytanie Ewangelii, głoszenie Słowa Bożego i sprawowanie niektórych sakramentów. Aktualnie w rytuale święceń diakonatu wskazuje się na służebny charakter tej posługi. Diakoni, umocnieni darem i obecnością Ducha Świętego, mają pomagać biskupowi i jego kapłanom w posłudze słowa, ołtarza i miłości, okazując się sługami wszystkich.
1: Dobre słowo pasterzy.

0: Za 10 minut będzie godzina 15. Dzień dziecka dzisiaj można także spędzać na ludowo, razem z rękodziełem, warsztatami, z rzemieślnikami i występami zespołów regionalnych. To wszystko podczas wydarzenia Dzień dziecka na ludowo w Narodowym Instytucie Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie przy Krakowskim Przedmieściu. To wydarzenie trwa do godziny 18. Można na przykład ulepić pierogi razem z paniami z koła gospodyń wiejskich, wypleść wianek czy wycinankę na przykład stworzyć. Przez całe wydarzenie można także podziwiać tradycyjne drewniane zabawki i pracę kowala.
1: W naszym ogrodzie, oprócz dwóch przedstawień o Kasi, co gąski zgubiła, będzie można sobie pograć na bębnach. Będą też oczywiście zespoły Młode Kurpie z Jednorożca, będzie zespół Nowe Lotko z Bukówca Górnego, czyli z Wielkopolski, i przyjedzie do nas Lubochni zespół Lubochnianie.
0: A zapraszała na to wydarzenie Elżbieta Osińska-Kassa z Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi. Dzień dziecka na ludowo do godziny 18 przy Krakowskim Przedmieściu trwa.

0: Za 2,5 minuty będzie godzina 15, wtedy połączymy się z sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie, skąd będziemy transmitować koronkę do Miłosierdzia Bożego. W oczekiwaniu na rozpoczęcie modlitwy wysłuchajmy fragmentu z dzienniczka.
1: Godzina Miłosierdzia. Z dzienniczka Świętej Faustyny.
2: W pewnej chwili dał mi Jezus poznać, że kiedy Go proszą w intencji, jaką mi nieraz polecają, jest zawsze gotów udzielić łask swoich, tylko dusze nie zawsze chcą je przyjąć. Serce moje jest przepełnione miłosierdziem wielkim dla dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Oby mogły zrozumieć, że ja jestem dla nich Ojcem najlepszym, że dla nich wypłynęła z serca mojego krew i woda jako skrynicy przepełnionej miłosierdziem.

Trójco święta, jedyny Boże, niepojęty wielkości miłosierdzia ku stworzeniom, a szczególnie ku biednym grzesznikom. Nicość i nędza nasza toną wielkości Twojej. Dzienniczka świętej siostry Faustyny. Jezu, w tych ostatnich chwilach Twego ziemskiego życia pragniemy być blisko Ciebie, stanąć pod Twym krzyżem i wyznać wiarę w siebie. Jesteś Synem Boga Najwyższego, jesteś jedną z trzech osób Trójcy Świętej. Dajesz Ojcu wszystko, co masz do dania, ale i Ojciec daje się cały i Duch Święty, tchnienie miłości. Stojąc pod Twym krzyżem, Jezu, nie widzimy jednak tego piękna miłości Trójcy Świętej. Wisisz przybity do krzyża, nie możesz uczynić żadnego ruchu. Jesteś tak umęczony, że Twój wygląd jest niepodobny do człowieka. A jednak wiara przekonuje nas o tym, że to Ty jesteś umiłowanym Synem Boga. To właśnie tu, pod Twym krzyżem, uczymy się życia w miłości. Tu w sposób namacalny widzimy, że Bóg jest miłością i miłosierdziem samym. Miłością, która sobie sama doskonale wystarczając, zechciała się udzielać innym. Zechciała wydobyć z nicości człowieka i dopuścić go do swego bytu. Zechciała na nowo wydobyć go z otchłani śmierci i przywrócić mu utracone życie. Zechciała na wieczność całą dawać się człowiekowi. Tak, to Twoja miłość, Jezu, jest dowodem na to, że to Ty jesteś Bogiem. Od trójjedynego Boga uczymy się dawania, uczymy się bezinteresownego daru siebie, ubogacania innych. Pragniemy dziś podziękować za Twe niezgłębione miłosierdzie, jakie nam okazałeś w Twojej męce, śmierci i zmartwychwstaniu. Daj nam zrozumieć Twoją miłość i naucz nas kochać. W strumieniach Twojej wody i krwi zanurzamy nas samych, nasze rodziny, cały Kościół Święty, naszą Ojczyznę, wszystkich bliskich naszemu sercu. Dla zasług Twojej bolesnej męki błagamy o łaski nawrócenia dla tych, którzy trwają pogrążeni w grzesznych nałogach, zagubionych, poszukujących dróg powrotu do szczęśliwego i godnego życia w przyjaźni z Tobą, a także tych, którzy teraz konają i dziś jeszcze przejdą do wieczności. Prosimy również o radość nieba dla wszystkich zmarłych. W Twoim miłosierdziu, Jezu, zanurzamy wszystkie intencje, prosząc o dar pokoju dla całego świata oraz we wszystkich intencjach słuchaczy Radia Warszawa, modlących się obecnie razem z nami oraz w intencjach złożonych w naszym sanktuarium. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.

Błogosławiłaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Poncjem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.

0: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
1: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przepłakanie za grzech. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
2: Dla Jego bolesnej męki. Miłuj. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
3: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.
4: Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki.

Miłosierdzie Boże, Maryjo Matko Miłosierdzia, Święta Siostro Faustyno, akt zabierzenia świata Miłosierdziu Bożemu, Boże Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężasz wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Uwielbiamy Cię, Panie, wysławiamy Twoje niepojęte, nieskończone miłosierdzie. Dziękujemy za wszystkie dary, szczególnie za dar odkupienia, za całe dzieło zbawienia, które nieustannie dokonuje się w Twoim Kościele. Dziękujemy za sakrament chrztu i pokuty, przez które oczyszczasz nasze dusze i za wszystkie łaski, którymi karmisz nasze życie nadprzyrodzone, a szczególnie za Eucharystię. Dziękujemy także za wszystkie dobrodziejstwa w porządku natury, za zdrowie, życie, za piękny świat, za dobrych ludzi i wszelkie dobro. Dziękujemy za wszystkie dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Ciebie, Jezu, do swojego serca. Za wszystkie dary i łaski wyproszone w tej godzinie miłosierdzia uwielbiamy Cię, Jezu, słowami pieśni.

0: retransmitowaliśmy koronkę do Miłosierdzia Bożego z sanktuarium Świętej Faustyny przy ulicy Żytniej w Warszawie. 20 minut po godzinie 15. Wysłuchajmy teraz Słowa Bożego na dziś, które skomentuje ksiądz Artur Frey.
1: Z Ewangelii Świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
2: Występujący w rozmowie z Nikodemem kerygmat, głoszony ustami Jezusa, jest egzemplifikacją boskiego planu względem człowieka. Pan Bóg nie chce świata zniszczyć i pogrążyć, choć mógłby to zrobić w jednej chwili. Bóg, będąc fanem wolności i miłośnikiem swoich dzieł, którymi my jesteśmy, za każdym razem pragnie nas ratować, aby nie utracił tych, których powołał do istnienia. Będąc dziećmi Bożymi, uczestniczymy w życiu naszego Ojca, a nawet czerpiemy z Niego życie, abyśmy mogli żyć naprawdę. Bóg Ojciec nie tylko dzieli się z nami swoim życiem, ale także relacjami. Zaprasza nas do życia wspólnotowego w relacji Trójcy Świętej. Widzimy zatem, że powodem naszego stworzenia, jak i uwolnienia, była, jest i zawsze będzie miłość. To ona panuje w relacjach osób Trójcy Świętej, do której przez chrzest jesteśmy zaproszeni.

0: Maj z Maryją.
1: Ucieczko grzeszny, módl się za nami. Gdy coś w życiu zawalimy, popsujemy, chcemy się ukryć. Czujemy wstyd. Gnębi nas poczucie winy. Najgorzej jednak, gdy nie potrafimy się z tego stanu wydostać. Nie potrafimy wrócić, przyjąć przebaczenia, uwierzyć, że nadal możemy zacząć od nowa. Maryja pragnie nam w tym pomóc. Przychodzi właśnie w takich momentach, aby matczyną ręką przyciągnąć nas do kochającego serca Boga. Pokazać, że On na nas czeka, nie potępia, nie przekreśla. Choć odeszliśmy niczym syn marnotrawny. Matka ociera naszą ubłoconą twarz, abyśmy mogli przejrzeć i zobaczyć Ojca wychodzącego nam naprzeciw, stęsknionego, z miłością i cierpliwością wyczekującego naszego powrotu. Maryjo, ucz mnie wracać z ufnością.
0: Rozważania przygotowały siostry Loretanki.

0: mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień.
1: W samochodzie Radio Warszawa.
2: Dobrze słuchać.

Robert Miles i Children, bo Dzień Dziecka już jutro. Jak widać, można wyprodukować hit bez słów, ale można też wyprodukować hit śpiewając szeptem.

0: To Ray Dalton. Zbliża się godzina 16 i spotkanie z Jackiem Zienkiewiczem. Witaj.
1: Witam wszystkich serdecznie.
0: A ja bardzo dziękuję, Jarosław Wydra. Do usłyszenia jutro.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Country Club w Radiu Warszawa, audycja z muzyką country, folk i americano już od 23 lat na antenie.
1: A najnowsze wydanie Country Clubu już dziś o godzinie 17:05.
3: Duża porcja muzyki country i americany, zarówno w wykonaniu artystów amerykańskich, jak i polskich i europejskich.
1: Zapraszają
3: Jerzy Głuszyk
1: i Maciek Świątek.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
2: Po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: No to zaczynamy od tego, że powiem Państwu, co w pogodzie słychać. 20 stopni? No tak, inaczej nie jest, niż jest napisane. 20 Warszawa, 20 Stare Babice, Ząbki, 20 Rembelszczyzna. Gdzie by wzrokiem w regionie nie sięgnął, jest 20 stopni. Chociaż odczuwalna przez ten wiaterek od kilku dni zdecydowanie niższa. Ciśnienie 998 hektopaskali. Deszcz wisi w powietrzu, bo wilgotność 60%.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: Dwie minuty, dochodzi, że dwie minuty po 16. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz i będę z Państwem aż do późnego wieczora, do godziny 22. Dzisiaj dużo ciekawych rzeczy. Będzie teatralnie, będzie coś dla dzieci, nawet w związku z tym, że jutro, wiemy co jutro, 1 czerwca, Dzień Dziecka, więc dzisiaj zaakcentujemy tego słuchacza również.

Drodzy słuchacze, ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, że ta piosenka Szalalala Zabawa Trwa Urszuli Sipińskiej, to ona jest taka, jakby tu znaleźć jakieś słowo takie dyplomatyczne, taka zwiewna, taka frywolna taka. No ale taki mamy weekend, weekend finalizujący maj, poza tym weekend sąsiadujący z Dniem Dziecka, więc tak naprawdę weekend dniodzieckowy. Tak, wczoraj przecież organizowany przez Caritas wielki festyn dzieci dzieciom. Mam nadzieję, że Państwu się podobało, że byliście, bo zapraszaliśmy na naszej antenie. Tutaj dzisiaj pod Katedrą Warszawsko-Praską też Jarek Wydra mówił, że unosił się zapach różnych smakołyków przyrządzanych na grillu. No także, drodzy Państwo, trzeba, zwłaszcza w takiej części roku, kiedy jest tak pięknie, kiedy jest tak, wszystko się budzi do życia, a nawet już wchodzi w taką zasadniczą fazę, przygotowuje się do lata, trzeba korzystać. Nawet w rytm szalala, lalala, zabawa trwa. Myślę, że teraz będzie mniej szalalala, że będzie bardziej tak wokalnie. Nie pogrążam się, bo jeszcze fanów pani Urszuli Sipińskiej obrażę, bo to oczywiście wielka artystka, ale ten utwór taki luźny. Celine Dion teraz na antenie Radia Warszawa.

Radio Warszawa 106,2 FM. Wieczór z muzyką uwielbienia to dopiero o 18. Natomiast teraz, drodzy Państwo, chcemy, żebyście się trochę zatrzymali z Radiem Warszawa. Chociażby właśnie w takim klimacie imprezowym. I chyba mam jakiś przekaz duchowy z naszym kierownikiem muzycznym, żeby nie powiedzieć telepatyczny, bo to w końcu radio katolickie, że przewidział to, że będę chciał tak imprezowo. Więc było imprezowo. Bee Geesi zaśpiewali nam swoimi cienkimi głosami. Oczywiście mówię to z sympatią. A teraz Sanach o kamieniu nam opowie. Zostańcie Państwo razem z nami.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, minęła 16:30.
1: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystość Trójcy Przenajświętszej papież przypomniał, że centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty podkreślił, że właśnie z tej Bożej komunii rodzi się Kościół, a człowiek odnajduje pokój serca, jedność i prawdziwą radość. Nawiązując do zakończonego przed tygodniem okresu wielkanocnego, papież zachęcił wiernych do spojrzenia na całą drogę paschalną przez pryzmat tajemnicy Trójcy Świętej. Życie Boże jest dynamiczną, niewyczerpalną i owocną komunią, która teraz nas ogarnia, mówił Leon XIV. Przypomniał, że Duch Święty, jednoczący Ojca i Syna, został wlany w serca wierzących, dzięki czemu Kościół staje się sakramentem komunii, przestrzenią spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Rozważając fragment Ewangelii świętego Jana o spotkaniu Jezusa z Nikodemem, papież zwrócił uwagę na jego szczere poszukiwanie prawdy. Przypomniał, że Nikodem przyszedł do Jezusa nocą, pragnąc lepiej poznać tajemniczego nauczyciela i znaleźć odpowiedzi na nurtującego pytania.
2: To są wiadomości z życia Kościoła.
1: Festyn rodzinny Dzieci Dzieciom odbył się wczoraj w warszawskim Parku Legii. Organizatorem wydarzenia było Caritas Polska. Bezpłatne atrakcje dla całej rodziny sprawiły, że na obiekt przybyli nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale też goście z całego kraju. Jak podkreśla Magdalena Masiak z Caritas Polska, wydarzenie ma pokazać, że pomaganie ma moc, a troska o dzieci jest wspólną odpowiedzialnością całego społeczeństwa. Dziś świętujemy wraz z najmłodszymi, wskazała.
3: Na stadionie Legii wielkie święto dzieci. Za chwileczkę 1 czerwca. W związku z tym to najlepsza okazja na festyn Dzieci Dzieciom, które organizuje Caritas Polska. Dla dzieci w Warszawie, ale też dla tysiące dzieciaków, które przyjechały ze wszystkich Caritas diecezjalnych z całej Polski.
1: Organizatorzy przygotowali animacje, gry, warsztaty artystyczne, rozgrywki sportowe, dmuchańce oraz pokazy służb mundurowych. Nie zabrakło także strefy gastronomicznej i specjalnej strefy Caritas, w której dzieci mogły poznawać programy pomocowe realizowane w Polsce i za granicą. Z uczestnikami rozmawiał reporter Radia Warszawa Artur Chmielewski.
4: Super, świetnie, mały sobie pozjeżdżał, ale no teraz pada, no niestety musimy poczekać, nie? Nie przejdzie.
5: A jakie atrakcje już za wami?
4: Zjeżdżalnie, popcorn, stadion, także... A przyjechaliśmy z Częstochowy, to jest co zwiedzać.
6: Super się bawimy, jest taki, bardzo fajnie.
5: Taki prawdziwy dzień dziecka.
7: Tak, bardzo prawdziwy.
6: To koleżanka mnie zaprosiła na urodziny, bo było wolne miejsce.
5: No to wszystkiego, wszystkiego najlepszego.
6: Dziękujemy bardzo.
5: A powiedzcie mi, z jakich atrakcji skorzystałyście?
7: Z dmuchańców dwóch i z tych, gdzie się dostawało nagrody za zadania.
6: Czekamy na koncert i nie możemy się go doczekać. Nasi rodzice są wielkimi fanami, więc w domu ciągle w tle leci, zwłaszcza na święta, bo te kolędy są bardzo dobrze wykonane.
8: My przyjechaliśmy trochę później, ale bawimy się bardzo dobrze, pomimo deszczu. Koncert przed nami, także czekamy niecierpliwie. Wyjątkowy jest na pewno ogromna energia dzieci i pasja, z jaką śpiewają i grają.
1: Podczas wydarzenia mszy świętej przewodniczył biskup polowy Wiesław Lechowicz, a zwieńczeniem był koncert Małej Armii Janosika. Amelia Szczypta i Maja Żurek opowiadały o powodach dołączenia do grupy i wspólnych występach.
9: Postanowiłam dołączyć do zespołu, ponieważ bardzo mi się podobała atmosfera, która po prostu była ukazywana na koncertach poprzez muzykę oraz wspólne koncertowanie.
10: Ja bardzo lubię grać na skrzypcach oraz tworzą się tu niesamowite przyjaźnie, które zostają na długo. Są sekcje akordeonów, basów oraz skrzypiec.
9: Są również fujarki. No, w niektórych utworach, na przykład Tak smakuje życie, no to właśnie fujarki odgrywają ważną rolę.

W repertuarze koncertu znalazły się liczne utwory o tematyce papieskiej. Jak przyznali członkowie zespołu, każde spotkanie z publicznością to dla nich wielka radość i przeżycie.

0: czas. Za 18 minut wybije godzina 17. Słuchacie Radia Warszawa 106,2 FM i to jest bardzo dobry moment, żeby zaprosić Państwa na audycję biblijną.
1: Biblia krok po kroku. Zapraszają ojciec profesor doktor habilitowany Waldemar Linke, pasjonista, i Joanna Człapska. Bractwo Słowa Bożego.
2: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.
2: Witamy w kolejnym odcinku audycji Biblia krok po kroku. Dzisiaj 17 rozdział Księgi Kapłańskiej. Proszę Ojca, rozdziały od 17 do 26 zostały nazwane w Biblii Tysiąclecia Kodeksem Świętości. Czy może nas Ojciec wprowadzić w ten kodeks?
3: Otóż, jeśli chodzi o tę nazwę, Kodeks Świętości, to Biblia Tysiąclecia korzysta tylko z tego, co zostało wypracowane w badaniach biblijnych nad Pięcioksięgiem. Jeszcze przed powstaniem inicjatywy Biblii Tysiąclecia wyodrębniono ten blok materiału, o którym pani była łaskawa wspomnieć, jako cechujący się czymś, co odróżnia materiał chociażby poprzedzający, o którym mówiliśmy do tej pory, od tego bloku 17 do 26. Najogólniej rzecz ujmując, jak patrzymy na to, co się dzieje w rozdziałach 11, 12, 13, 14 i 15, to tam mamy przepisy dotyczące czystości w różnych sferach. Że tak powiem, od kuchni do sypialni i łazienki. Bo 11 rozdział to są reguły czystości pokarmów, a potem przez różne obszary, w których może się pojawić problem nieczystości, dochodzimy do końca 15 rozdziału. Rozdział 16, mówiący o Jom Kippur, jest takim rozdziałem, który stanowi cezurę. Rozdziela dwa bloki. Prawa dotyczące czystości od kodeksu świętości, o którym pani powiedziała. Tak, żeby pomóc czytelnikowi w zauważeniu, że coś się zmieni. Wraz z rozdziałem 17 zaczynają się przepisy, które nie określają reguł czystości, ale określają normy rządzące życiem między ludźmi, życiem społeczności, tak by to życie społeczne poukładać w taki sposób, żeby ono było zgodne z wolą Bożą. A więc te rozdziały 11 do 15 mówią o kwestiach rytuału ze szczególnym uwzględnieniem tematu czystości rytualnej, a rozdziały 17 do 26 mówią o zasadach postępowania w życiu, a więc o tym, co nazywamy świętością życia. Nie o świętość obrzędów chodzi, ale o świętość naszej codzienności.
2: Bardzo dziękuję. Może właśnie o takiej jednej czy dwóch normach byśmy teraz porozmawiali, ponieważ w tym rozdziale 17 czytamy też o znaczeniu krwi, która jest utożsamiana z życiem. To wiązało się ze specjalną formą na przykład ubijania zwierząt, tak żeby cała krew wyciekła, by spożywając to mięso, spożywający nie stał się nieczysty. To jest jedna tutaj kwestia. Druga to to, że w wersetach od 3 do 5 czytamy, że ofiary mają być składane przed namiotem spotkania, a nie w dowolnym miejscu. Dlaczego tam? I tylko tam. Znaczy, dlaczego to wiadomo, ale dlaczego tylko tam?
3: To w porządku zadawania pytań. Zaczniemy od tej krwi, bo chociaż ona się pojawia w treści 17 rozdziału później, to wiąże się z tym, o czym mówiliśmy przy okazji rozdziału 15. Tam słusznie zwróciła pani uwagę na problem przepisów związanych z tak zwaną nieczystością miesięczną, czyli stanem nieczystości związanym z miesiączką u kobiet. Uważa się dosyć powszechnie, że przyczyną, dla której i Tora, i w konsekwencji Talmud, który poświęca tej kwestii osobny traktat, jest właśnie pojawianie się krwi w tym newralgicznym momencie. I tutaj znowu mamy krew, tyle że obecną w pożywieniu potencjalnym. No bo mięso to jeszcze nie schabowy, ale już do jedzenia to jest, tak? Krew, jak pamiętamy z tak zwanego przymierza noachickiego, a więc zawartego z Noem i jego potomkami, ocalonymi z potopu, przedstawiona jest jako coś, co w sposób szczególny należy do Boga, bo życie należy do Boga, życie jest Bożą własnością, czymś, czym Bóg zawiaduje, a w krwi jest element życia. Jak krew nie krąży, albo jak krew wycieknie z kogoś, to życie z niego wycieka i już mamy nie osobę, tylko trupa. I tu dokładnie o to samo chodzi. Nieczystość nam się kojarzy z czymś zbrukanym, zepsutym, gorszym. A żeby zrozumieć pojęcie nieczystości w Torze, w judaizmie, w konsekwencji, to musimy sobie powiedzieć jasno, że nieczystość nie oznaczała, że coś jest gorsze. Paradoksalnie mogła oznaczać, że coś jest dla człowieka nieosiągalne albo niedotykalne, zastrzeżone, jest tabu, do którego człowiek rąk nie powinien pchać, bo należy do Boga. Na przykład święte teksty to teksty, które czynią ręce nieczystymi. Dlaczego? Bo należą do Boga, a jak człowiek się do nich pcha nie ze względu na Boga, tylko dlatego, że mu się zachce, to nie szanuje tej Bożej domeny. I z krwią jest to samo. Krew jest nieczysta dla człowieka, bo jest własnością Bożą. Odsączamy więc z tego, co chcemy spożytkować dla posilenia własnego ciała, ten Boży element, żeby, przepraszam za wyrażenie, nie żreć nie swojego. I teraz popatrzmy z tego punktu widzenia na Eucharystię. Chrystus, który swoją krew daje uczniom do spożycia. To On nie tylko posila ich swoją krwią, On im daje Boże życie, którego stają się uczestnikami. To jest ta ranga daru.
2: Że to jest niesamowite, jak bardzo wymowne.
3: No właśnie, a ta symbolika jest głęboko wrośnięta w te przepisy. Wydawałoby się takie nudne, monotonne, nie wiadomo o czym, a one są o życiu.
2: To może tak jeszcze króciutko. Dlaczego tylko przed namiotem spotkania?
3: Żeby niegdzie popadnie.
2: Czyli znowu ta świętość.
3: Właśnie,
2: daru.
3: Jest jedno miejsce wybrane przez Boga, określone jako miejsce stosowne dla składania ofiar Bogu. Jak niesforna kura z wolnego wybiegu znosi jajka, gdzie jej się zachce, to nie jest wyraz szacunku dla gospodyni, która musi obchodzić całe podwórko i okolice, żeby te jajka pozbierać. Pan Bóg nie będzie zbierał składanych mu ofiar po różnych kątach, tylko jest jedno miejsce, gdzie człowiek ma przynieść Bogu ofiarę i tam ją złożyć.
2: Człowiek do Boga, a nie Bóg gdzieś tam rozproszony przez człowieka.
3: Właśnie to. Dziękuję, ładnie to pani ujęła.
2: Bardzo dziękuję i proszę o zadanie dla słuchaczy.
3: To ja sobie pozwolę pociągnąć ten motyw, do którego pani nawiązała. Drodzy państwo, to określenie miejsca składania ofiar, co ono przyniesie wraz z rozwojem religii jachwistycznej? Kiedy cześć Jahwe będzie oddawana już nie w przenośnym przybytku, ale w budynku stałym, że tak powiem, w obiekcie stałym, to do czego to wyznaczenie jednego miejsca składania ofiar doprowadzi?
2: Bardzo dziękuję.
3: Dziękuję. Drodzy państwo, zwracamy się z uprzejmą prośbą. My z naszą audycją korzystamy z otwartości Radia Warszawa na to, czym się chcemy z państwem dzielić. Ale Radio Warszawa, żeby prowadzić swoją działalność, potrzebuje otwartości z naszej strony, żebyśmy my to radio wsparli, żeby miało za co dla nas funkcjonować. Serdecznie o takie wsparcie prosimy.
2: Dziękuję. Rozmawiali ojciec profesor Waldemar Linka
3: i pani Joanna Człapska.
2: Czyli Bractwo Słowa Bożego. Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM. Za minutę wybije 17.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Jarek, słuchasz mnie? Idealnie. Mówiłaś, że masz ostatnio dużo pomysłów na gości i tematy do poranka. To pomyślałam, że wyjadę na 2 tygodnie, a ty wtedy zrealizujesz wszystkie swoje radiowe marzenia. Skoro się zgadzasz, no to pa, do zobaczenia.
3: Gdzie ona poszła? Weronika? No cóż, zapraszam na poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku, od 7 do 10. Jarek Wydra, a Weronika kiedyś wróci.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
1: O reklamie.
6: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: I spoglądamy, co tam w pogodzie. 20 stopni w Warszawie, Ożarów Mazowiecki podobnie, Głosków 20, Zalesie Górne. Patrzymy na północ, Nieporęt, Razymin. O, Razymin 21 stopni, to się nam tutaj wychylił. Od 20 do 21 stopni ciśnienie utrzymuje się na poziomie 997 hektopaskali. Wiatr zawiewa nam z zachodu, a jeśli chodzi o to, co nas dzisiaj czeka, no to późnym wieczorem będzie z 16-17 stopni, ale na razie około 20.
6: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Drodzy słuchacze, blisko 2 minuty po godzinie 17:00 słuchacie Radia Warszawa, a skoro słuchacie tej anteny, to wiecie, że w niedzielę o tej porze jakże lubiany przez was cykl Country Club, ale dzisiaj bardzo wyjątkowy, bo jutro też wyjątkowy dzień, dlatego poproście do odbiorników swoich najmłodszych, niech chociaż raz przynajmniej wam w słuchaniu Radia Warszawa towarzyszą. Zapraszamy dzieci.
7: Country Club. Zapraszają Jerzy Głuszyk i Maciej Świątek.

0: Dzień dobry Państwu, jak zwykle w niedzielę o tej porze.
1: 17.
0: O 17 z minutami lekkimi. Country Club Radio Warszawa. Dzień szczególny, znaczy ten najszczególniejszy to będzie jutro, a dzisiaj w przeddzień. Tak się złożyło, że kolega Jacek Zienkiewicz, który prowadzi i realizuje naszą audycję dzisiaj.
2: Dzień dobry.
0: Jest aktorem i tak w rozmowie wyszło, że jest w takim teatrze, który się nazywa Jumaja, i z tym teatrem stworzyli państwo taką... znaczy to są piosenki z różnych widowisk, ale tworzycie dla dzieci po prostu taki repertuar. No, że mamy Dzień Dziecka jutro, to może nie będzie kadrowo w tym roku, mam nadzieję, że inspiracja będzie na rok przyszły, bo to Dziki Zachód też może być fajny i atrakcyjny dla dzieci, ale spotkaliśmy się dzisiaj z teatrem Jumaja, który siedzi tutaj dookoła stołu, oprócz kolegi Jacka, który siedzi w realizatorni. Go widzimy przez szybkę tylko. I chcemy tak, i porozmawiać o teatrze, i o repertuarach dla dzieci, no i przedstawić piosenki, które niewątpliwie dzieciom się będą podobały. No, znaczy tak sądzę, tak mam nadzieję.
1: Na początek poprosimy Państwa o przedstawienie się.
0: Tak, bo dużo nas tu w studiu dzisiaj.
1: Bardzo proszę.
3: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Katarzyna Afek. My tak zamarliśmy na chwilę, dlatego że prawda jest taka, że hymn, który słyszeliśmy przed chwilą, wykonujemy zawsze na żywo, więc tak naprawdę bardzo długo już go nie słyszeliśmy.
0: Ale machaliście rękami w trakcie.
3: Tak, bo zawsze też do niego tańczymy.
4: Dzień dobry, Kasia Skonieńska z tej strony.
5: Dzień dobry i Patryk Zmarski.
1: No i proszę Państwa, kierownik muzyczny nagrań, które tu Państwu prezentujemy dzisiaj, pan Andrzej Perkman.
6: Dzień dobry, dzień dobry.
0: No to mamy całą ekipę tutaj. Bardzo fajnie, no bo to wszyscy jesteście na płycie. Wszystkie nazwiska tutaj wymienione. Także mamy pewien komplet. To zacznijmy może od początku. To skąd się wziął teatr Jumaja?
2: To może Kasia. Ja będę siedział cicho tutaj, ja będę przesuwał przyciski i słowaki, wy raczej mówcie.
3: Dobrze, Jacku, no to bardzo mi miło, tym bardziej, że właśnie w tej samej chwili to samo chciałam powiedzieć, to może Jacku, bo Jacek tutaj nieskromnie został wymieniony jako aktor tego teatru, ale trzeba go też wymienić jako założyciela, albo przynajmniej współzałożyciela z moją skromną osobą, chociaż początki były... jeszcze bardziej skomplikowane. Jacku, może ty to wyjaśnij. Te pierwsze dni i nasze pierwsze spotkania i pomysł na teatr dla dzieci.
2: To znaczy, żeby się wytłumaczyć tej nazwy, która jest dosyć oryginalna.
0: No właśnie, tak.
2: Bo ona brzmi trochę, jakby nawiązywała do tego filmu amerykańskiego.
0: Tak, Jumanji. Więc tak przeczytałem.
2: Więc rzeczywiście nie ma żadnego powiązania, poza może bujną wyobraźnią tamtych autorów, tamtego dzieła i naszych dzieł. Natomiast jest to polskie brzmienie zupełnie. I rzeczywiście, tak jak Kasia powiedziała, na początku było trochę inaczej, ale bardzo szybko przyszło do tego, czyli bardzo szybko powiem o początkach. Jumaja, Justyna, Marek, Jacek. Czyli na początku był Jacek, tak jak jest teraz, i była Justyna i Marek, których pozdrawiamy, którzy wiedzą, że o nich chodzi. No ale bardzo szybko się jakoś to zweryfikowało. Jacek został na placu boju, bardzo szybko poznał Kasię, właśnie Kasię Afek, z którą tak naprawdę ten główny front działania od 17 lat się odbywa, bo praktycznie od 2009 roku, Kasiu, już jesteś.
3: Tak, tak, ja pamiętam dokładnie Justynę i Marka. Justyna to chyba ani razu z nami nie zagrała, więc był też taki pomysł na zmianę nazwy na Kamaja, ale jednak to Jumaja nam się bardziej podobało i tak zostało.
2: Justyna użyczyła nam pomieszczenia swojego domu na Mokotowie, jeśli dobrze pamiętam, albo na Ochocie, do tworzenia pierwszego dzieła, czyli do Jasia i Małgosi. No to taki był początek.
1: No tutaj nawiązując do tego, co pan Maciek powiedział na początku o pewnych inspiracjach, być może klimatem muzyki country, to dla mnie Yuma kojarzy się z filmem 15:10 do Yumy.
0: Normalnie 17:10. Dwie godziny spóźnienia.
1: Więc te skojarzenia może są takim profetycznym spojrzeniem na przyszłość.
0: No to tak trochę usprawiedliwię tą audycję jeszcze, bo bardzo zachęcam do spojrzenia nie tylko w muzykal amerykański, czy nie wiem, w piosenkę francuską, bo tu twórcy gdzieś tam bardzo często polscy sięgają, ale tak samo na ten kantrowy grunt, który jest niezwykle nośny, jeśli chodzi o twórczość dla dzieci. Dzieci bardzo jakoś tak chłonne są, jeśli chodzi o muzykę country. Tam nie jest aż tak strasznie głośno, jest rytmicznie, jest jakaś melodia, a to są bardzo istotne rzeczy. No dobrze, no to mamy Pirata na horyzoncie za szybką. Tak, Jacek Zienkiewicz jako pirat zacznie nam tutaj prezentację.
2: Tak, miejmy to już za sobą.

0: macie. Jakie on przygody miał, w głowie się nie mieści. I to będzie już powoli koniec opowieści.
1: O, nie, tak nie może być. Jeszcze się dobrze nie zaczęło, a już koniec?
2: No i taka ładna piosenka nie może być o starych gaciach.
1: Najlepiej, gdyby zaczęła się od refrenu, i to takiego, który zaśpiewają wszyscy razem.
0: Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie. Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie.
1: O, bardzo ładna piosenka.
0: Zwał się pirat ten, Marunio, morza się nie lękał. Gdy ktoś o nim szanty śpiewał, to on z dumy pękał. Jakie on przygody miał, nie mieści się w głowie. A ta krótka piosenka o nim będzie już w połowie. Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie. Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie.
1: O, jaka ładna ta piosenka. Aż się wzruszyłem.
0: To piosenka o piracie, którego już znacie. Jakie on przygody miał, w głowie

0: świecie krzyczą wszyscy w Porsche. Co? Wstawać, wilki morskie! Nie spać! Pokład wyszorowany? Pagaje złóż! Fałgrota wybierać! Cała naprzód! Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie. Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie. Pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie.
1: No, proszę Państwa, jak Jacek Zienkiewicz będzie teraz realizował jakieś inne audycje, to zawsze można powiedzieć, że macie pirata na horyzoncie. Jaka była geneza tej piosenki, bo tutaj podobno coś ciekawego się działo?
2: No właśnie, bo tutaj zostałam wezwana do odpowiedzi, a raczej do usprawiedliwienia tego tekstu. Jeśli ktoś się wsłuchiwał w niego wnikliwie, to no właśnie nie trzeba się zbyt wnikliwie wsłuchiwać, bo on nie jest zbyt skomplikowany. Sprowadza się do tego tekstu: pirat na horyzoncie, krzyczą wszyscy w porcie. I to było tak, że byliśmy już gotowi z prawie całą płytą. Andrzej naciskał, żeby już przyjeżdżać, już nagrywać. Brakowało nam tej jednej piosenki. Obiecałam, że tę piosenkę napiszę, bo napisałam teksty do wszystkich, więc i tej nie chciałam odpuścić. No, ale jakoś to mi tak nie szło. Co o tym piracie? Jakieś takie teksty zbyt skomplikowane, o wietrze, o łódkach, o łajbach. A średni ze mnie wilk morski, więc to się też średnio kroiło. Miałam wówczas 6-letniego syna i tego jeszcze wzięłam na spytki. Mówię: Poldek, przeczytam, zaśpiewam ci tę piosenkę, podoba ci się? No i śpiewam mu tę piosenkę, on mówi: nie, mamo, beznadziejna. I chciał mnie...
1: Szczerość młodego pokolenia.
2: Tak, to bardzo dobry recenzent był. I ja mówię: Poldek, no to jak ci się nie podoba, to wymyśl lepszą. A on: a o czym to ma być piosenka? No ja: o piracie. No to piosenka o piracie. I w tym czasie zadzwonił Jacek i ja mu mówię: mam piosenkę o piracie. On mówi: jaką? Tyle mam na razie, to piosenka o piracie. A Jacek: no, chyba co miał stare gacie. I mój synek tak się zaczął z tego śmiać, że uznaliśmy, że... Ja mówię: stop, stop, stop, teatr edukacyjny dla dzieci, to nie może być piosenka o piracie, co miał stare gacie. I jak słyszeliście, piosenka o piracie właśnie tak się zaczyna. To piosenka o piracie, co miał stare gacie, ale ta piosenka nie może być o piracie, co miał stare gacie. Dzieci uwielbiają ten tekst, a potem to już tylko ekspresja i talent Jacka dopełniły dzieła. No i oczywiście wspaniała aranżacja Andrzeja.
3: No więc wracając być może właśnie do tej warstwy muzycznej, to ja nie chodziłem wprawdzie do przedszkola, no ale pamiętam z młodości bardzo proste piosenki. Nie wiem, no na przykład pierwsza godzina już brzmi, bąk wstaje, otwiera drzwi. No tam muzycznie, tak jak się domyślacie Państwo, też nie było to zbyt skomplikowane.
1: No, dzieciom się bardzo podobają w ogóle takie wtrędy typu właśnie stare gacie. Jakie
3: radosne. Tak, no to ja domyślam się, że tam dzieci szaleją, kiedy tego słuchają, śmieją się do rozpuku. Natomiast w tych utworach, które posłuchałem Państwa, jest bardzo rozbudowana ta muzyczna forma. Ona właściwie jest prawdziwie musicalowa i to jest taki, w kilku utworach tam jest taki utwór o, nie wiem, strachu, czy o czymś takich, o lęku chyba i o złości, gdzie są takie w pełni dojrzałe, duże aranżacje musicalu, w których można byłoby te słowa zastąpić innymi i byłby to musical dla dorosłych. Więc to jest taka moja obserwacja z tych...
1: Po co nam dorośli? To tutaj dla dzieci.
3: Wszystkie dzieci, tak? Bo wszystkie dzieci są nasze. Akurat tutaj nie do końca zgadzam się z tym hasłem. Byłem kiedyś uczestnikiem takiego spotkania z jednym z polityków, i który mówił wtedy modne hasło: wszystkie dzieci są nasze. To ja bardzo protestuję, bo moje dzieci są moje, a nie wasze. Jak ja można by wyciągnąć taki wniosek z tego hasła?
1: No tak, no to są metaforycznie są nasze, tak,
3: no, wyłącznie można powiedzieć.
2: To znaczy, my też próbowaliśmy tą płytą właśnie zaprotestować przeciwko temu, że piosenki dla dzieci mają być proste i wręcz prymitywne muzycznie, bo taki troszeczkę,
3: no właśnie, to bardzo
2: taka
3: dobrze
2: myśl istnieje, więc tutaj Andrzej szybko podchwycił ten ten pomysł i miał wspaniałe pomysły właśnie muzyczne. Proszę posłuchać tych piosenek bez tekstów. One cały czas opowiadają jakąś historię. I to jest...
3: To jest prawdziwy talent reżysera muzycznego, muzyka, który...
1: No i mamy tutaj taką zbieżność z muzyką country, gdzie każda piosenka jest jakąś historią. To nie są piosenki o niczym.
3: To, co ja powiedziałem, to nie chodzi o to, że mnie to radzi, wprost przeciwnie, bo protestuję przeciwko infantylizmowi piosenek dla dzieci. Dzieci znakomicie przyjmują wszystko to, co wydaje się nam dorosłe, a nie dziecięce. Są w takim otoczeniu, wyrastają, dojrzewają, wydaje się znacznie szybciej. Panie Andrzeju, świetna muzyka.
4: Znaczy, bardzo dziękuję. No, żałuję, że nie jestem autorem też tej muzyki, ale tylko opracowania, aranżacja.
3: Ale aranżacja, wie pan co, podstawa.
1: Pełna taka wzajemna grzeczność panuje pomiędzy panią Katarzyną a panem Andrzejem.
2: Przyznają
1: całą zasługę tej drugiej.
5: To ja państwa pogodzę. Dlaczego taki dylemat?
4: Ja się cieszę, że mi pozwolono rozwinąć skrzydła i takie pomysły właśnie, praktycznie mówili mi, Andrzej, nie ograniczaj się. No i tak staram się nie ograniczać. No, też się dobrze bawiliśmy przy nagraniu i przy nagraniach i tych pomysłów zawsze było bardzo dużo. I dlatego faktycznie ta płyta to tak z każdej strony tak jest taka dosyć iskrząca pomysłami. Dlatego, no ale to inwencja właśnie tego teatru i bardzo się cieszę, że ta radość i ta witalność tak wychodzi z tych nagrań. Także bardzo dziękuję, że mogłem tak się przyczynić tak do tych opowiadań. Jak się okazuje, muzyka nie zawsze jest kompozycyjnie jest tutaj najważniejsza, czasami ważniejsza jest ta energia i właśnie narracja jakaś tam, chęć opowiadania i wspólnego jakiegoś tam opowiadania, a bardzo dziękuję. Cieszę się właśnie, że tak dużo różnych pomysłów mogliśmy zawrzeć w sumie, no tam ile z tych piosenek tam...
2: Osiem,
4: no właśnie.
1: To posłuchajmy, może następny będziemy mieli pełniejszy przegląd całości. Co proponujecie?
2: A co tam jest zaplanowane?
5: To znaczy, bo pan redaktor Jerzy Głuszyk wywołał, bo powiedział o piosence, która zawiera w sobie opowieść o różnych emocjach.
3: Tak, jest bardzo ambitna. Jest numer 6, proszę pana, chyba jest.
5: Nie, numer 3. Numer 3, tak mam tu ponumerowane.
1: Ja mam 6.
5: A, no to widzicie państwo, jaką my fantazję
1: mamy. Każdy ma co innego.
5: Piosenka o emocjach, ale bluesowa. I tu jesteśmy bardzo blisko country.
3: No.
6: Niektórzy ludzie to są mili. Pewnie wśród was też jest taki ktoś. Niestety ja w tej właśnie chwili jedyne co czuję to złość. Ta złość wypełnia moje ciało i tylko krzyczeć mi się chce.

Ma i psa, a moi najlepsi przyjaciele to wąż, ropucha i ćma. Gdy złość wypada,

0: to pięknie, właśnie o to mi chodziło.
1: No taką muzykalowość amerykańską tutaj trochę mogliśmy poczuć, ale tak, było trochę o tym, jak powstawała piosenka Piracie, ale te piosenki powstają tak same dla siebie, czy one są w jakichś całościach gdzieś umieszczone tak samo?
2: Jeśli chodzi o tę ostatnią piosenkę o emocjach, to wydawało nam się, że ona była potrzebna w wielu naszych przedstawieniach. To znaczy, często podejmujemy temat negatywnych emocji, które też są w dzieciach, a one powinny też być akceptowalne. Więc to było moje marzenie jako takiego czarnego charakteru, bo to ja niestety w naszym teatrze zawsze gram Baby Jagi i te podstępne charaktery. Tutaj moja serdeczna przyjaciółka Kasia jest bardziej w roli tych księżniczek. Więc to było też fajne, że ja w tych emocjach mogłam pokazać, że te emocje, które wydają się negatywne, też po prostu w nas są i one są też dobre w jakiś sposób. I tak faktycznie szukamy zawsze takiego powodu, żeby przenieść jakieś wartościowe treści, gdzieś przemycić nawet w zabawnych historiach, żeby pojawiało się coś takiego, co zostanie z dziećmi na dłużej.
3: Ja tylko chciałam się wytłumaczyć z tego obsadzania do ról księżniczek, bo marzeniem aktora, aktorki zawsze jest to, żeby nie być obsadzonym

0: Proszę Państwa, ale ja tak przypuszczam, że nasi widzowie pozostali z taką niepewnością, co to miało oznaczać, kto tę muzykę pisze w końcu tak bardziej, czy Andrzej, czy Kasia. I dla nas to jest, to znaczy tak, to może być nieoczywiste dla widzów, więc ja wytłumaczę, jak to powstaje, bo Kasia ma taki charakter bardzo, jakby to powiedzieć, ekskluzywny, czyli tworzy muzykę, ale nie za bardzo chce jej się zapisywać w postaci takiej profesjonalnej, czyli na przykład zanuci, nagra na dyktafonie i wysyła Andrzejowi takie zaśpiewane coś. No i wtedy ta melodia powstaje. Niewątpliwie Kasia jest autorką, ale Andrzej dopiero wtedy bierze to na warsztat i tę melodię musi tam odpowiednio zaaranżować, więc ten ich współudział, jakkolwiek przed chwilą jeszcze tajemniczy, moim zdaniem teraz jest wyłuszczony.
1: Wyjaśnił pan to precyzyjnie. Forma ważna, ale nadanie kształtu jeszcze tej formie do smaczenia też jest bardzo istotne, więc to jest, podejrzewam, współudział.
2: No, piosenka to jest bardzo skomplikowana sprawa i bardzo zbiorowa praca, bo liczy się autor muzyki, i autor tekstu, i aranż, jeżeli wykonawca. Bardzo często piosenki w jednych wykonaniach w ogóle gdzieś znikają i potem po kilku latach nagrywa to ktoś inny i nagle robi się to przebój na skalę światową, więc trudno to czasami ogarnąć wszystko.
1: No ale odciśnięcie tego śladu przez producenta muzycznego też jest bardzo ważne, bo w tym przemyśle muzycznym, którym my się generalnie z kolegą Maćkiem zajmujemy, to dostrzegamy bez kłopotu, kto był producentem danej płyty, bo jest coś bardzo charakterystycznego i specyficznego, co nadaje producent wytworowi ostatecznemu w postaci płyty. Jest przecież jakże wielu wspaniałych producentów, do których ustawiają się kolejki, T-Bone Burnett, czy John Lieventhal, czy Ray Cooder, jeśli chodzi o muzykę współczesną, amerykańską. No nie bez powodu się tam ustawiają, dlatego, bo wiedzą, że producent muzyczny nada ten specyficzny charakter właściwy sobie utworów.
2: No jaka jest rola producenta, taka anegdotka, pewien amerykański zespół nagrał piosenkę, no ale żeby ta piosenka jakoś zaistniała, to musiała przejść przez właśnie ręce producenta. On się zamknął tam na jakiś czas w pokoju, nikogo nie wpuszczał. Zrobił wszystko, co trzeba i tą piosenkę im nadał. I reakcja zespołu była taka, to my to napisaliśmy? Było to zupełnie coś innego, ale no, producent to jest u nas niedoceniana funkcja, natomiast jest pierwszy po Bogu, jeśli chodzi o wytwórnie płytowe. No dobra. Przygoda teraz, tak, miała być, bo tutaj tak rozmawialiśmy, co lewa noga, prawa noga, tak, to i są problemy czasami, dzieci mają problemy lewo-prawo, to pamiętam, jak kiedyś moja uczennica zdawała egzamin na prawo jazdy i skręcała w prawo, ale wyciągnęła lewą rękę, tak więc warto sobie to
3: łatwo zapamiętać,
2: uświadomić, bo tak, która jest która.
3: No łatwo chyba zauważyć, bo prawa ręka to tam, gdzie kciuk jest po lewej stronie. To słyszałem taką fajną definicję. Bardzo łatwo.
1: Muszę to mojej wnuczce odpowiedzieć.
2: Dziecko to jako weryfikator. Tak, tutaj powinno się pojawić. Posłuchajmy.

0: proste.
1: Wcale nie proste.
0: Tu jest lewa noga.
1: To jest lewa.
0: A tu prawa noga.
1: Nie wygląda jak prawa noga.
0: Lewa i prawa.
1: To jest lewa, a to jest prawa? Ja nie wiem.
0: No, yeah.

0: lewa? Ciągle nie mogę tego zapamiętać.
1: No jak to? Tu jest lewa noga, a tu prawa noga.
0: No tak.
1: Lewa,
0: lewa,
1: prawa,
0: prawa
1: i prawa
0: i lewa.
2: Dzieci maszerują, jak to śpiewacie?
3: Znaczy, najśmieszniej jest, jak śpiewa to ośmiornica, która ma aż 8 kończyn.
2: A, no, sporo
3: i na tych 8 próbuje wytłumaczyć, które są prawe, a które lewe, ale to musieliby.
2: A była stonoga jeszcze, to ona miała więcej.
4: Ja właśnie o tym też
3: miała prawe i lewe.
4: O tym też chciałem powiedzieć, o tym, co Kasia wcześniej mówiła, że...
5: I teraz zagwozdka, która Kasia wcześniej mówiła.
4: Kasia Afek wcześniej wspomniała o tym, że na przykład piosenka Emocje, no to najczęściej jest śpiewana przez Babę Jagę. Ale stosujemy taki zabieg u nas w Jomai, że w niektórych, że w różnych scenach, w różnych spektaklach wykorzystujemy te nasze piosenki, więc czasami Emocje rzeczywiście są śpiewane przez Babę Jagę, ale czasami Emocje są śpiewane przez na przykład bałwanka Franka, który przeżywa ogromną złość, bo jest tutaj zbudowany z szarego śniegu i nikt nie chce się z nim bawić. Czasami Emocje są śpiewane przez czarnoksiężnika tęgą głowę. I podobnie jest właśnie z tą piosenką Lewa noga, prawa noga, że ona ogólnie jest o podróży, więc często kiedy rzeczywiście postaci szykują się do podróży, to śpiewają tę piosenkę, ale czasami jest właśnie tak, że to ośmiornica próbuje wytłumaczyć, która macka to jest prawa, która to jest lewa, która to jest przednia, która to jest tylna. Czasami kaczka badaczka może zadać to samo pytanie, skoro ja mam skrzydełka i łapki, no to teraz co jest ręką taką, co jest ręką taką. No i czasami rzeczywiście próbujemy wytłumaczyć na tym ludzkim przykładzie, która ręka to jest taka i która taka. I wtedy zadajemy pytanie, a jeżeli ja się odwrócę, to będzie lewa, czy to będzie prawa? No bo to jest wasza lewa, ale to jest moja prawa, więc to wtedy staje się taką wyższą szkołą jazdy.
5: Albo czasami wykorzystuje to Jerzyk, który jest specjalistą od ruchu drogowego.
4: Tak.
5: Który występował w bajce, którą zresztą wczoraj graliśmy. Mhm. I on uczył właśnie, jak przechodzić, czyli
4: gdzie
5: lewa.
4: Patrzymy?
5: Najpierw patrzymy w lewą stronę, w prawo, w lewo, a która to jest lewa strona, to jest ta, która to jest lewa ręka. No to która to jest lewa ręka, no to zaśpiewajmy.
4: Lewa repka, tak lewa ręka, wygląda. Lewa łapka, lewe kopytko.
2: No, poważna sprawa.
6: Teoria względności.
2: Dodam, że można jeszcze lustro wykorzystać, bo tam prawa jest lewa, a lewa prawa. I to już w ogóle się robi za mieszanie.
5: Czasami zapraszamy dzieci na scenę, więc też pokazują, odwracają się i jednak tak, żeby te dzieci podążały
7: za
5: odpowiednią stroną.
7: Na razie rozmawiamy głównie o budowie piosenek i o zawartości tych utworów, emocje i opisy, ale może za chwilę porozmawiamy o Państwa doświadczeniach, wrażeniach z kontaktu z tym młodym widzem, czyli o spektaklach, które gracie, ale może zanim to nastąpi, to posłuchamy czegoś jeszcze?
2: To posłuchamy, co przyjaciół słuchamy, czy smutek robimy teraz?
3: O, może przyjaciół, bo to będzie fajne nawiązanie do tego, jak funkcjonuje nasz teatr.
2: Dobra, przyjaciele, proszę Państwa.

0: No to powiedzcie może jeszcze, gdzie wy występujecie z tymi piosenkami i swoimi przedstawieniami?
1: Występujemy wszędzie, gdzie zostaniemy zaproszeni.
0: I tak, bo rozumiem, że trudno jakieś takie stałe miejsce, w którym, do którego można by zapraszać publiczność, a raczej was zapraszają w ramach, nie wiem, szkolnych, przedszkolnych i tym podobnych różnych imprez czy uroczystości, tak?
2: Czasami zdarza się tak, że ci, którzy zapraszają nas, jednak gdzieś zatrzymują nas już na dłużej i są to grania cykliczne. Tak na przykład gramy w Bielańskim Centrum Edukacji Kulturalnej już od kilku lat. Bardzo jesteśmy wdzięczni i szczęśliwi, że możemy tam cyklicznie występować. Gramy tam co miesiąc.
3: Ośrodek Kultury Arsus.
2: Ośrodek
3: tak, kilkanaście lat już.
1: Kilkanaście lat, dokładnie. Więc my mamy nawet taką autoreklamę, że jak my gdzieś już zagramy, to już potem tam gramy. I tak faktycznie jest, że może, że po prostu po jakimś czasie zostajemy zapraszani ponownie.
3: Bo to jest bardzo fajne hasło, bo się rymuje. Gramy.
2: To jest bardzo fajne hasło, że się rymuje i to jest bardzo fajny teatr.
1: A to może można by było nawet taką piosenkę napisać, że gramy i gramy.
4: Ale gracie państwo głównie w Warszawie, czy też występujecie poza tym ośrodkiem naszym? Jesteście zapraszani do domów kultury, czy właśnie takich centrów młodzieżowych gdzieś w Polsce?
2: Tak, jesteśmy. Czasami zdarza się tak, że tego samego dnia gramy, o dziwo, nasz teatr składa się z 4 osób, ale czasami jest tak, że tego samego dnia o tej samej godzinie gramy w 2 różnych miejscach w Polsce. Jak to się dzieje? Magia teatru.
1: Magia teatru, albo wtedy zawsze sobie żartujemy, że do ojca Pio prosimy o bilokację, żebyśmy w 2 aktorach. Jak to robimy, żeby być i tu.
3: Ale to nie są żarty, Kasiu, bo powiedz, to są fakty. Jeden zespół, znaczy pół zespołu gra w Warszawie, a pół zespołu powiedz gdzie konkretnie, żeby to unaocznić, tę odległość.
1: Ale o którym przypadku mówisz?
3: No tam na południu.
5: Ja
3: tam
5: myślę, że o Nowym Sączu.
1: No.
5: Więc odległości rzeczywiście są spore.
0: No, w teatrach jest tak, że w obsadzie, jak się weźmie program do ręki, to jest 2 osoby są na jedną rolę. I w zależności od tego, jak wypada akurat w tym momencie, to gra jedna albo druga. To wy też tak na 2 się możecie części dzielić. I trochę tu, trochę tam.
6: Jeszcze, ale w 4 miejscach nie graliście jeszcze.
1: W 4 jeszcze nie, ale to
0: ale można, teoretycznie można, tak. No, ale zespół Śląsk na przykład ma coś takiego, że występują albo taką wielką grupą, albo takie 5-6-osobowe składziki gdzieś tam wysyłają, także no można, no, jeśli jest takie zapotrzebowanie.
4: No ale dzieci, bo to pewno są dzieci, cóż, w takim wyższym wieku przedszkolnym, czy w wieku szkolnym może tych niższych klas, jaka jest przewaga tych waszych odbiorców? Ja z drugiej strony też domyślam się, że to jest bardzo wdzięczny z jednej strony słuchacz i odbiorca, który reaguje spontanicznie na te treści, które gdzieś tam docierają emocje do niego, ale też tak mówią mi osoby, które miały okazję kiedyś występować dla dzieci, że to jest to jednak publiczność bardzo trudna i taka wymagająca od aktora. Z jednej strony spontaniczna, ale z drugiej strony czasami wtedy, kiedy wydaje się, że zareaguje, nie reaguje. Jak to jest w państwa przypadku?
1: To znaczy my prowadzimy ten teatr od 17 lat.
4: Tak.
1: Pierwsze bajki, które pisaliśmy, kolega Jacek był tutaj często autorem tych bajek, powstawały dla naszych dzieci i one właściwie pisały pierwsze recenzje, a te dzieci nasze, jak w przypadku mojej córki, będą już miały 18 lat. Nasz teatr powstał w 2009 roku, właśnie 1 czerwca pierwszy raz wystąpiliśmy. Więc tworząc teatr dla dzieci przez 17 lat, my nie wytrzymalibyśmy, gdyby to było dla nas trudne. My to lubimy, my się przyjaźnimy i może w tym słowie, że się lubimy. Znaczy, jeżeli któryś z aktorów mi mówi, dla dzieci to tak ciężko, to ja mu zawsze odpowiadam, nie rób tego. A my naprawdę cieszymy się z każdego spotkania I powiem panom szczerze, że często rodzice są dla nas jakimś większym wyzwaniem, siedzący obok, którzy właśnie na przykład nagrywają swoje dzieci, które gdzieś tam z nami, gdzieś próbują wejść do nas na scenę, niż te dzieci. No powiedzcie sami, chyba na dzieci nigdy nie narzekamy.
2: To jest troszeczkę tak jak prywatnie, kto ma dzieci i wychowuje. Jest to i wielkie szczęście, i satysfakcja, ale też jakiś tam trud. Tutaj trudu nie ma, natomiast, no tak jak pan wspomniał, jest to publiczność wymagająca. Czasami widzimy, że już gdzieś ta percepcja tych dzieci, jak może, no też to jest jakby kolejne oko i taki drugi reżyser, bo to, co sobie my wyobrazimy a propos całej akcji, tempa grania, to jest weryfikowane poprzez publiczność. Gdzieś już tam się dziecko nudzi, to no widać, że jest rozdrażnione, więc wiemy, jak następnym razem zagrać taką sztukę. Natomiast satysfakcja, to są takie momenty, wiadomo, ale to jest wszędzie. Natomiast satysfakcja i odbiór, a już w tych miejscach, gdzie dzieci nas znają, gdzie gramy w tych miejscach stałych, gdzie już na samym początku, kiedy zawsze zaczynamy hymnem naszego teatru Jumaja, śpiewają z nami, są po prostu tak energetyczni, mają taką radość tego, że zaraz coś tutaj powstanie. My używamy słów właśnie, o czym dzisiaj będzie bajka, każdy wiedzieć chce, więc to jest zawsze jakaś tajemnica do rozwiązania. Co dzisiaj będzie grane? Z czym się dzisiaj spotkamy? Te dzieci tak śpiewają. My często lubimy podkręcać jak taką publiczność rockową nawet, że o czym ta bajka? I co dzisiaj będziemy? Co chcemy robić? Dobrze bawić się! I te dzieci wykrzykują naprawdę. Ja osobiście spełniam jakiś taki swoje jakieś takie marzenie występowania przed rockową publicznością, więc to też daje taką satysfakcję, ale występowanie, myślę, że przed taką publicznością to jest naprawdę wielka, wielka frajda. Myślę, że wszyscy się zgodzimy, tak jak Kasia powiedziała, że no, nie robilibyśmy tego.
5: Ja też tak sobie myślę o tym, że ja mam takie przynajmniej odczucie, że naszą mocną stroną jest to, że my często wchodzimy jednak w interakcję z tym widzem i po jakiejś scenie, czy nawet w trakcie, zadajemy pytania, które zdaje się są retoryczne, ale tak naprawdę przyciągają uwagę z powrotem dziecka i pytamy, czy wy to wszystko słyszeliście? A jak wam się wydaje? Czy naprawdę powinienem zrobić tak i tak? Albo czy naprawdę Baba Jaga dobrze postąpiła, robiąc tak i tak? I często no, dzieciaki są bardzo skore do tego, żeby odpowiedzieć i zdarza się, że przynajmniej w ich przekonaniu tak jakby wpływają rzeczywiście na to, jak dalej toczy się spektakl, nawet jeżeli wcześniej i tak mieliśmy zamysł, żeby poprowadzić go w taki, a nie inny sposób.
0: No to może być ryzykowne, bo ja pamiętam, jak byłem dzieckiem i przyjechał do szkoły teatr i była jakaś bajka o smoku. Ten smok został złapany na końcu i pyta się ze sceny jeden z aktorów, to co my mamy z tym smokiem zrobić? A my chórem, tak jak siedzieliśmy, oskalpować.
5: No i wtedy wydaje mi się, jest to lekkie wyzwanie, żeby w jakiś sposób wybrnąć jednak z tej sytuacji.
6: A jak zaskoczyły was kiedyś dzieciaki? To pamiętacie jakieś? To pewnie było tego mnóstwo, ale jakaś taka przygoda, gdzie się nie spodziewaliście reakcji.
5: Przepraszam, że wejdę w buty. Jakieś wielkie zaskoczenie nie, ale mnie zawsze bawią momenty, kiedy na przykład pytamy właśnie dzieci, to co, zatańczycie z nami, a dzieci nie. No i to wtedy
2: albo
5: po prostu
2: kiedy są
5: mówimy,
2: ewidentne.
5: Dobrze, niektórzy nie chcą, to niech nie tańczą, a ci, którzy chcą, to wstają i tańczą razem z nami.
2: Ale kiedy są ewidentne takie reakcje, gdzie naprawdę no, postać powinna, bo obraziła tam kogoś, na przykład nasza pani Flaming, która przybywa z Afryki, jest przemądrzała, ona nie zna obyczajów polskich, przyjeżdża do swojej przyjaciółki, do swojej kuzynki, no jeszcze jej nie zna, to później będzie przyjaciółką do swojej kuzynki Świnki Chrumki i jest opryskliwa, jest wyniosła, traktuje ją protekcjonalnie, no i ta Świnka Chrumka jest urażona ze smutkiem, odwraca się, schodzi ze sceny do swojego chlewika i co ja teraz mam zrobić? Co się takiego stało, mówi pani Flaming i dzieci, obraziła się, i co ja mam teraz zrobić? Przeprosić. No i oczywiście już zawsze nawiązujemy ten kontakt, co ja mam zrobić, czy ja źle postąpiłam i czasami nie.
7: Nie, no dobrze,
2: jest,
7: dobrze.
2: Wszystko jest w porządku.
3: Trochę a propos tego, czy ja mogę wtrącić 5 groszy tutaj.
2: Ale tylko 5.
3: Bo widzowie mogą się zastanawiać, skąd ci aktorzy taką mądrość życiową biorą, taką tą w relacjach z dziećmi. Ja chciałbym powiedzieć państwu, że moje szanowne koleżanki to są panie pedagog. One uczą dzieci normalnie w szkole, na co dzień w przedszkolach. Także to się nie bierze znikąd. One po prostu to mają w ramach kolejnego zawodu wyrobione.
1: Tak, tak, to prawda. Mamy ambicje prowadzenia teatru edukacyjnego i ta edukacja jest takim naszym mottem, żeby zawsze...
0: Ale jak się słucha tych piosenek, to ja mam takie wrażenie, że one mają taką nośność, docierają do dzieci i te dzieci są w jakiś tam sposób nakręcone w odpowiedni sposób. Także mam nadzieję też, że smutku tam jest niewiele, aczkolwiek w piosence jest. Posłuchajmy piosenki pod tytułem Smutek.

0: No, smutek też się pojawia, jak są emocje, to bywają i te smutne. Ale my mamy raczej te radosne i wesołe informacje. Mamy od zespołu taką informację, i że będzie można uzyskać płyty, które przynieśli, nagrali wcześniej, a teraz podpisali.
1: Odczynieniem jest to, że właśnie otrzymałem płytę od państwa.
0: Ja już otrzymałem wcześniej, tak,
1: z podpisami.
0: Także po audycji dwa pierwsze telefony od państwa zostaną nagrodzone płytami.
1: Ale jeszcze
0: a potem
1: pan
0: kolega
1: Jacek
0: będzie miał tutaj jeszcze dalsze propozycje w ciągu dzisiejszego
2: wieczoru. Tak. Postaram się jeszcze coś wcisnąć.
1: Jest szczególny przypadek tutaj w naszym radiu, że pan realizator z jednej strony jest też bohaterem spotkania z...
0: Wszechstronny człowiek.
1: Bardzo się cieszę, że dotarliście państwo dzisiaj do nas i w tę wigilię Dnia Dziecka. Podobno wszyscy. Chociaż moja wnuczka mówi, która jest w zerówce właśnie przedszkolnej, mówi, tu chyba jakiś jest niedobór wiedzy po jej stronie, że jeszcze tylko 8 roków przed nią świętowania dziecka, bo tam wtedy ktoś jej tak powiedział, że tylko jeszcze 8 lat prezenty się daje, bo potem już dla starszych dzieci nie.
0: No ale potem się dzieci nie je w jakimś tam momencie życia, bo jej Jurko wszystko przed nami.
1: A gdzie państwa można teraz obejrzeć, posłuchać, poza płytami oczywiście, jakieś perspektywy spektakli w Warszawie?
3: A zapraszamy właśnie do Centrum Edukacji na Bielanach. Gramy w najbliższy czwartek.
2: Tak zwany Becek. Bielańskie Centrum Edukacji Kulturalnej na Szegedyńskiej 9A.
1: Aha, tak, ja wiem, bo ja z Bielan jestem, więc...
2: 11 czerwca o 18 to są nasze czwartki teatralne, raz w miesiącu, w czwartki, teraz akurat 11 czerwca. Mamy nadzieję, że po wakacjach powrócimy, czyli teraz w tym roku szkolnym to jest ostatni spektakl, ale za to w wakacje cały lipiec, każda niedziela lipca w Brwinowie w ramach takiego przeglądu teatrzyków imienia Jadwigi Warnkówny. Tam Towarzystwo Przyjaciół Brwinowa organizuje taki cykl już któryś rok z rzędu i tam, przepraszam, tam wystąpimy, wróć, tam wystąpimy 19 lipca i 23 sierpnia, natomiast na Ursusie właśnie co niedzielę, w każdą niedzielę lipca będziemy występować w Muszli. Na Ursusie jest taka muszla koncertowa i tam będziemy występować co niedzielę.
1: I to są takie przedpołudniowe, południowe?
2: O godzinie 12 na Ursusie, natomiast...
1: To bardzo ważne informacje dla naszych słuchaczy, dla rodziców tychże dzieci. Także Ursus, Brwinów, tak? Ale już w najbliższym tygodniu
2: 11 czerwca, Bielany.
1: Fantastycznie.
4: Akurat do Bielańskiego Centrum szczególnie nie trzeba zapraszać, bo naprawdę mamy stałą widownię, no i nawet jak już chcemy gdzieś znajomych, że tak
1: powiem...
4: To jest trudno.
3: Są tam bezpłatne wejściówki, więc trzeba sobie o nie wcześniej...
0: Zająć miejsce.
1: Tak. Nie, wcześniej sobie je zarezerwować chociaż.
3: Dokładnie.
4: I to już są popołudniowe grania o godzinie 18 zawsze w czwartki.
1: Cztery minuty zostały naszej audycji.
0: Tak, serdecznie dziękujemy wam za przybycie tutaj do studia, za opowieść, za piosenki. No i za te płyty, które mówię, dwa pierwsze telefony po audycji będą nagrodzone płytami zespołu Maja. A na zakończenie, rozrabiaki.
3: Ze wspaniałym udziałem.
0: Z życzeniami na Dzień Dziecka. Tak
3: o, z życzeniami również. Chciałam jeszcze wspomnieć o osobie, która w tym utworze wystąpiła. Jest to mój osobisty wujek, Piotr Kuźniak, wokalista zespołu Truba Duży, który zgodził się, właściwie porwany, bo był u mnie wtedy z ciocią. Ja mówię, wujek, płytę nagrywamy, chodź. On, ale co? Andrzej, jak się dowiedział, mówi, nie, no dawaj tutaj wujka do studia. I wujek tam na gitarze zrobił nam piękną solówkę na gitarze, którą też będzie można w tych rozrabiakach usłyszeć.
4: Bardzo dziękujemy za zaproszenie, pozdrawiamy wszystkie dzieci. Ja chciałabym szczególnie pozdrowić dwóch moich ukochanych fanów naszego teatru, nie moich, ale naszego teatru. Jeden już przychodził na spektakle, kiedy był w brzuchu u mamy. Bardzo często się to dzieje, że rodzeństwo dopiero przychodzi już, jak jeszcze jest właśnie w brzuszkach. Jest to Krzyś i Jaś. Bardzo was serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy również
1: wszystkie dzieci. I dziękujemy Państwu za uwagę, Państwu za obecność w naszej audycji, panu Jackowi szczególnie za inicjatywę. I do usłyszenia. I
0: do usłyszenia za
1: tydzień. Zapraszamy na spektakle teatru.
0: Tak jest, a rozrabiaki na końcu.

0: Country Club.
1: Tu Radio Warszawa 106,2 FM, jest godzina 18.
2: Ogłoszenie nadawcy.
3: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Bąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
2: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
5: Są miejsca, które zostają w sercu na zawsze. Pozwól sobie na chwilę oddechu i wyrusz w podróż, która ma znaczenie. Z biurem podróży Benedykt Travel odwiedzisz wyjątkowe miejsca pielgrzymkowe. Rzym, Sycylię, Medjugorje, Turcję, a nawet Meksyk. Oferujemy także kursy językowe w Anglii i Hiszpanii, które łączą naukę z niezapomnianą przygodą. Zapewniamy komfortową podróż, opiekę duchową i dopracowaną organizację. A może masz własny pomysł na wyjazd? Z przyjemnością go dla Ciebie przygotujemy. Zadzwoń 577 570 889 lub odwiedź www.benedykt.travel.pl. Biuro Podróży Benedykt Travel. Podróż, która zostaje w sercu.
2: Po reklamie.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
1: Drodzy słuchacze, jak jest, to wszyscy widzą. 20 stopni, komfortowo. 20 stopni w Warszawie, w całym regionie praktycznie. Nie ma co się tutaj rozdrabniać. I najciekawsze jest to, że mimo, że oczywiście ta temperatura spadnie, to w nocy też będzie się utrzymywać na poziomie około 14-15 stopni. Nie powinno padać. Dla jednych dobrze, dla niektórych niedobrze. Wiatr mocno kręci, bo to z zachodu, to z północy, to ze wschodu. Także pełen wybór kierunków wiatrowych.
5: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
1: 3 minuty po godzinie 18. Ja nazywam się Jacek Zienkiewicz. Będę z Państwem aż do późnego wieczora. A teraz z godziną 18 rozpoczynamy oczywiście wieczór z muzyką uwielbienia. Dużo będzie takiej muzyki. No i im dalej w las, tym bardziej będziemy wchodzić w tę część modlitewną. Zostańcie Państwo z nami. Radio Warszawa 106,2 FM.

Tak, drodzy słuchacze, od jakiegoś czasu chcemy, żebyście razem z nami w ten weekend się trochę tak zatrzymali, wyciszyli, a już na pewno po godzinie 18 w niedzielę, kiedy gramy dla was muzykę uwielbieniową. Myślę, że nie będzie jakimś w ogóle afrontem do muzyki uwielbieniowej, jeśli przypomnę jeszcze, że nasi goście, którzy przed chwilą byli, czyli ta trio moja, zostawił płyty tutaj, więc dla dwóch pierwszych osób, które teraz zadzwonią, takie płyty jeszcze czekają. Będzie można je oczywiście odebrać z naszego sekretariatu Radia Warszawa od jutra włącznie w dowolnego dnia między 9 a 17. Więc dzwońcie, drodzy Państwo. Przypominam numery 512 700 i 34 bądź 512 700 i 35. A tymczasem patrzymy na naszą playlistę. Tomek Kamiński będzie nam w ramach naszego wieczoru towarzyszył na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Drogi słuchaczu, słuchasz Radia Warszawa 106,2 FM, ponieważ minęła 18.20, a nawet 18.22. To czas najwyższy na dobre słowo Ojca Świętego.
1: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
2: Z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu. Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, wspólnoty, do których zostaniecie posłani, są miejscami, w których zmartwychwstały jest już obecny, gdzie wielu już podążało za Nim w przykładny sposób. Rozpoznacie Jego rany, poznacie Jego głos, znajdziecie kogoś, kto Go wskaże. Są to wspólnoty, które pomogą również Wam stać się świętymi, a Wy pomóżcie im, aby podążały zjednoczone za Jezusem, dobrym pasterzem, aby stały się miejscami, ogrodami życia, które zmartwychwstaje i jest przekazywane. Często tym, czego brakuje ludziom, jest miejsce, w którym mogliby doświadczyć, że razem jest lepiej, że razem jest pięknie, że można żyć razem. Ułatwianie spotkań, pomaganie w zbliżaniu się do siebie tym, którzy inaczej nigdy by się nie spotkali, zbliżanie przeciwieństw stanowi jedno z celebracją Eucharystii i sakramentu pojednania. Gromadzenie jest zawsze i na nowo zakładaniem Kościoła. W Ewangelii znaczący jest obraz, za pomocą którego w pewnym momencie Jezus zaczyna mówić o sobie. Opisywał siebie jako pasterza, ale słuchający wydają się tego nie rozumieć. Wtedy zmienia metaforę. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. W Jerozolimie znajdowały się bramy o tej właśnie nazwie, bramy owiec, w pobliżu sadzawki Betesda. Przez nie do świątyni wchodziły owce i jagnięta, najpierw zanurzone w wodzie, a następnie przeznaczone na ofiary. Spontanicznie przychodzi mi na myśl chrzest. Ja jestem bramą, mówi Jezus. Jubileusz ukazał nam, jak bardzo ten obraz nadal przemawia do serc milionów ludzi. Przez wieki brama, często rzeczywiście okazały portal, zapraszała do przekroczenia progu kościoła. W niektórych przypadkach chrzcielnica była budowana na zewnątrz, jak starożytna probatika piscina, czyli sadzawka owcza służąca do obmyć, pod której krużgankami leżało mnóstwo chorych, niewidomych, chromych i sparaliżowanych.

No tak, mamy nadzieję, że ta muzyka uwielbieniowa bardzo się Panu Bogu podoba, ale też działa dobrze na nas. Naprawdę można się duchowo oczyścić, słuchając tej muzyki. Mam nadzieję, że Państwo mają podobne odczucia. A zatem zostańcie razem z nami. Radio Warszawa 106,2 FM. Teraz La Pallottina. Więc ci powiem.

0: TGD i Basia Włodarska pięknie nam zaśpiewali na antenie Radia Warszawa. No i właśnie na tejże antenie czas na kolejne odsłony, bowiem jest za 2:19.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: Świat wewnętrzny kościoła to skarbiec, który mieni się najpiękniejszymi kamieniami. Postaramy się go dla Was, drodzy słuchacze, otworzyć wraz z moimi gośćmi, którzy będą gośćmi w Szkole RUT, czyli Radiowym Uniwersytecie Teologicznym, już jutro po 22:00. Serdecznie zapraszam, Grzegorz Kozłowski.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
3: Szukasz zawodu z przyszłością? Wybierz Medyczną Szkołę Policealną imienia Hanny Chrzanowskiej w Otwocku. Medyk Otwock to nowoczesne kierunki medyczne, społeczne i usługowe. Praktyczna nauka zawodu i przygotowanie do pracy, której naprawdę potrzebuje rynek. Tu zdobędziesz wiedzę, doświadczenie i nowych przyjaciół na całe życie. Medyk Otwock. Twoja pasja. Twoja przyszłość. Sprawdź ofertę na medyk-otwock.pl.
4: Dzień dobry, tu Weronika z Radia Warszawa. Jako wydawca poranka z Radiem Warszawa budzimy stolice i okolice, autorka audycji, prezenterka. Każdego dnia staram się o to, żeby towarzyszyć Państwu w jak najprzyjemniejszy sposób. Nasze radio rozwija się dzięki Waszej życzliwości, a bez Waszego wsparcia wiele naszych programów by nie powstało. Jeśli to, co robimy, jest dla Was ważne, to prosimy o Wasze wsparcie. Wejdźcie na radiowarszawa.com.pl i kliknijcie zakładkę Wspieraj. Każdy gest ma znaczenie. Dziękujemy z serca za to, że jesteście z nami.
1: Po reklamie.
0: Radio Warszawa, minęła 19:00. Czas na serwis watykański.
5: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
6: Centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego, powiedział Leon XIV przed modlitwą Anioł Pański. Papież pozdrowił uczestników pielgrzymki mężczyzn do piekar śląskich. Arcybiskup Andrzej Przybylski podczas uroczystości w piekarach wezwał polskich mężczyzn do obrony rodziny, małżeństwa i każdego życia. Wojciech Rogacin, aktualności z Watykanu. Także człowiek dorosły może powtórnie się narodzić. Życie Boże może odmienić jego życie, mówił Leon XIV w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański.
7: Najdrożsi, w misterium Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego jesteśmy w domu. Tak jak Nikodem poczuł się jak u siebie przy Jezusie. Życie Boże jest wspaniałe i pociągające. Przynosi pokój naszemu sercu, często tak niespokojnemu, i sprawia, że spotykamy braci i siostry w radości ducha.
6: Leon XIV pozdrowił też Polaków uczestniczących w pielgrzymce mężczyzn do sanktuarium w piekarach śląskich.
7: Pozdrawiam obecnych tutaj Polaków, jak również uczestników wielkiej pielgrzymki do sanktuarium w piekarach, gdzie Maryja czczona jest jako Matka Sprawiedliwości Społecznej.
6: W dorocznej pielgrzymce do piekar śląskich uczestniczyło około 80 tysięcy mężczyzn. Metropolita katowicki, arcybiskup Andrzej Przybylski, wezwał ich do obrony małżeństwa, rodziny i życia.
8: W tej obronie ważny jest wasz głos, a jeszcze ważniejsza jest wasza odpowiedzialność za przekazywanie życia, za poszanowanie godności kobiet, za niezostawianie samych, nigdy, matki i jej poczętego dziecka. Życie nienarodzonych jest nie tylko w rękach kobiet i lekarzy, ale zależy również od was, mężczyzn. Nie stójcie z boku w tej walce. Nikt i nic nie zastąpi ojca w trosce o wychowanie dzieci. Więź między ojcem a dziećmi jest tak samo ważna, jak więź z matką.
6: Obecny na uroczystości biskup Krzysztof Nykiel, regens penitencjarii apostolskiej, powiedział, że Kościół i ojczyzna potrzebują dzisiaj dojrzałych mężczyzn, gotowych do poświęcenia dla rodziny, żony, dzieci i wspólnoty.
9: Ojcostwo to zdolność powiedzenia samemu sobie: jestem odpowiedzialny, chcę być odpowiedzialny za żonę, za poczęte życie, które winno być chronione od początku do naturalnej śmierci, za dzieci, za rodzinę, za wspólnotę, za wiarę w moim domu, za mój Kościół i ukochaną ojczyznę.
6: Objawienia świętej Anny, Księga Cudów, łaskami słynąca statua Trójcy Świętej, kielich podarowany przez Jana Pawła II, pielgrzymki z całej Polski i uzdrowienia to cechy charakterystyczne jedynego w Polsce sanktuarium Trójcy Świętej, które znajduje się w Prostyni na Podlasiu, mówi Radiu Watykańskiemu Watykan News kustosz sanktuarium ksiądz Józef Poskropko.
10: Jest miejscem zanoszenia wielu próśb i o zdrowie, i o Boże błogosławieństwo, o zgodę w rodzinie i przede wszystkim o dar potomstwa.
5: Więcej wiadomości na portalu vaticannews.va/pl i na mediach społecznościowych vaticannews.pl.
0: Dziewiętnaście stopni w Warszawie, 18 w Łomiankach. Całowanie. O, jaka miła miejscowość na południowym wschodzie naszego regionu. Tam 18 stopni, Józefów 18. Muszę Państwu powiedzieć, że się coś zmieniło. Mówiłem, że będzie w nocy 15, a będzie dobre 16 albo nawet 17. Nie powinno padać. Ciśnienie utrzymuje się na podobnym poziomie jak jeszcze przed chwilą czy godzinę temu, ale raczej w dolnych rejestrach 997 hektopaskali. Chodzi 5 minut po 19. Ja nazywam się Jacek Ziemkiewicz. Będę z Państwem do godziny 22. Oczywiście jesteśmy w samym środku wieczoru z muzyką uwielbienia. Później część modlitewna, na którą Państwo na pewno bardzo czekacie. No, ale też inne propozycje, które powstają dzięki Wam i dla Was.

Drodzy słuchacze, coraz częściej zdarza mi się słyszeć, już w takim pokoleniu się obracam, gdzie właśnie moi znajomi, będąc rodzicami już dorastających dzieci, albo nawet ciutkę, nawet takich starszych pod studia, no dzielą się takimi zmartwieniami, że nie do końca podzielają pomysły, wybory tych swoich dzieci, a ponieważ obracamy się w towarzystwie ludzi wierzących, to bardzo często pojawia się motyw modlitwy, także tej takiej, można powiedzieć, no takiej potężnej, czyli oczywiście mówię to w cudzysłowie, bo każda modlitwa jest potężna, ale pompojanki tak zwanej. No więc dorośli, rodzice, a nawet dziadkowie, może nawet bardziej, modlą się za te dzieci, bo się niepokoją. I taki pomysł zrodził się też w głowach naszych warszawskich kapucynów, którzy mają swój klasztor przy Miodowej 13. Nawiązali do tej sentencji świętego Franciszka Salezego, który powiedział: gdy wasze dzieci były małe, mówiliście im o Bogu. Teraz, gdy już dorosły, mówcie Bogu o nich. No więc, drodzy Państwo, jeśli macie zmartwienia, jeśli chcielibyście jakoś naprostować, albo przynajmniej zasugerować, żeby trzeba naprostować ścieżki waszych dzieci czy wnuków, to możecie gromadzić się wokół właśnie tej wspólnoty, wokół księży, zakonników kapucynów przy Miodowej 13. Tam po comiesięcznej adoracji w pierwszą niedzielę miesiąca, czyli za tydzień, jak dobrze tutaj kombinuję, bo dzisiaj jest ostatnia niedziela, czyli za tydzień po wieczornej adoracji będzie modlitwa właśnie takich ludzi, starszych nieco, za dzieci, za wnuki, za dzieci, żeby Pan Bóg ich prowadził, żeby nie popełniali takich głupich błędów, które mogą wyprowadzić ich na manowce. To taka dobra informacja. Kapucyni zapraszają do takiej wspólnoty. A my pozostajemy w klimacie muzyki uwielbieniowej na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

Antonina Krzysztoń wyśpiewała nam psalm 23, a teraz na antenie Radia Warszawa 106,2 FM o 19.30, bo taka właśnie nam tutaj bije, no dobrze, za 10 sekund wybije, paf, serce do serca.

No pięknie, utwór zespołu Gospel Rain wybrzmiał nam pod tytułem Jeruzalem. Pięknie to brzmi. Państwo się dopytujecie w ogóle dzisiaj, nawet jak tam mówiliśmy o płytach teatru, to Państwo myśleliście może z tą muzyką uwielbieniową. No myślę, że nie jest jakiś problem dotrzeć do tej muzyki, więc jak tak bardzo, że tak powiem, chcielibyście w domu też słuchać, co bardzo jest oczywiście bardzo pozytywnym przejawem, to myślę, że bez problemu Państwo znajdziecie. Ci artyści dosyć szczodrze dzielą się tą swoją twórczością, chociaż oczywiście jak to artyści też mają prawa do tej muzyki, więc trzeba tam z szacunkiem do tego, ale myślę, że wiele takich płyt składanek można na rynku zdobyć na różnych warunkach, czy to finansowych, czy jeszcze jakichś tam innych kontrolowanych, więc na pewno Państwo sobie poradzicie, a póki nie macie czegoś w domu do odtwarzania, to właśnie po to jesteśmy my od godziny 18 w niedzielę, żeby Państwu z taką muzyką towarzyszyć. Teraz 3 dni i 3 noce, jak ogień.

No jest moc w tej pieśni. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tutaj koncentrować się na sobie czy na swoich emocjach, no ale też czasami ich potrzebujemy, żeby... No właśnie, to jest ta sławna rozmowa Pana Jezusa ze świętym Piotrem. Pan Jezus daje nam miłość agapę, a my wykrzeszamy z siebie to, co możemy, więc czasami nawet taka muzyka dobrze jak nam pomoże, żebyśmy cokolwiek temu Panu Jezusowi mogli dać. No to pozostajemy jeszcze w tych klimatach muzyki uwielbieniowej na antenie Radia Warszawa 106,2 FM.

0: Trawieczór z muzyką uwielbienia, a w późniejszej fazie także z modlitwami na antenie Radia Warszawa 106,2 FM. Za dwie minuty wybije 20.
1: Ogłoszenie nadawcy.
2: A po co ci te walizki?
3: Zapomniałeś.
2: Mamy wyjazdowy poranek, miałem się spakować.
3: Ciepło.
2: Tam, gdzie jedziemy, będzie ciepło?
3: Mi na pewno będzie.
2: A mi będzie cieplej, bo ze słuchaczami Radia Warszawa zawsze atmosfera jest ciepła i przyjemna.
3: A ja trochę odeśpię i wracam do was. Pa!
2: Poranek z Radiem Warszawa. Od poniedziałku do piątku od 7 do 10. Budzimy stolice i okolice. Zapraszam, Jarek Wydra.
1: Ogłoszenie nadawcy. Reklama.
4: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym o najtrudniejszych chwilach w kolonii karnej, nadziei i walce o przetrwanie polskości na Białorusi mówi Andrzej Poczobut, a także o pobożnych i odważnych mężczyznach, którzy muszą stanąć w obronie swoich dzieci. Gość niedzielny. Co tydzień nowy.
5: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
6: Poczuj zapach prawdziwej natury. W rodzinnej pasiece Cztery Pory Miodu tworzymy miody z pasją i szacunkiem dla pszczół. Szukasz wyjątkowego prezentu? Odkryj nasze zestawy upominkowe. Naturalny miód, który pachnie domowym ciepłem. Postaw na naturę prosto z ula. To, co najlepsze, mamy dla Ciebie przez cały rok. Pasieka Cztery Pory Miodu. Prawdziwy miód, prawdziwa radość. Wejdź na stronę czteryporymiodu.pl i kup prawdziwy, naturalny miód prosto z naszej pasieki.
1: Po reklamie.
7: Dobrej pogody życzy sponsor. Hackers Coffee. Świeżo palona kawa z Brazylii do domu i biura. Zamów na hackerscoffee.pl.
0: Od 18 do 19 stopni w Warszawie i całym regionie. No w Warszawie 19, ale w Ożarowie Mazowieckim 18, w Łazach 18, w Zalesiu Górnym 18, ale w Turowie, Ząbkach i Markach 19. I w Jaworówce podobnie, i w Słupnie. Dobra informacja, że padać nie powinno i temperatura według moich danych tutaj na poziomie około 16, nawet 17 stopni w najbliższych godzinach.
7: Słońca i dobrej kawy życzył sponsor Hackers Coffee. Świeżo palona kawa do domu i biura. Sprawdź na hackerscoffee.pl.
0: Drodzy słuchacze, minęła 20, jest niedziela, a zatem zapraszamy na przystanek parafia.
8: Przystanek parafia. Zaprasza Ewa Pietrzak.
9: Drodzy Państwo, tym razem jesteśmy w parafii Przemienienia Pańskiego, czyli przystanek Sulejówek Miłosna. Jesteśmy w tej gościnnej parafii, można powiedzieć tytułem wstępu, że to jest parafia otwarta. Od razu weszliśmy, bez większych utrudnień, co mogą potwierdzić tutaj obecni parafianie. Szczęść Boże, dobry wieczór. No dobrze, to oddaję głos na dobry początek księdzu proboszczowi Marcinowi Brzeszczyńskiemu, który opowie, dlaczego właśnie tych parafian wybrał do tego, by opowiedzieli o tej parafii.
10: Szanowni Boże, parafia Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłosnej. W moim takim odczuciu jest przede wszystkim taką parafią, gdzie odpowiedzialność jakby rozkłada się na, nie tylko na księży pracujących za parafię, ale przede wszystkim jest to zaangażowanie też osób świeckich. To jest bardzo, bardzo duże. Stąd też wiele inicjatyw podejmowanych w parafii. Realizowanych jest też przez właśnie osoby świeckie, co bardzo też przyczynia się do tego, że parafianie czują się współodpowiedzialni za parafię. Czują się, że parafia jest jakby ich miejscem. Można powiedzieć, tworzymy tworzymy w ten sposób taką rodzinę, która stara się, żeby w parafii to głoszenie Słowa Bożego, ewangelizowanie, dział ewangelizacyjne było jak najbardziej owocne.
9: Księże proboszczu, a co księdza Danii wzmacnia tutaj tej parafii? To zaangażowanie wiernych w życie?
10: Przede wszystkim tak. No, zaangażowanie wiernych to jest to, co znaczy, buduje, umacnia parafię i własna droga prowadząca do Pana Jezusa. Oczywiście no, w tym wszystkim jest nagłym fundamentem. Wiadomo, że jest Pan Bóg i Duch Święty, który działa przez osoby, ale też właśnie ich własna droga wiary sprawia, że coraz bardziej dojrzewają do tego, żeby brać też odpowiedzialność za głoszenie sami też Słowa Bożego, poprzez to, co robią, poprzez przykład swojego własnego życia. Czy tak można to rzeczywiście śmiało powiedzieć, że przede wszystkim właśnie zaangażowanie osób świeckich w parafii stanowi taki motor napędowy tej całej wspólnoty.
9: Ale ja to słyszałam co innego, że bardzo są kapłani również zaangażowani w tej parafii.
10: Kapłani koordynatorzy, powiedzmy, to tak możemy to tak nazwać. Oczywiście od nas kapłanów też tutaj zależy to, żeby tak wiernych trochę ciągnąć właśnie w tą stronę, ale zawsze jakby spotykamy się z przychylnym przyjęciem, jeżeli mamy jakieś kolejne dzieła, kolejne inicjatywy, to zawsze znajdą się osoby chętne, które nas tym wspierają. Są osobami odpowiedzialnymi, bo to nie jest tak, że my za wszystko sami odpowiadamy. Byśmy nie mieli ani dnia, ani czasu na to, żeby na wszystko brać odpowiedzialność i wszystko brać na swoje ramiona.
9: Ale oprócz księdza proboszcza, księdza Samuela Szocińskiego, który jest także z nami, mamy również księdza Dariusza i diakona Macieja, jaką się sprawuje. Słyszałam, że został właśnie wybrany do tej parafii, bo parafia jest bardzo otwarta, prężnie działa, jest aktywna, zorganizowana, sporo wydarzeń.
10: Czemu diakon Maciej tutaj został skierowany? To nie mnie wiedzieć, tak? Po prostu.
9: Możemy
10: tak dywagować na ten temat, tak, że być może władze seminaryjne chciały posłać diakona do parafii, żeby mógł właśnie przyjrzeć się jakiemuś tam modelowi pracy duszpasterskiej, co też wydaje mi się dla niego też bardzo takie owocne. No na pewno tutaj wsparcie też księdza Darka, szczególnie księdza Samuela, no to jest rzecz tutaj taka priorytetowa, która pozwala tej parafii żyć i funkcjonować.
9: Pięknie powiedziane, prawda? A modlimy się za powołania kapłańskie i zakonne? Mamy tej parafii
10: To się zawsze pierwszy czwartek miesiąca, to jest msza święta w intencji powołań kapłańskich, zakonnych.
9: Ksiądz proboszcz widzi tu potencjał wśród ministrantów?
10: Mam nadzieję, że już w tym roku we wrześniu się ten potencjał trochę zacznie realizować. No to, tak. Coś już pierwsze jaskółki coś tam przebąkiwały, także, ale nie chciałbym
9: to jest tutaj... Dobrze, to jeszcze nie mówimy. A ilu wiernych liczy ta parafia?
10: Parafia liczy teraz około 7300 osób. Taką podwarszawską parafię to jest taka, powiedzmy, mocno średnia parafia, z czego u nas ponad 30% co niedziela uczestniczy we mszy świętej niedzielnej. Tak. Biorąc pod uwagę statystyki Dominicantes i Communicantes, no to jest jedna z najwyższych średnich tutaj w naszej diecezji.
9: Księże proboszczu, czego ksiądz proboszcz chce życzyć swoim parafianom, słuchaczom Radia Warszawa, swoim współbraciom w kapłaństwie?
10: Moim parafianom życzę przede wszystkim dalszego takiego owocnego zaangażowania się w te wszystkie dzieła.
9: No bo, weźcie od razu
10: do wiemy,
9: mają siłę i moc.
10: No mają, tak. Wiemy przecież, że kapłani przychodzą i odchodzą, a chcielibyśmy, żeby te dzieła, które powstają, żeby one trwały, tak? Nie kończyły się wraz z odejściem jakiegoś księdza, który coś wymyślił, coś zainicjował, ale jak już księdza nie ma, to już tej inicjatywy nie ma, tylko żeby pewne inicjatywy, pomysły duszpasterskie, żeby po prostu trwały i stąd jest właśnie taka konieczność zaangażowania parafian, osób świeckich w realizację tych inicjatyw, żeby mogły rzeczywiście dalej trwać. No i pogody ducha życzę moim parafianom, żeby byli otwarci, radośni, cierpliwi też, bo to też jest bardzo ważna cierpliwość w tym wszystkim, bo wiemy, że budowanie wielkiego dzieła Bożego wymaga cierpliwości. Nie od razu Kraków zbudowano. Tak samo i tutaj potrzeba litwy i zawierzenia Panu Bogu poprzez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej.
9: To było życzenie księdza proboszcza. Jest z nami także ksiądz Samuel Szyciński. Szczęść Boże, dobry wieczór.
11: Szczęść Boże, dobry wieczór.
9: Księże Samuel, to może przypomnijmy naszym radiosłuchaczom, ile to już lat tej parafii, a może ile dopiero?
11: Piąty rok już prawie się dopełnia.
9: No i jak został tutaj ksiądz przywitany? Wymagający są wierni?
11: To jeszcze była pandemia, więc nie wszystkich można było zobaczyć od razu w pełnej krasie, to znaczy czasem tylko oczy się widziało, ale nie, bardzo, bardzo życzliwie. To jest ciekawe, taką pierwszą osobą, która się ze mną skontaktowała, jak zostały opublikowane dekrety, to była parafianka, z którą też jako neoprezbiter jechaliśmy na rekolekcję kościoła domowego. Znaczy ona jako prowadząca razem ze swoim mężem, więc się potem okazało właśnie, że po tych czterech kapłaństwa, jak tutaj przyszedłem, no to właśnie do ich parafii. Także nie była zupełnie potem taka jakby obecność w zupełnie nieznanym środowisku. Chociaż proboszcza nie znałem wtedy, księdza Marcina jeszcze wtedy nie znałem też i właśnie poza tym małżeństwem to za bardzo nikogo nie znałem, ale już takie wejście jakieś bardzo miłe było, sympatyczne, bo wtedy już właśnie jechałem do księdza proboszcza, no i wtedy ten telefon właśnie otrzymałem i takie miłe zaproszenie właśnie tutaj do parafii.
9: Czyli także serce już nie tęskni za Legionowem?
11: Ojej, to jest bardzo niewygodne pytanie, bo mogą słuchać nas z parafii Jana Kantego. Oczywiście, że część serca się w Legionowie zostawiło, więc to bez dwóch zdań. Natomiast no tutaj jest tyle zajęć, że człowiek nie ma czasu gdzieś tam tęsknić za bardzo i się gdzieś tam rozczulać, nie?
9: No to może powiedzmy o tym, jakie tutaj wspólnoty działają na terenie tej parafii i jak to księża zrobili, że no bardzo te wszystkie wydarzenia, tak, obfitują w tygodniu.
10: No ale ma tutaj dużo pomysłów i inicjatyw, więc tylko rzuca hasło, znajduje osoby, które starają się pomagać w realizacji tych pomysłów. Ja staram się nie przeszkadzać.
9: To jest strategia dobra dzisiaj.
10: Nie, no wiadomo, że to też jest zasada współpracy i zaufania, tak, bo też mamy różne trochę płaszczyzny odpowiedzialności za parafię, tak. Ja już też więcej, wcześniej tutaj pracowałem jako jeden rok jako wikariusz, kilka lat jako rezydent. Byłem bardziej zaangażowany w duszpasterstwo. No teraz to jest też odpowiedzialność taka ekonomiczna też i gospodarcza za parafię, bo i sprawy remontów i tak dalej.
9: I właśnie, można powiedzieć, że jest ciężar odpowiedzialności Matki Bożej Fatimskiej, prawda?
10: Tak.
9: Mamy relikwie.
10: Ciężar się trochę przesunął, jakby też odpowiedzialności za parafię tronę. No ale oczywiście to wszystkie takie pomysły, które tutaj się pojawiły, mam nadzieję, że będą pojawiać, zawsze będą znajdowały u mnie akceptację i dzięki właśnie takiej tej współpracy, zaufaniu, dzięki olbrzymiemu zaangażowaniu też się dostępował, bo to też trzeba przyznać, że jest jego takie wielkie pragnienie, żeby te dzieła się rozwijały, to dzięki temu mamy błogosławione owoce tych naszych wspólnych wysiłków.
9: No właśnie, imponująca liczba ministrantów między innymi. Ilu mamy tych odważnych?
11: No około 65 jest chyba na.
9: Ktokolwiek przyjeżdża, to się zachwyca liczbą ministrantów służby liturgicznej ołtarza.
11: To prawda, rzeczywiście i nie tylko ilością, ale też jakością ich służby, bo to trzeba powiedzieć, że rzeczywiście naprawdę liturgia jest na bardzo wysokim poziomie w tej oprawie właśnie przez ministrantów, lektorów. Też mamy bielanki, mamy scholanki, także jest tych dzieci zaangażowanych w służbę liturgiczną tutaj u nas w parafii no ponad setka. To jest no wielka, wielka radość i no wielki skarb właśnie, bo szczególnie kiedy się mówi o tym, że tak mało jest dzieci, młodzieży zaangażowanych w kościele. No właśnie, chyba wszyscy się do Solejówka wyprowadzili. No nie, ale oczywiście tak to jest. To jest wielka, no taka myślę, duma też naszej parafii, no, że rzeczywiście te wszystkie uroczystości są z takim splendorem i naprawdę to nie tylko piękno jest, ale też duch w tym. Mhm. Przynajmniej ja to tak oceniam.
9: A na co zwróciła uwagę moja mama, jak odwiedziła naszą parafię? Te parafie. że tu jest spora liczba mężczyzn, którzy się modlą. Gdzie mężczyźni modlący się, mężczyźni na kolanach, tak?
11: Tak, mamy dwie róże męskie różańca żywego, więc to też jest taki spory zastęp mężczyzn, bo to jest około 40 panów. Mamy też oczywiście właśnie w służbę liturgiczną też zaangażowanych sporo i młodszych, i starszych, już też takich seniorów, więc tutaj natomiast też służba porządkowa, kościelna służba porządkowa to tu stół, więc trochę też panów ma się okazję gdzieś zaangażować, nie tylko modlitewnie, gdzieś prywatnie, ale właśnie w jakichś wspólnotach, jakichś grupach. No jeszcze myślę, że wiele przed nami w tym temacie. Jeszcze jest potencjał do zagospodarowania, co też było widać na przykład na konferencjach stanowych w czasie rekolekcji, nie? Że jest takie zainteresowanie, pozytywny odzew parafian i mężczyzn przychodziło na takie konferencje i myślę, żeby częściej przychodzili, gdyby jeszcze im coś takiego więcej zaproponować. Także myślę, że jeszcze jest wiele przed nami do zrobienia.
9: Ale mamy tak, kółko różańcowe, prawda? Podwórkowe kółko różańcowe dla dzieci, tak?
11: Też dla dzieci. Klub pielgrzyma, parafialny klub pielgrzyma.
9: Tak, święta Andrzeja Boboli będziemy również mówić, prawda?
10: To jest odpowiedzialne.
9: Czwartki ksiądz Marek Kotyński odwiedza tutaj również parafię.
11: Pierwsze czwartki mamy taki cykl Kino z duszą i to jest właśnie po mszy świętej za o powołania kapłańskie i zakonne. O 18 jest tam msza, potem o 19 jest w kinie spotkanie takie, najpierw seans filmowy, a potem dyskusja, komentarz ojca Marka Kotyńskiego, taki filmoznawczy.
9: A co jest najpiękniejszego w kapłaństwie?
11: Bardzo indywidualnie patrząc, no to chyba, ja bym powiedział, taka no wyjątkowa relacja z Panem Jezusem dla nas to jest chyba tym największym skarbem i największą radością, bo mamy taką możliwość bycia z Panem Jezusem na wyłączność, nie? Że jakby no, to jest pewien przywilej. Nikt praktycznie w parafii tak aż nie ma, no jeszcze nie mamy u nas kaplicy adoracji takiej wieczystej, ale żeby można było sobie przyjść w każdej porze dnia i nocy, otworzyć Najświętszy Sakrament czy Tabernakulum i przed Najświętszym Sakramentem sobie posiedzieć z Panem Jezusem, pobyć i porozmawiać. No to jest chyba taki dla mnie największy skarb i takie wyróżnienie w kapłaństwie, to taka właśnie ta no, wyjątkowość tej relacji, taka trochę na wyłączność, jakby to nie patrzeć. O.
9: Jesteśmy dziś w parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku, Sulejówek Miłosna dokładnie. Do usłyszenia już za moment. Czekają bohaterowie tej audycji, którzy już, drodzy Państwo, z utęsknieniem chcą przekazać ważną informację na temat atutów tego miejsca. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: Jesteśmy w parafii Przemienienia Pańskiego. Dziś na antenie Radia Warszawa i w tym tygodniu króluje Sulejówek Miłosna. Są bohaterowie tej parafii i goście. Ksiądz proboszcz Marcin Brzeszczyński, ksiądz Samuel Szociński, ale także mamy i małżeństwo, Chociaż nie, nie razem małżeństwo, prawda? Pani Katarzyna i pan Bogusław. Szczęść Boże, dobry wieczór.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: No dobrze, to wyjątkowo teraz pani Kasia zaraz powie o pielgrzymkach, a pan Boguś powie, od jak dawna należy do tej parafii.
2: Dobry wieczór. Do parafii należy od roku 2006, także mam już jakieś doświadczenie jako mieszkaniec i parafianin.
1: Dlaczego to miejsce?
2: Dlatego to miejsce, bo jest wyjątkowe. Szukaliśmy jakiegoś spokojnego miejsca na tym świecie i okazało się, że wylądowaliśmy pod adresem Sulejówka Miłosnej właśnie w parafii Przemienienia Pańskiego.
1: I coś się przemieniło w Państwa życiu?
2: No, większość rzeczy się przemieniło i to w tą najlepszą stronę, jeżeli możemy powiedzieć, a to z tego względu, że parafia ma swój rytm. Parafia ma swój rytm, ale też parafia ma swojego dobrego ducha. I w rytmie tego dobrego ducha tu się dzieje bardzo dużo fajnych rzeczy. Przede wszystkim jakichś inicjatyw, jakichś wspólnych działań, które są poparte jednością tych ludzi, którzy tutaj działają. A z tego względu, że żyjemy w takich dosyć trudnych czasach, jak wiemy, że często wesele jest ważniejsze od małżeństwa, często pogrzeb jest ważniejszy od zmarłego. No i przede wszystkim wygląd od intelektu, co też każdy tego doświadcza. Potwierdził to również swego czasu kardynał Wyszyński, że jesteśmy przyzwyczajeni, potrafimy dbać o majątek, o pieniądze, natomiast zapominamy dbać o godność życia i wartości tego życia. I te wszystkie argumenty, które jak sobie poskładamy w całość, to się okazuje, że my z tym wszystkim mamy do czynienia. I my tutaj na poziomie tej naszej parafii, poprzez tą naszą wspólną jedność, działamy na takiej zasadzie, że podejmujemy wspólne inicjatywy, które mają nam pomóc żyć. Żyć poprzez to, żebyśmy mogli wspólnie się realizować i żyć w takim kontekście może nie oczekiwaj na pomoc jakąkolwiek od tych wszystkich ludzi czy naszych parafian, tylko my przyjmujemy za każdym razem taką sentencję, że nie oczekujemy pomocy, tylko przyjmujemy każdą dobrość, która do nas płynie. Zarówno od parafian, jak i przede wszystkim...
1: Ksiądz się uśmiecha, ksiądz tak. Samuel zamyślony. Tak mówię słuchaczom, żeby widzieli, jaki jest obraz sprawy naszej teraz.
2: Tak, przede wszystkim właśnie od strony przedsięwzięć, tak? Wychodzimy z założenia, że jak to się mówi, że jak ktoś ma słońce w sercu, to pogoda jest dla niego nieważna, tak? I te wszystkie elementy, o których mówię, staramy się wykorzystać w naszym wspólnym działaniu.
1: Ulubiona inicjatywa na terenie tej parafii to?
2: Ciężko powiedzieć, która jest ulubiona, bo ulubioną i najbardziej ulubioną inicjatywą to jest chyba inicjatywa taka, że się spotykamy wspólnie w jedną stronę idziemy, budujemy wspólne dzieło, tak? To jest chyba taka główna inicjatywa, która nas podtrzymuje na duchu, dodaje nam energii. Co nam również pomaga w tworzeniu tych wszystkich dodatkowych rzeczy? Na pewno nadzieja na to, że to się uda. Na pewno ta współpraca w zakresie samej pracy i wypoczynku, ale również i uśmiechu, który pomaga znosić te trudy tego życia. No i dzięki temu, że są właśnie tacy ludzie, jacy są tutaj w tej parafii, to nam się wiele rzeczy udaje. A sama świadomość tego, że są dobrzy ludzie w tej parafii, już daje dodatkowo nam radość. A tacy ludzie u nas właśnie się znajdują.
1: Piękne świadectwo, naprawdę, chwała Panu. Czego, Panie Bogusiu, chce Pan życzyć dzisiaj kapłanom tej parafii, parafianom, wiernym i słuchaczom Radia Warszawa?
2: Kapłanom, czego mogę życzyć? Mogę tylko życzyć tego, żeby dalej podejmowali takie inicjatywy, bo to są ludzie naprawdę, którzy są odpowiednimi przewodnikami duchowymi. To nie są tylko kapłani, ale to są przewodnicy duchowi. Mówiąc na wprost, jako członek męskiej róży...
1: Pod mam jakim patronem?
2: Świętego Andrzeja Boboli, którym opiekuje się nasz główny ogrodnik, ksiądz Samuel. I tak dobrze te róże podlewa, że to wszystko kwitnie i się w dalszym ciągu dobrze rozwija. I tego chyba trzeba sobie życzyć, żebyśmy jak najdłużej współpracowali ze sobą i podejmowali kolejne inicjatywy. A co się dzieje w tej parafii, to trzeba tu przyjechać, zobaczyć, porozmawiać, dotknąć na żywo. Także zapraszamy.
1: Ale jak będą potem słuchacze wybierali lokalizacyjnie swoją parafię?
2: Będą musieli zadecydować w jaki sposób, ale u nas można porozmawiać, u nas można się zawiązać jakieś relacje, które pomogą również funkcjonować w obrębie innych parafii czy współparafii.
1: Parafia Przemienienia Pańskiego, drodzy Państwo. I jeszcze życzenia od Pana Bogusia słuchaczom Radia Warszawa.
2: Tego względu, że dzisiaj jest niedziela, to cieszmy się, że dzisiaj jest niedziela, a nie jutro, tak jak było wczoraj.
1: I jesteśmy w terapii przemienienia pańskiego w solejówku miłości, a może pozdrowienia jeszcze dla swoich
2: tak,
1: bliskich.
2: Pozdrawiamy to oczywiście całą naszą wspólnotę parafialną. Pozdrawiamy naszych współmałżonków, naszych znajomych, członków Róży szczególnie, którzy są bardzo zaangażowani w tej inicjatywy duchową, które podtrzymują nas często na odpowiednim poziomie. Także tych wszystkich pozdrawiamy, no i oczywiście wszystkie osoby życzliwe naszej parafii.
1: Tak, i panią Jadwiga również. I jest z nami również pani Katarzyna. Szczęść Boże, dobry wieczór pani Kasiu.
3: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Pani Kasiu pochodzi z tej parafii, czy też wybrała ją?
3: O, ja wybrałam ją 18 lat temu do życia. Dobrze wybrałam, jak
1: co
3: się okazuje.
1: Co tak do tego Solejówka? Do parafii bardziej, czy do marszałka Piłsudskiego?
3: Bardziej, troszkę nas niestety Warszawa ściągnęła małżeńsko do za chlebem, ale Solejówek został wybrany no tak lokalizacyjnie najwygodniej wobec Warszawy, tak? Natomiast no, nie była to decyzja podjęta pod względem wyboru parafii, ale z czasem okazało się, że jest to wspaniałe miejsce nie tylko lokalizacyjnie wobec Warszawy, ale w stosunku do Warszawy, ale też miejsce, w którym odnaleźliśmy swój dom tak naprawdę. Odnaleźliśmy swój dom zarówno w miejscu, w miejscowości, bo to też moim zdaniem jest bardzo, bardzo znamienne, że tutaj przez jakiś czas mieszkałam w Warszawie, tak? I tu w porównaniu do Warszawy jest bliskość ludzi bardzo szeroko prezentowana, tak? To znaczy...
1: A, czyli Warszawa jest bardziej anonimowa.
3: Bardzo głębokie relacje, nie tylko w samej parafii, ale też z różnymi ludźmi, którzy tutaj mieszkają. Więc
1: ja powiem tak, tutaj też pani Kasia pięknie śpiewa, ale też kocha pielgrzymować. No to jakie są dzieje tego, przepraszam, no klubu pielgrzymkowego, bo jak inaczej
3: powiedzieć, tak,
1: komisji pielgrzymkowej?
3: Tak.
1: Może być klub pielgrzymkowy, księża pobożnego, czy to obraza? Nie. I jeszcze mamy patrona również świętego Andrzeja Popola, tak? Znakomitego,
3: no z tego od róży powstaliśmy trochę, można tak powiedzieć, tak?
1: Czyli jesteście filią Róży Różańcowej.
3: Jesteśmy, może można tak powiedzieć, filią Róży, bo powstała Róża Różańcowa i powstał pomysł, żebyśmy nawiedzili właśnie sanktuarium świętego Andrzeja Boboli i świętego Józefa w momencie zawiązania róż. No i wyruszyliśmy w pierwszą podróż do świętego Andrzeja Boboli. W związku z tym, że nawiedziliśmy świętego Andrzeja Bobole, poprosiliśmy Andrzeja Bobole o wstawiennictwo i prowadzenie nas. No i prowadzi nas już od 2,5 roku. Wspaniale, ponieważ no, oprócz tego, że zaangażowanych jest bardzo dużo ludzi z naszej parafii i stworzyliśmy przez te 2,5 roku, myślę, że taką dużą rodzinę parafialną, pielgrzymkową. Działamy zarówno w samym pielgrzymowaniu i jest nas około mniej więcej setka, zmieniamy się, ale jest nas ogólnie około setki. Ale mam też informacje od ludzi i tutaj ze sobą też współpracujemy, wspierając się nawzajem. Dzięki temu poznaliśmy się bliżej, dzięki temu mamy okazję widzieć się praktycznie co miesiąc. No, oprócz tego, że widzimy się cały czas w kościele i wychodząc z kościoła to jest 15 minut minimum i wchodząc do kościoła też ileś tam czasu na podyskutowanie co u kogo i kiedy następna pielgrzymka i dokąd następna pielgrzymka i tak dalej.
1: A gdzie byliście? To może pochwalmy się.
3: Ojejku, byliśmy już praktycznie większość miejsc, które są związane z siostrą Faustyną Kowalską. Na przykład byliśmy

0: byliśmy w Wilnie, w ubiegłym roku byliśmy w Pradze, w Czechach, no i w tym roku wybieramy się do Budapesztu, więc też przed nami ciekawy pomysł i ciekawe rozwiązanie.
1: Pani Kasiu, kogo dzisiaj chce Pani pozdrowić na antenie Radia Warszawa? Czego chce życzyć kapłanom, słuchaczom, swoim bliskim?
0: Ja bym chciała przede wszystkim życzyć siły ducha i siły ducha, ale takiego przede wszystkim siły w rozwoju tego ducha wiary wobec w naszej parafii. Zarówno myślę, że dla naszych kapłanów, ale też dla każdego z nas, tak? Żeby serducho pęczniało radością, miłością do bliźniego i myślę, w ten sposób jesteśmy w stanie dzielić się tym z innymi, gdzie nas Pan Bóg postawi, tak? I kogo nas na naszej drodze postawi.
1: Pani Kasia, jakby chciała Pani teraz zaśpiewać na antenie Radia Warszawa, to można to zrobić, bo wiem, że są tutaj osoby w naszej audycji, które lubią śpiewać, lubią mikrofon, więc można. Zachęcam do tego niejednokrotnie w czasie tej audycji, więc na spokojnie. A bohaterowie pytali mnie kilka minut przed, o co będę pytać w tej audycji. No i powiedziałam, że o przysmaki naszych kapłanów, co najbardziej, najczęściej lubią jeść na śniadanie.
0: A to już wiemy.
1: No to pytamy. No.
0: A to już wiemy.
1: Wiemy, no, już sprawdzone?
0: No pewnie, że tak, podróżując z księżmi, jedząc wspólnie śniadania w
1: pielgrzymkach,
0: to my wszystko wiemy. Przecież tak. My wiemy, że ksiądz proboszcz nie ma śniadania bez owsianki i nawet nauczył tej tradycji księdza wikarego, księdza Samuela, więc sorry, w tej parafii nic się nie ukryje, jak się okazuje.
1: Więc smacznego Państwu życzymy, chociaż to jest pora wieczorowa. Za moment ciąg dalszy naszej audycji. Jesteśmy dzisiaj w parafii Przemienienia Pańskiego. Jakby ktoś zastanawiał się, jak dojechać na przykład z Dworca Wschodniego, z Warszawy Wschodniej, to kierunek Sulejówek Miłosna. Do usłyszenia za moment.

0: Przystanek Parafia.
1: O tej porze nadal w parafii Przemienienia Pańskiego. Ciekawe, czy kolejni bohaterowie powiedzą o tym, jak przemieniło się ich życie, czy przyjechali tutaj szukając swojego miejsca na ziemi, czy może tak naprawdę z dziada, pradziada należą do tego miejsca i do tej parafii. Pani Małgosia i pan Artemiusz, szczęść Boże, dobry wieczór, kochani.
2: Szczęść Boże, dobry wieczór.
1: Uśmiechnięte małżeństwo, też lubiące śpiewać. Jak będziecie mieli ochotę, to oczywiście do tego serdecznie i gorąco zachęcam. No to powiedzmy naszym radiosłuchaczom, od dawna mieszkacie tutaj?
2: Tak, ja w parafii mieszkam od prawie urodzenia, czyli długo sprowadzili się tutaj moi rodzice i tak już 50 lat córką.
1: Naprawdę?
2: Kiedy to minęło?
1: Czyli pani Małgosiu, pani może nam powiedzieć, jak zmienia się ta parafia, tak?
2: No, tak, mogę powiedzieć.
1: To wszystkie sekrety pani Małgosia.
2: No prawie tak, bo ja jak przyjechałam, to tego, na przykład tej plebanii jeszcze nie było. I to zawsze się tym chwalę, że nasza klasa w ramach lekcji religii podawała cegły. Oczywiście na początku, to wiadomo, byłam jeszcze jako dziecko, to przychodziłam do tego kościoła, bo tak po prostu byłam wychowana. Byłam tutaj potem w pierwszej komunii, u bierzmowania, zaangażowałam się.
1: Który biskup przyjechał na bierzmowanie?
3: Kraszewski?
2: Nie, biskup Glemp. Bo my jeszcze byliśmy w archidiecezji warszawskiej. Pierwszym, jeszcze bardzo, bardzo długo był ksiądz Jan Kryszewski. No, 20 kilka lat jakby na mojego życia. Potem był ksiądz Leonard Jarosz, potem był ksiądz Ryszard Mierzejewski, potem był ksiądz Antoni Czajkowski i obecny ksiądz Marcin Brzeszczyński.
1: Pięknie, mamy fajną kronikę. I czy tutaj małżonek obecny był ministrantem, jak się poznaliście? Przepraszam, że wchodzę w sprawy prywatne, ale to jest bardzo ciekawe dla słuchaczy.
4: Znaczy, ja akurat tak wrzeniłem się ponad 30 lat temu tutaj w studiówka miłosnej właśnie, ale miałem tu rodzinę i po prostu przez znajomość rodzinną.
1: To dobrze rodzina pokierowała. Prawda? Tak.
2: Poznaliśmy się na pielgrzymce właśnie przez rodzinę.
1: Pieszej do Częstochowy?
2: Pieszej do Częstochowy.
1: W jakiej grupie państwo chodzili?
4: Siódemka. To jeszcze zasadnicza,
2: tak.
1: To ile razy byliście pierwszą?
2: Razem byliśmy chyba 3 razy. A potem już jak przyszły dzieci na świat, to już żeśmy niestety nie doszli.
4: Nie doszliśmy. Kochani, teraz to dojeżdżamy. Syn chodzi na starszy za roku, także dojeżdżamy po niego zawsze.
1: Co jest atutem tej parafii, zdaniem państwa?
4: Ja uważam, że to tak, księża to nieskromnie, ale to jednak ich duża jest zasługa tutaj.
2: Zdecydowanie.
4: I też dzięki temu, że mamy takie właśnie zaplecze jak kino, to jeszcze dzięki poprzedniemu proboszczowi to zawdzięczamy, że mamy tu kawiarnię. Kino powstało i to też pozwala na to, żeby ta parafia się tutaj integrowała w okolicy. Właśnie wszystko jest przy kościele, więc nawet jak ktoś nie chodzi do kościoła, a chodzi do kawiarni, to musi przyjść. Także jest tutaj to zaplecze też jednak nam, myślę, że dużo pomaga.
1: Ale państwa zaangażowanie jest widoczne też.
4: No jest widoczne, bo ja jestem lektorem. To mnie widać. Ale to też dzięki księdzu Samuelowi, bo on tutaj tak tą służbę liturgiczną ołtarza mocno, że tak powiem, zmobilizował, a też musiałem tam kiedyś pomóc przy tych ministrantach, no i tak zostało, że też tym zostałem i się zaangażowałem, także tutaj też działamy na tym polu, a dzięki temu, że właśnie ksiądz Samuel też tak, też pilnuje, żeby ta służba się realizowała i żeby były tak godnie właśnie odprawiane msze święte, to też ludzie to doceniają i bardzo chętnie przychodzą do kościoła. Także to też jest taka nasza tajemnica, czemu u nas jest taka duża frekwencja w kościele. No poza tym, że mamy kościół ogrzewany i zimą naprawdę nikt nie zmarznie. Także to jest też, myślę, bardzo duży atut.
1: A ja wracam znowu, że mamy piękną kapliczkę Matki Bożej Fatimskiej.
4: A to jest jedna z 4 w Polsce specjalnych takich kapliczek, które były założone około 20 lat temu.
5: Tak.
4: Są w Polsce takie tylko 4, z czego my mamy jedną. To w Sulejówku, Miłośnie, a druga jest w Sulejówku, obok. Także na całą Polskę, to my połowę zabieramy.
1: To zapraszamy szczególnie, prawda, do tego miejsca. Poza tym mamy również relikwie. ważnych, świętych, prawda, i błogosławionych.
2: Tak, mamy relikwie świętego Jana Pawła II, mamy relikwie błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, Jacka Odrowąża, świętego Antoniego i jeszcze błogosławionej rodziny Ulmów.
1: I pewnie ciąg dalszy nastąpi.
4: Tak, zdradzę tajemnicę, bo mamy w przygotowaniu jeszcze jedne relikwie, będą Marii Magdaleny.
1: To już potwierdzona informacja?
4: Tak, tylko jeszcze tak.
3: Jeszcze nie oficjalnie wprowadzone, uroczyście nie zostały wprowadzone do kościoła, ale są już w parafii. Od wielu lat zresztą, ale nie wszyscy o tym wiedzieli, bo były w sejfie schowane głęboko. I dlatego dopiero jak się robiło porządki, to się okazało, że taki skarb mamy.
1: Która strategia związana dzisiaj z ewangelizacją rodzin, małżeństw, młodzieży najbardziej się sprawdza w tej parafii?
4: Duże zaangażowanie młodzieży w ruch Światło Życie to jest, no my to widzimy, bo to nasze dzieci też tam często uczęszczają ale widać ich też zawsze duże zaangażowanie. Kościół domowy też mamy kilka par, które tym się tutaj są mocno zaangażowane od wielu lat. Zresztą małżonka to też była, pamiętam, w ruchu Światło Życie w młodości i ci znajomi właśnie w tym kościele domowym teraz się realizują.
1: A poza tym przed nami również misje święte, prawda?
4: Także też.
1: Kiedy one się rozpoczną?
4: Niedługo, bo 7 czerwca zaczynamy właśnie te misje i będą trwały u nas przez cały tydzień od 7 do 14 czerwca. Także jest, ciągle coś jest jakieś, mamy kalendarz wypełniony naprawdę dosyć mocno. Jak nie święta, to zawsze coś tam jest do zorganizowania, do obstawienia, jakieś tam msze też jako służba liturgiczna, żeby tam też ksiądz dbał o to, żeby na każdej mszy był jakiś lektor, przynajmniej jeden, tak żeby to wszystko też niedobrze.
1: A mają Państwo swoich ulubionych świętych?
4: No ja lubię świętego Pio, ale to dlatego, że też miałem parę tam z nim do czynienia trochę.
2: Moim ulubionym świętym jest również święty ojciec Pio, też ostatnio.
1: Ale momencik, bo tutaj usłyszeliśmy, że miałem z nim do czynienia, czyli?
4: Jak byłem na pielgrzymce u ojca Pio, to przy jego grobie poczułem zapach kwiatów dwa razy. A ja wtedy miałem zatoki tak zawalone, że normalnie nie czułem żadnego zapachu, więc to...
1: To jak trzeba długo się modlić, żeby otrzymać taką łaskę?
4: Nie, trzeba najpierw było pojechać.
1: A u Pani łaska
4: z góry idzie.
2: Ja ojcu... prosząc go o wstawiennictwo przed tronem Pana Boga, prosiłam go głównie w intencji moich najbliższych.
1: Działa?
2: Działa. Wierzę, że to przez jego wstawiennictwo dokonały się pewne rzeczy.
1: No ja widzę iskierki w oczach, czyli naprawdę mocno i skutecznie chyba przyszedł, tak?
2: Mocno i skutecznie, tak.
1: No mówią o nim, że to jest taki święty gwałtownik, więc ja tak, że tak powiem, spokojnie do niego na razie podchodzę. Bo nie to, że się boję tej skuteczności, bo słyszałam, że jest bardzo skuteczny. A czego dzisiaj pan Artemiusz, pani Małgosia życzą kapłanom, parafianom, słuchaczom Radia Warszawa i naszej ojczyźnie? Kogo chcecie, kochani, pozdrowić?
4: To najpierw może życzenia kapłanom, to wytrwania w powołaniu i świętości. Tutaj dużo cierpliwości do parafian.
1: To tacy parafianie są gwałtowni?
4: No, bywają.
1: Nieokrzesani?
4: No ale księża muszą wszystkich wytrzymać.
2: Bardzo cieszymy się, że jest takie zaangażowanie ze strony kapłanów, bo jak widzimy, że kapłani też mają swoje propozycje i chcą coś zrobić i jest odzew ze strony parafian, to też jest wspaniałe, że ludzie też chcą się zaangażować. Też po prostu chcieliby, żeby coś się zmieniło, żeby też i dla nich coś można było jakąś, czy grupę stworzyć na przykład, żeby też oni sami też mogli się zaangażować.
1: Pani Małgosiu, a co jest największym atutem tego miejsca, tej parafii, tej świątyni, tej wspólnoty?
2: Ojej.
1: Można wymieniać, jak jest długa lista.
2: Ludzie chyba, mimo wszystko ludzie, kapłani, przede wszystkim najpierw kapłani, ich zaangażowanie, ich taka chęć współpracy i zawsze chęć pomocy. Poza tym, ja bardzo lubię przychodzić na wszelkiego, na różne nabożeństwa, bo zawsze cieszę się, chcę być blisko Pana Boga. Dawno, dawno brakowało mi adoracji Najświętszego Sakramentu. To teraz, niedużo.
1: Jest poniedziałki, prawda?
2: Jest poniedziałki, jest zawsze
1: jak jest pierwszy piątek.
2: Pierwszy piątek miesiąca, wtedy jest całonocna. Także To jest dla mnie bardzo ważne. Poza tym no, wszystkie te inicjatywy, które są w naszej parafii, jednak człowiek sam chce się zaangażować.
4: Się też księża też starają się angażować parafian, no bo sami by nie dali rady tego zrobić. A jeżeli wszyscy przychodzą, no trzeba, nie wiem, na przykład wystrój grobu pańskiego, no to też, a czasem i Duch Święty pomaga, bo w tym roku mieliśmy taką sytuację, to ksiądz Samuel może jeszcze tam opowiedzieć jako anegdotę.
5: Tak jakoś trochę przegapiliśmy.
6: Niemożliwe.
5: Tak, przy organizacji grobu
7: pańskiego.
5: Jak to
7: z Duchem Świętym bywa. No, tak. Działa, a go nie, albo jakby tak. Się go pomija.
5: No. No i tak. I tydzień przed Wielkim Czwartkiem, czy to Wielką Środą, chyba to było tak, przed Wielką Środą, okazało się, że nie mamy plastyczki pani, która by zaprojektowała grób pański. No i akurat ja byłem w kwiaciarni. Chodząc z tej kwiaciarni, mijałem się z jedną panią i tak mnie natchnęło po prostu, no nie wiem, taki poczułem przymus wewnętrzny, żeby powiedzieć o tej sytuacji właśnie, że no szukamy tej pani, jakby nie kojarzyłem z tego, ona ma jakieś takie zamiłowania, więc tak po prostu rzuciłem, powiedziałem, że no właśnie nie mamy tutaj nikogo teraz do zaprojektowania grobu pańskiego, szukamy jakiejś plastyczki. Ona mówi, no przecież ja jestem. No i się okazało, że rzeczywiście bardzo szybciutko wykonała taki projekt, bardzo piękny i piękne, później tak. Zrealizowali tutaj parafianie. Bardzo, bardzo ładnie, więc naprawdę Duch Święty się troszczy, nawet przy naszych właśnie takich słabościach, naszych niedomaganiach, jak nam czegoś tam zabraknie, to Duch Święty to jakoś ratuje często.
6: A takie najważniejsze, kluczowe wydarzenie, jeżeli chodzi o misję święte w tej parafii?
5: W sensie,
6: kto będzie głosił?
5: A, będzie ogłosił ojciec Zenon Burdak, to jest Bernardyn z Dukli. No i to będzie codziennie, będzie program bardzo napięty, bo to jest od rana do wieczora, późnego wieczora, bo jeszcze apel maryjny jest koło 21, więc to późno będziemy kończyli, a zaczynamy od 7.
7: Odnośnie do zainicjowania tych misji świętych, czekamy teraz na błogosławiony czas, który dał nam Pan.
6: To pozdrawiamy serdecznie, prawda? Co trzeba zrobić, żeby w życiu naszym się przemieniło wszystko po Bożemu? Takie pytanie do bohaterów tej audycji.
5: Nie przeszkadzać Panu Bogu. Nie rzucać Mu kłód. Nie stawiać barier. To Pan Bóg przemienia człowieka.
7: No przede wszystkim to zawierzać też wszystko trzeba Panu Bogu, tak? Jest człowiek w wielu rzeczach jakby nie domaga, czy nie jest w stanie wielu rzeczy sam, albo przynajmniej tak mu się wydaje na pierwszy rzut oka, że nie jest w stanie wielu rzeczy zrobić, ale jak się wszystko daje Panu Bogu, to się znajdują chętni, którzy pomogą i środki do tego, żeby pewne rzeczy realizować. Także tam wielokrotnie się przekonałem na własnej skórze, że zawierzenie, oddawanie wszystkiego Panu Bogu to jest najlepszy, najważniejszy sposób.
6: Zapraszamy do parafii Przemienia Pańskiego z Lujówek Miłosna. Dziś z nami byli ksiądz proboszcz Marcin Brzeszczyński, ksiądz Samuel Szociński, pani Kasia, pani Małgosia, pan Artemiusz, pan Boguś. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
8: Z Panem Bogiem.
0: Przystanek Parafia.

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Statut Łaskiego, jeden z najstarszych zbiorów prawa w dawnej Polsce, już niedługo będzie można zapoznać się z nim w Archiwum Akt Dawnych, a my będziemy rozmawiać z panem Robertem Kostro, dyrektorem tegoż archiwum, w najbliższym kalejdoskopie historycznym. Marcin Pąk, zapraszam już jutro o godzinie 20.
2: Czas Wspólnot to audycja o relacjach, więziach, miejscach w Kościele, w których możemy zbliżyć się do siebie nawzajem i do Pana Boga. Zapraszam we wtorek o godzinie 20. Randa Ombach.
0: Ogłoszenie nadawcy.
3: Tu Radio Warszawa, za 4 minuty wybije 21.
4: Jarosław Wydra, zapraszam na wiadomości z życia Kościoła. Podczas modlitwy Anioł Pański w uroczystość Trójcy Przenajświętszej papież przypomniał, że centrum chrześcijańskiego życia stanowi komunia Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego. Ojciec Święty podkreślił, że właśnie z tej Bożej komunii rodzi się Kościół, a człowiek odnajduje pokój serca, jedność i prawdziwą radość. Nawiązując do zakończonego przed tygodniem okresu wielkanocnego, papież zachęcił wiernych do spojrzenia na całą drogę paschalną przez pryzmat tajemnicy Trójcy Świętej. Życie Boże jest dynamiczną, niewyczerpalną i owocną komunią, która teraz nas ogarnia, mówił Leon XIV. Przypomniał, że Duch Święty, jednoczący Ojca i Syna, został wlany w serca wierzących, dzięki czemu Kościół staje się sakramentem komunii, przestrzenią spotkania, miłości i życia, w której niebo i ziemia już się stykają. Rozważając fragment Ewangelii Świętego Jana o spotkaniu Jezusa z Nikodemem, papież zwrócił uwagę na jego szczere poszukiwanie prawdy. Przypomniał, że Nikodem przyszedł do Jezusa nocą, pragnąc lepiej poznać tajemniczego nauczyciela i znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania. Ojcostwo to nie tylko biologia, to nie jedynie przekazanie życia. Ojcostwo to postawa męskiego serca, mówił biskup Krzysztof Nykiel podczas pielgrzymki mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich. Regens Penitencjarii Apostolskiej podkreślił, że Kościół, rodzina i ojczyzna potrzebują dziś dojrzałych mężczyzn, którzy nie uciekają od odpowiedzialności. W homilii wygłoszonej podczas tradycyjnej pielgrzymki mężczyzn do Piekar Śląskich biskup Krzysztof Nykiel nawiązał do hasła tegorocznego roku duszpasterskiego Uczniowie i misjonarze. Podkreślił, że każdy pielgrzym przybywa do sanktuarium ze swoją historią, pytaniami, zmaganiami, ranami, ale także z nadzieją na spotkanie z Bogiem. Odwołując się do uroczystości Trójcy Przynajświętszej, kaznodzieja zachęcił do postawienia sobie fundamentalnych pytań, kim jest Bóg i kim jest człowiek.
5: To są wiadomości z życia Kościoła.
4: Błogosław nam, Matko, chcemy żyć w trzeźwości. Na Jasnej Górze aktem zawierzenia Matce Bożej zakończyły się 36. jasnogórskie spotkania dla uzależnionych. Uczestnicy oddali swoje życie, prosili o wytrwałość i siłę w drodze do trzeźwości. Wielu z nich zawdzięcza Królowej Polski nowe życie.
6: Błogosław nam, Matko, chcemy żyć w trzeźwości. Wiemy, ile zła było naszym udziałem, jak wiele uczyniliśmy krzywd naszym rodzinom i innym ludziom. Przepraszamy nasze matki za nieprzespane noce w oczekiwaniu na syna czy córkę. Jasnogórska Królowo, najmilsza Matko, przepraszamy.
7: Mamy świadomość, że nie naszą zasługą są lata trzeźwości. Wiemy, że wszystko, co posiadamy, zawdzięczamy dobremu Bogu.
4: Uczestnicy zjednoczyli się w modlitwie i wzięli udział w specjalnych mityngach, czyli grupowych spotkaniach ze świadectwami, m.in. dla anonimowych alkoholików, narkomanów, dorosłych dzieci alkoholików, anonimowych przemocowców, dłużników czy hazardzistów.

0: Mario Królowo Polski. Dzisiaj Kościół rozważa niezgłębioną tajemnicę Trójcy Przenajświętszej. Prawda, że jest jeden Bóg, ale w trzech osobach, jest fundamentalną w naszej świętej wierze, bo ukazuje nam Boga takim, jakim On jest, czyli jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. Osoby boskie różnią się między sobą rzeczywiście, tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. Nie różnią się jednak ani naturą, ani przymiotami, ani działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty Boże i działania Boże. Osoby różnią się między sobą jedynie pochodzeniem. Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo. Syn Boży pochodzi przez przedwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca. Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą synostwo, a trzecią pochodzenie od Ojca i Syna. Ale wszystkie trzy osoby, jedyny Bóg, istnieją jednakowo istnieniem wiecznym, to znaczy bez początku i bez końca, i naraz obejmują całe swoje życie, a obejmować naraz całe swoje życie, to znaczy wykluczyć w nim przedział na przedtem i potem. Bóg Trójcy Świętej jedyny, jako byt absolutny, jednocześnie posiada całość życia wszystkich stworzeń, czyli ma pełnię wiedzy o całym wszechświecie. Ponieważ Bóg jest wspólnotą osób, dlatego nie jest samotnikiem, ale jest Bogiem, który jest miłością. Chociaż wiele możemy powiedzieć o Bogu w Trójcy Świętej jedynym, to prawda ta ciągle jest tajemnicą dla ograniczonego rozumu ludzkiego, niezgłębioną, poprzez co daje dobitne świadectwo o niezmierzonej wielkości Boga. Maksyma przypisywana świętemu Augustynowi poucza nas, że si comprehendis, non est Deus. Jeśli go pojmujesz, to nie jest to Bóg, bo przecież nieskończony Bóg przekracza wszelkie możliwości poznawcze skończonego, ograniczonego człowieka. Gdyby Bóg dał się objąć skończonemu rozumowi ludzkiemu, to oznaczałoby to, że jest tak samo mały i ograniczony jak człowiek. A więc nie mógłby to być Bóg. Ale to, że Bóg jest niepojęty, wcale nie znaczy, że człowiek nie może wejść z Nim w zażyłe relacje. Bóg jest światłością i przychodzi do człowieka jako światło ogarnięte tajemnicą. A tajemnica nie jest po to, żeby ją zrozumieć i rozwiązać. Rozwiązuje się problemy. Tajemnica jest po to, ażeby ją kontemplować. Pewność i nieomylność Bożej tajemnicy jest osadzona i uzasadniona doskonałością Bożą, która wyklucza wszelki błąd czy pomyłkę. Prawda Boża jest ostatecznie pewna i nieomylna, w odróżnieniu od prawd naukowych, które z natury swojej są takimi, które dają się obalić, czyli podlegają falsyfikacji. Jakże pięknie pouczyła nas o tym Mario, Twoja o 20 wieków młodsza rodaczka, święta siostra Edyta Stein, pisząc, że droga wiary daje nam więcej niż droga poznania rozumowego. Daje nam osobliwą bliskość Boga miłującego i miłosiernego oraz obdarza nas taką pewnością, jakiej nie daje żadne poznanie rozumowe. Naturalne myślenie nie ogarnie nieogarnionego. Wiarę przyjmujemy ze względu na świadectwo Boga. Treści wiary przerastają prawa myślenia właściwego człowiekowi, przerastają ludzkie zdolności poznawcze. Jest to powód, dla którego wiarę nazywa się ciemnym światłem albo drogą ciemną. Światłość bowiem potrafi tak oślepić człowieka, że nie jest w stanie niczego zobaczyć i jest dla człowieka jakby nocą i ciemnością, choć faktycznie jest ich przeciwieństwem. Wiara chce czegoś więcej niż poznać poszczególne prawdy o Bogu. Wiara chce Boga samego, który jest samą prawdą. Nie zrozumiemy i nie zobaczymy w tym naszym doczesnym życiu Trójcy Świętej, tak jak ujrzymy ją w wieczności. Przywilej ten otrzymała święta siostra Faustyna, która już w tym życiu, w przeżyciu mistycznym, oglądała Trójcę Przenajświętszą i tak o tym napisała. Widziałam w duchu Trójcę Świętą, trzy osoby boskie, ale jedna ich istota. On sam jedyny, ale w trzech osobach. Ale żadna z nich nie jest ani mniejsza, ani większa, ani w piękności, ani w świętości. Nie ma różnicy, bo jedno są. Kiedy byłam złączona z jedną, to byłam także złączona z drugą i z trzecią. Kiedy duszy udziela się jedna z trzech osób, to mocą tej samej woli złączona jest z trzema osobami i jest zlana szczęściem, które spływa z Trójcy Przenajświętszej. Tym szczęściem karmią się w niebie święci. Maryjo, wybrana przez Ojca na Matkę Syna, którego poczęła się z Ducha Świętego. Maryjo Królowo Polski, błagamy Cię o opiekę nad Kościołem Świętym, który jest mistycznym ciałem Chrystusa, Twojego Syna. Polecamy Twojej opiece papieża Leona, nasz polski episkopat z arcybiskupem Tadeuszem Wojdą, przewodniczącym episkopatu. Polecamy Ci nasz zakon i sprawę powołań do naszej wspólnoty. Błagamy Cię za nasz naród, za nasze polskie państwo. Prosimy za rządzących nim. Polecamy Twojej matczynej opiece pana prezydenta. Maryjo, prosimy Cię, otocz swoją matczyną troską stojących przed Tobą pielgrzymów. Prosimy za naszych rodziców, rodzeństwo, naszych bliskich, za wszystkich, którym jesteśmy dłużni wdzięczność. Modlimy się za dobrodziejów naszego zakonu i klasztoru. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Maryjo, prosimy za parafię świętego Łukasza Ewangelisty w Sosnowcu, którą dzisiaj nawiedzasz w kopcie cudownego jasnogórskiego obrazu. Maryjo, błagamy Cię, otocz swoją matczyną opieką wrogów i prześladowców Kościoła. Maryjo, polecamy Ci w szczególny sposób dzisiejszych pielgrzymów ze Smolajny, z diecezji warmińskiej, z miejscowości Jakubów, z diecezji warszawsko-praskiej, domowy Kościół z Rzeszowa i raz jeszcze wszystkich pielgrzymów. W tych i we wszystkich naszych intencjach modlimy się, rozważając tajemnicę piątą części chwalebnej, ukoronowanie Maryi na Królowe Nieba i Ziemi. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje,
1: Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O mój Jezu,
0: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona. Pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo prosimy metropolitę częstochowskiego, księdza arcybiskupa Wacława Depu.
4: W duchu poezji śląskiego poety księdza Jerzego Szymika wyznajemy, że ojciec pisał palcem na kamiennych tablicach 10 Bożych przykazań. Syn Boży pisał palcem na ziemi prawdę o człowieku, a Duch Święty wypisuje w naszych sercach i sumieniach tę samą tajemnicę – miłość –

Wysłuchaliśmy apelu Jasnogórskiego. Teraz wsłuchajmy się w słowa Ewangelii i komentarz księdza Artura Freya.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
1: Plany Pana Boga względem człowieka nie mają najwyższego priorytetu tajności. Niemniej jednak prawdą jest, że zamysły boskie są ludziom nieznane, gdyż przez naszą dotkniętą grzechem pierworodnym naturę o wiele łatwiej nam podejmować decyzje, które w swojej istocie pomijają Pana Boga i Jego zbawczy plan. Mimo to nasz Ojciec Niebieski za każdym razem ufa nam, swoim dzieciom, kiedy w pokorze i ze skruchą do Niego wracamy. Pan Bóg pragnie nas wieść dalej i dalej i krok po kroku odkrywać przed nami walkę niewiedz, zapalając tym samym pochodnie wiary w komnatach i jaskiniach naszych serc, których sami świadomi nie jesteśmy. Warto zauważyć, że Bóg Ojciec utożsamiany z właścicielem winnicy w tejże przypowieści nie daje nigdy tego, co mu zbywa. Wręcz przeciwnie, obdarowuje człowieka tym, co ma najcenniejsze. Wysyła do człowieka swojego umiłowanego syna. Traktuje człowieka bardzo poważnie, choć człowiek wielokrotnie lekceważy Boże miłowanie. Dziś Jezus nie opowiada tej przypowieści Żydom, ale dziś mówi do swojego Kościoła powszechnego. Warto więc zadać sobie pytanie, czy dziś, utożsamiając się jako chrześcijanin, jestem dzierżawcą, na którym można polegać? Czy takim, który wbrew Jezusowi i Jego nauce wprowadza nieład i odrzuca radykalną naukę Mistrza? Czy ufam dziś Bogu, jak i On ufa mi?

Zbliża się godzina 21.30, a zatem zbliża się także czas naszej wspólnej modlitwy różańcowej. Dzisiaj w naszym studiu są parafianie z parafii Przemienienia Pańskiego w Sulejówku Miłośnie, przesympatyczne małżeństwo Sylwia Łukasz z dwoma synkami, Miłoszem i Tymkiem. Oni rozpoczną naszą modlitwę, a następnie będą odpowiadać na modlitwę

Przedstawmy Panu Bogu intencje, w jakich będziemy się dzisiaj modlić. O opiekę Matki Najświętszej, Boże błogosławieństwo i prowadzenie, dary Ducha Świętego w posłudze Piotrowej dla Ojca Świętego Leona XIV. Modlimy się w intencjach biskupa Romualda Kamińskiego, biskupa Jacka Grzybowskiego, biskupa Tomasza Steierwalda. Za dzieło Radia Warszawa w intencji słuchaczy, darczyńców, pracowników oraz za księży dyrektorów Mariusza Wedziuka i Artura Więsika. O nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne oraz o błogosławieństwo Boże dla powołanych. O pokój na świecie, a szczególnie na Ukrainie, Bliskim Wschodzie i wszędzie tam, gdzie go brakuje. Intencja papieska. Módlmy się, aby wszyscy, od dużych producentów po drobnych konsumentów, unikali marnowania żywności i dążyli do zapewnienia każdemu dostępu do pożywienia dobrej jakości. Intencja o przemianę serc. Panie, kiedy brakuje mi miłości i bliskości, przemieniaj moje serce i napełniaj je Twoją miłością. Pomóż mi odnaleźć pełnię w Twojej obecności i w relacjach z innymi ludźmi. Modlimy się o opiekę Maryi, mądre wybory, Boże błogosławieństwo na każdy dzień, dary Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży. O Boże błogosławieństwo i zdrowie, o opiekę Matki Bożej dla Michała. O łaskę zdrowia, opiekę Matki Bożej, o łaski Boże dla Pani Krystyny, jej męża Stanisława, syna Tomasza i wnuczki Julki, o dar nieba dla świętej pamięci synowej Kasi. O uzdrowienie, ulgę w cierpieniu, opiekę Matki Najświętszej dla chorych onkologicznie. Modlimy się o potrzebne siły, opiekę Matki Bożej Pocieszycielki strapionych, pokój serca, wsparcie w trudnych chwilach dla Krysi i całej jej rodziny, o dar nieba dla świętej pamięci Beaty. O opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski dla siostry Kalisty, siostry Emilii, Roberta, Darii, Mieczysława i Zuzanny, Haliny, Janusza, o łaskę nieba dla świętej pamięci Jana. O łaski Boże dla Alicji z Międzyborowa, Alicji z Wilanowa, Elżbiety Robertowej, Marii Zbigniewowej, Elżbiety Norwidowej. O chrzest święty dla dzieci nieochrzczonych, Dominika i Zosi. O łaski Boże dla Karoliny i Gabrysi. O przemianę serca dla Mateusza. O dary Ducha Świętego dla Laury, Maksia, Jakuba, Tosi. O Boże prowadzenie i opiekę Maryi dla Barbary i Henryka, Danuty, Grzegorza, Sławka, Oli, Uli, Marcela, Janka, Alicji, Emila, Igora i Weroniki. O przemianę serca, o wiarę i miłość dla osób oddalonych od Boga, o łaskę zdrowia dla Ewy, Janiny, Haliny, Genowefy, Zofii, Adama, Karola, Kingi i Oleńki. O dobrą pracę dla Ewy, za świętej

0: Naszą modlitwę rozpocznie małżeństwo, które jest z nami w studiu.
1: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przez wszystkimi wiekami. Ojcze nasz,
1: któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa. Niezwykła to rzecz, gdy z grobu wychodzi światło i życie. Jezus żyje i daje nadzieję na to, że my również zmartwychwstaniemy. Ojcze nasz,
0: o poprowadzenie dziesiątki poproszę Szymona, który jest razem z nami.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą.
0: Halo, dobrze, proszę prowadzić. W takim razie małżeństwo, które mamy kłopoty techniczne.
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą.
4: Halo?
0: Jest już Szymon z nami.
2: Dobrze.
0: Szymonie, módl się.
4: Dobrze. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
4: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu.
4: Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O mój Jezu,
2: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Szymonie, drogi, byłeś dzielny. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę, także Twoim rodzicom spokojnej nocy życzymy. Tajemnica druga.
2: Tajemnica druga, chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Mieszkaniem Boga jest niebo. Jezus wstępuje do Ojca, aby zasiąść po Jego prawicy, gdzie nieustannie wstawia się za nami. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Z nami jest Pani Małgorzata, którą poprosimy o poprowadzenie dziesiątki.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
2: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
5: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
2: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
5: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba
2: i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
0: Bóg zapłać Pani Małgorzato za wspólną modlitwę. Życzymy spokojnej nocy.
5: Bóg zapłać dobrej nocy. Szczęść Boże.
0: Szczęść Boże.
2: Tajemnica trzecia, chwalebna, zesłanie Ducha Świętego. Kościół zgromadzony na modlitwie zostaje pocieszony obecnością Ducha Świętego. To dzięki Niemu w sercach wierzących rozlewają się charyzmaty i pragnienie, abyśmy byli jedno. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.
0: Zapraszam Pana Roberta. Panie Robercie, proszę poprowadzić dziesiątkę. No, kontynuujmy. Dzisiaj jednak...
2: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta, chwalebna, w niebo wzięcie Najświętszej Maryi Panny. Powołaniem Maryi była ciągła wędrówka za Synem. Śmierć nie jest żadną przeszkodą w realizacji tego powołania. Matka Jezusa z duszą i ciałem zostaje w niebo wzięta.
0: Naszą modlitwę niech poprowadzi Pani Bogusia.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
7: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Zdrowa Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
6: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
7: jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen.
6: O mój Jezu,
7: przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Maryi na Królową Nieba i Ziemi. Niepozorna i skromna kobieta dostępuje zaszczytu, o którym nikt nawet nie śnił. Spełnia się obietnica wywyższenia pokornych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Do modlitwy zapraszam Pana Roberta.
8: Z Szczęść Boże, zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między miastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maria, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
7: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
8: Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
7: Jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
8: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas do dnia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
7: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód
8: racz nas zawsze wybawić. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Twojemu Synowi nas oddawaj.
7: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
0: Panie Robercie, Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Bardzo serdecznie dziękuję także rodzinie, która z parafii Przemienienia Pańskiego, która jest razem z nami w studiu. Dziękuję wszystkim Państwu, którzy modlili się razem z nami, czy to dzwoniąc, czy łącząc się duchowo. Dobrej nocy, szczęść Boże.
7: Szczęść Boże,
8: dobrej nocy. Również dziękuję za modlitwę. Nocy spokojnej.

0: Tu Radio Warszawa 106,2 FM dobiegło końca nasze spotkanie, jest godzina 22. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za to całe popołudnie, później wieczór, za wspólną modlitwę. Czas teraz przełączyć się na pasmo nocne, które rozpocznie dla Państwa audycja Granie Ciekawe Niesłychanie. A jeszcze raz się żegnam, nazywam się Jacek Zienkiewicz. Do usłyszenia.
1: Granie Ciekawe Niesłychanie. Zapraszają ksiądz Justyn Ziembiński i ksiądz Mirosław Gawryl.

0: zgodnie, proszę Państwa, z zapowiedzią sprzed tygodnia, że żona Vince'a Gilla pojawi się w naszej audycji, od razu rozpoczynamy Emmy Grant, a my witamy Państwa serdecznie. Ksiądz Mirosław Gawryś.
1: I ksiądz Justyn Ziembiński.
0: To ikona muzyki chrześcijańskiej i cieszymy się, że wydała nową płytę. Nawet nie wiem po ilu latach, ale chyba trochę minęło. Nie sprawdzałem, jaki czas temu poprzednią, ale chyba
1: no,
0: już
1: kilka
0: trochę,
1: lat.
0: Trochę.
1: Chyba świąteczna płyta jakaś była.
0: Już takich to nawet nie liczę, świątecznych. Till We Get It Right to piosenka z albumu Tammy That Remains, z którego to albumu już jedną piosenkę Państwu prezentowałem jako zapowiedź, a cała płyta już się ukazała i można na tej płycie znaleźć kilka całkiem niezłych piosenek. Ta mi się spodobała.
1: Gwiazda. Nawet nie można powiedzieć sprzed lat, bo ciągle ten głos jest młody, gwiazda ciągle aktualna, a chyba warto dodać, że zmierza emigrant dzielnie chyba do 50-lecia swojej działalności, o ile już go nie osiągnęła, bo według tego, co tu widzę w internecie, pierwsza debiutantka płyta w 77 roku się ukazała. To już naprawdę.
0: To mamy z Emigrant coś wspólnego, bo w tymże roku po raz pierwszy pojechałem na rekolekcje azowe wakacyjne.
1: Ja rok wcześniej. Więc gwiazda, która może osiągnie kiedyś taki status, ale no, już jest bardzo znana. Brooke Lagertut prezentuje od czasu do czasu, ostatnio przed świętami, bo naprawdę myślę, że warto się z nią zapoznać. Przypomnę, pochodząca z Nowej Zelandii, związana z Hillsong nieco, no i działająca obecnie trochę na własny rachunek płyta It, ale dużymi literami napisane, więc może chodzi o jakiś skrót, może to rozszyfruję jeszcze. EAT. Niedawno się ukazała ta płyta. W niej pochodzi m.in. utwór Talk War Break Out Against Me. Właściwie przetłumaczę to odwołując się do słów psalmu 27, bo to taka medytacja na temat tego psalmu, nawet gdy wrogowie staną przeciw mnie obozem. Posłuchajmy, Brooke Lagertut.

No to jeszcze raz Emigrant. Piosenka, której posłuchamy, nosi taki, no skąd znany, przynajmniej początkowej części tytuł, Nothing Like i dalej jest Sunny Day, a to Nothing Like jest w nawiasie. Emigrant ucieka się w takie różne klimaty na tej płycie, więc można nawet odnaleźć i reggae, tak jak w tymże utworze, którego teraz właśnie posłuchamy. Szczerze mówiąc, to nie sprawdziłem, czy jej mąż udziela się na tej płycie, Vince Gill, w jakikolwiek sposób. Ale to ciekawe, może się uda jeszcze w czasie tej audycji coś tam sprawdzić. Emigrant.

0: Udziela się, udziela. W jednej piosence wymieniona, a piosenka nosi tytuł Przyjaciel jak ty. Friend no
1: tak,
0: like
1: tak,
0: you.
1: Tak, rzeczywiście.
0: Jak najbardziej. Brook Lager tu też zaprasza do współpracy na tej swojej płycie EIT ostatniej różnych artystów. Zaprosiła również Lauren Daigle i chór, o którym niewiele wiem, o tytule The New Respect. Otwierająca płytę piosenka Watchman, strażnik, odwołuje się, jak mi się wydaje, do słów psalmu 131. Przepraszam. Posłuchajmy zatem.

Jakiś czas temu z radością odkryłem i podzieliłem się z Państwem w naszych audycjach wiadomością, że Jason Mraz nagrał płytę z piosenkami gospelowymi. Jason Mraz to taki popowy wokalista, ale robiący to z ogromną klasą. Bardzo go lubię i wszystkie płyty wszyściutkie nie jeden raz przesłuchiwałem. A tę płytę z tymi piosenkami poświęcił swojej babci, bo to ulubione piosenki gospelowe babci. Brzmią te piosenki, niektóre z nich, bardzo pociesznie, humorystycznie, tak jak ta Daddy Sang Bass. Proszę posłuchać, naprawdę zabawne wykonanie. Jason Mraz.

0: No jak ci się podobało?
1: No, bardzo przyjemnie, bardzo sympatycznie. Tak, trochę na luzie, można powiedzieć.
0: Natomiast trochę mi to przypomina nasze wykonanie standardu Małe Pieski 2, gdzie ta si bon, panowie mogą śpiewać basem, a panie tralala takim wysokim głosem. I dokładnie ta metoda została tutaj zastosowana.
1: A teraz artysta, myślę, że mało znany, chyba pierwszy raz go prezentuję, Caleb McCum, czy Mikum, amerykański muzyk, autor tekstu, wokalista, niezależny twórca muzyki chrześcijańskiej i uwielbieniowej, także przez jakiś czas pastor w swoim kościele, pastor od uwielbienia w swoim kościele o nazwie Seven Hills Church, a w swoim bogatym doświadczeniu życiu był też w wojsku i to nie byle jakim, bo w piechocie morskiej Stanów Zjednoczonych. Płyta wydana w tym roku nosi tytuł The Lion, a utwór modlitewny o potrzebie łaski, pomocy Bożej, mocy i światła Ducha Świętego nosi tytuł Need a River.

No to jeszcze jakaś ulubiona piosenka babci w wykonaniu wnuczka Jasona. Sam Jason Mraz, nie wiem, czy podziela wiarę swojej babci, bo w jednej ze swoich piosenek śpiewa, że Bóg jest wszędzie, wszystko jest Bogiem. Tak trochę panteistycznie. No ale szacun, że tak dla babci fajnie zaśpiewał. It is no secret, Jason Mraz.

przynajmniej jeden utwór dzisiaj po polsku. Teraz będzie za sprawą zespołu o nazwie Bono Bo Co. Polski zespół muzyczny z Krakowa, tworzący chrześcijańską muzykę elektroniczną. Jakiś czas temu, bardziej w latach liczone, chyba coś prezentowałem tego zespołu. Pojawia się w tym zespole m.in. Jakub Piechnik, a śpiewa przede wszystkim jego żona Natalia Piechnik. Śpiewa i współtworzy Jasiek Piwowarczyk. Tych trzech artystów znalazłem jako tworzących ów zespół. Przy współudziale Sowiński Music nagrali rok temu, teraz na to trafiłem, singiel z utworem o nazwie Pewna Ręka. Bono Bo Co.

0: Bo co, gdyby ktoś szukał, trzeba wpisać razem, łącząc wszystkie sylaby.
1: Miesiąc temu, albo troszkę więcej, ukazała się nowa płyta Lofkina, zatytułowana Im Proces.
0: A wcześniej poprzedzona zawierającymi te piosenki singlami i nawet chyba epką, przynajmniej jedną.
1: Jakoś nie zachwyciła mnie, szczerze mówiąc. Tak słuchałem i tak trochę mnie to nudziło. Nie wiem, nic nowego, że tak powiem, albo jakaś inna przyczyna.
0: A ja właśnie nie mogłem się zdecydować na wybór, bo wszystko już wcześniej wydawało mi się było. No.
1: Jedna piosenka przykuła moją uwagę, a potem popatrzyłem na ilość odtworzeń i się okazało, że nie tylko moją. Cascade View.

0: Na zakończenie utwór instrumentalny, taki trochę na dobranoc, można powiedzieć, chociaż momentami bardziej drapieżne dźwięki się w zalewie takich łagodnych też pojawiają. Music for After Amen. Tytuł zastanawiający, muzyka na tym, co będzie po wszystkim. Tak można się zastanawiać. A odpowiada to Young Oceans, a konkretnie ten projekt jest dziełem pana, który nazywa się Eric Marshall. Dobiera sobie pomocników, wspólników w tym, co publikuje i co nagrywa. Young Oceans oczywiście nagrywają też piosenki, pieśni uwielbieniowe, modlitewne, ale utwór All at Once, który słyszymy w płycie Music for After Amen i wszystkie inne utwory na tej płycie są właśnie instrumentalne. Dodam jeszcze, że Luke Skaggs na gitarze, instrumentach klawiszowych, gitarze basowej towarzyszą Ericowi, który gra na gitarze basowej, gitarze, instrumentach klawiszowych, no tym samym.
1: Tak, to Robert, bardzo cenna informacja.
0: Ritchie, fortepian, gitara. Mówię to, gdyby ktoś sobie mógł pomyśleć, że to głównie elektroniczne dźwięki, ale chyba jednak nie. I naprawdę muzyka do posłuchania, miejscami medytacyjna, miejscami taka ożywiająca, klasyfikowana w kategorii ambient. Tu jeszcze warto dodać. Young Oceans i żegnamy Państwa tym spokojnym akcentem.
1: I tak oto, proszę Państwa, kończymy miesiąc zwany majem, a jutro wszystkim dzieciom życzymy jak najlepiej, a wśród tych dzieci księdzu Justynowi poniedziałkowemu solenizantowi najlepszego.
0: Dziękuję.
1: Do usłyszenia. Szczęść Boże.

0: Reklama.
1: Ksiądz Mariusz Wedziuk, dyrektor, redaktor naczelny Radia Warszawa. Zarządzanie stacją to wymagające zadania menedżerskie. Realizuje je od ponad 17 lat. W tym procesie państwa hojność jest kluczowym filarem naszej stabilności oraz dowodem na to, że nasza misja jest ważna i potrzebna. Zapraszam państwa do współtworzenia misji Radia Warszawa, także poprzez regularne wsparcie finansowe. Informacje, jak to zrobić, na stronie radiowarszawa.com.pl w zakładce Wspieraj. Z góry serdecznie dziękuję za zrozumienie i okazywaną życzliwość.
0: Po reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Nim kres nadejdzie jasności, błagamy Stwórco Wszechświata, byś nas otaczał opieką i chronił w swojej dobroci.
2: Niech serca nawet uśpione przez sen czuwają przy Tobie, a kiedy zbudzi je zorza, niech Ciebie wielbią z weselem.
1: Niech ciało zdrowiem się cieszy i duch gorliwość odnajdzie, a Ty swym światłem przenikaj głębokie nocy ciemności.
2: O spraw to, Ojcze najlepszy, przez Syna Twego Chrystusa, co z Tobą w ducha jedności króluje w blasku na wieki. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Kto się w opiekę oddał Najwyższemu i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
2: mówi do Pana: Tyś moją ucieczką i twierdzą, Boże mój, któremu ufam.
1: Bo On sam Cię wyzwoli z sideł myśliwego i od słowa niosącego zgubę.
2: Okryje Cię swoimi piórami, pod Jego skrzydła się schronisz. Wierność Jego jest puklerzem i tarczą.
1: Nie ulękniesz się strachu nocnego, ani strzały za dnia lecącej,
2: ani zarazy skradającej się w mroku, ani moru niszczącego w południe.
1: A choćby 1000 padło u boku Twego i 10 000 po Twojej prawicy, Ciebie to nie spotka.
2: Ty zaś ujrzysz własnymi oczyma zapłatę daną grzesznikom.
1: Bo Pan jest Twoją ucieczką, za obrońcę wziąłeś Najwyższego.
2: Nie przystąpi do Ciebie niedola, a cios nie dosięgnie Twojego namiotu.
1: Bo rozkazał swoim aniołom, aby Cię strzegli na wszystkich Twych drogach.
2: Będą Cię nosili na rękach, abyś stopy nie uraził o kamień.
1: Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka podepczesz.
2: Ja go wybawię, bo przylgnął do mnie. Osłonię go, bo poznał moje imię.
1: Będzie mnie wzywał, a ja go wysłucham i będę z nim w utrapieniu. Wyzwolę go i sławą obdarzę.
2: Nasycę go długim życiem i ukażę mu moje zbawienie.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Pan Cię okryje swoimi piórami.
2: Nie ulękniesz się strachu nocnego.
1: Słudzy Pana będą oglądać Jego oblicze, a imię Jego na ich czołach. I odtąd już nocy nie będzie. A nie potrzeba im światła lampy i światła słońca, bo Pan Bóg będzie świecił nad nimi i będą królować na wieki wieków. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Powierzam ducha mojego.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy.
2: Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
0: Módlmy się. Wszechmogący Boże, uczciliśmy dzisiaj tajemnicę zmartwychwstania Chrystusa. Pokornie Cię prosimy, niech nas ogarnie Twój pokój, abyśmy odpoczęli bezpiecznie od zła wszelkiego i z radością się obudzili na chwalenie Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Matko Odkupiciela z niewiast najsławniejsza, gwiazdo morska, do nieba ścieżko najprościejsza, Tyś jest przechodnią bramą do raju wiecznego, Tyś jedyną nadzieją człowieka grzesznego.
2: Racz podźwignąć, prosimy, lud upadający, w grzechach swych uwikłany, powstać z nich pragnący. Tyś cudownie zrodziła światu Zbawiciela, Tyś sama wykarmiła Twego Stworzyciela.
1: Panno przedtem i potem z świata podziwieniem, uczczona Gabriela wdzięcznym pozdrowieniem. Racz się wstawić, o Panno, za nami grzesznymi, ratuj nas, opiekuj się sługami Twoimi.

nad tymi, którzy każdej niedzieli stali dyskretnie, gdzie świątyni cień. Znali, patrzyli, nie rozumieli.

gwiazd pacierzy. W kącie kawiarni pisali swój tren, którzy nie mogli w katechizm uwierzyć, wierzyli ptakom.

0: Ewangelii świętego Marka. Jezus zaczął mówić w przypowieściach do arcykapłanów uczonych w piśmie i starszych. Pewien człowiek założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał tłocznie i zbudował wieżę. W końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas, posłał do rolników sługę, by odebrał od nich należną część plonów winnicy. Ci chwycili go, obili i odprawili z niczym. Wtedy posłał do nich drugiego sługę, lecz i tego zranili w głowę i znieważyli. Posłał jeszcze jednego i tego zabili. I posłał wielu innych, z których jednych obili, drugich pozabijali. Miał jeszcze jednego, umiłowanego syna. Posłał go do nich jako ostatniego, bo mówił sobie: uszanują mojego syna. Lecz owi rolnicy mówili między sobą: to jest dziedzic, chodźcie, zabijmy go, a dziedzictwo będzie nasze. I chwyciwszy, zabili go i wyrzucili z winnicy. Cóż uczyni właściciel winnicy? Przyjdzie i wytraci rolników, a winnicę odda innym. Nie czytaliście tych słów w piśmie? Ten właśnie kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach. I starali się go ująć, lecz bali się tłumu. Zrozumieli bowiem, że przeciw nim opowiedział tę przypowieść. Pozostawili go więc i odeszli.
1: Plany Pana Boga względem człowieka nie mają najwyższego priorytetu tajności. Niemniej jednak prawdą jest, że zamysły boskie są ludziom nieznane, gdyż przez naszą dotkniętą grzechem pierworodnym naturę o wiele łatwiej nam podejmować decyzje, które w swojej istocie pomijają Pana Boga i Jego zbawczy plan. Mimo to nasz Ojciec Niebieski za każdym razem ufa nam, swoim dzieciom, kiedy w pokorze i ze skruchą do Niego wracamy. Pan Bóg pragnie nas wieść dalej i dalej i krok po kroku odkrywać przed nami walkę niewiec, zapalając tym samym pochodnie wiary w komnatach i jaskiniach naszych serc, których sami świadomi nie jesteśmy. Warto zauważyć, że Bóg Ojciec utożsamiany z właścicielem winnicy w tejże przypowieści nie daje nigdy tego, co mu zbywa. Wręcz przeciwnie, obdarowuje człowieka tym, co ma najcenniejsze. Wysyła do człowieka swojego umiłowanego syna. Traktuje człowieka bardzo poważnie, choć człowiek wielokrotnie lekceważy Boże miłowanie. Dziś Jezus nie opowiada tej przypowieści Żydom, ale dziś mówi do swojego Kościoła powszechnego. Warto więc zadać sobie pytanie, czy dziś, utożsamiając się jako chrześcijanin, jestem dzierżawcą, na którym można polegać, czy takim, który wbrew Jezusowi i Jego nauce wprowadza nieład i odrzuca radykalną naukę Mistrza. Czy ufam dziś Bogu, jak i On ufa mi?

0: Radio Warszawa, 106,2 FM. Powtórka programu.
1: Złością czy miłością? Rozmowy o wychowaniu.
2: Elżbieta Stawińska,
3: Marcin Wnoszyński.
2: Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu.
3: Witam serdecznie.
2: Granice wyznaczone, oznakowane? Czy każdy wie, gdzie się kończą jego granice? I czy wie też, dowiedział się, gdzie się kończą granice drugiego człowieka? Jak to jest u ciebie?
3: U mnie? To jest temat szeroki w naszej rodzinie i przyglądamy się temu cały czas, tym granicom, czyli co wolno, czego nie wolno, albo dlaczego dana zasada istnieje, to jest bardzo ciekawe. Bo dzieci są coraz ciekawsze.
2: Bardziej dociekliwe.
3: Dopytują, próbują naciągać. Ja to nawet cieszę się, gdy dana zasada jest, a oni ją próbują omijać. Są kreatywnie, szukają rozwiązań, a nie potulni i co im się by narzuciło, to przyjmą i robią. Tylko tu się zastanawiają, a gdzieniegdzie jeszcze próbują obejść. Ale wyznaczamy granice dzieciom. Chcemy, żeby one były jasne, konsekwentne. Myślę, że trudnością jest wyznaczanie ich też w spokojny sposób. W sensie taki, no, kiedy rozmawiamy o granicach? Gdyby nic się nie działo i gdyby wszystko wpasowało, no to nie byłoby potrzeby rozmawiać, więc wyznaczanie granic jest w tych momentach, w których jednak coś się dzieje i my, jako rodzice, chcemy zapanować nad pewnymi sytuacjami, więc trzeba je uregulować w sposób treściwy. Często spisujemy te ustalenia, żeby można było do czego wrócić.
2: No właśnie, żeby można się było do czego odnieść,
3: tak,
2: prawda? Żeby też przypomnieć sobie, popatrzeć z boku i uświadomić sobie, że może nie tak, ale troszkę inaczej. Jakby to było zmodyfikowane, to może by było lepiej, ale przynajmniej jest materiał do pracy, nie?
3: Tak, tak. No i z czego mamy takie konkretne, ustalone rzeczy, to jest korzystanie z elektroniki, czyli czego, kiedy i jak możemy korzystać. Czasu przed ekranem, czyli jakieś przerwy, ilość, konkretne dni wyłączone. Jedzenie słodyczy, ile razy w tygodniu, w tym święta czy tam imprezy, no to ustalane wcześniej. Na przykład dzieci nas się pytają, a w tym tygodniu będą jakieś imprezy rodzinne? Żeby już wiedzieć, czy ten dzień będzie dodatkowo ze słodyczami.
2: Słodki czy nie.
3: Czy nie. Są też ustalenia obowiązków domowych, rotacyjne, ale też dostosowane do rytmu szkoły czy nauki.
2: No i do możliwości dzieci chyba też.
3: Nie. W sensie, no, te zadania są na tyle, że każdy z nich jest w stanie je wykonywać. Odkurzanie, zmywarka, śmieci, czy rozwieścić pranie.
2: No, ale na takiej zasadzie, że powiedzmy, to młodsze dziecko, które niekoniecznie jeszcze dokładnie odkurzy, no to odkurzy jak odkurzy, ale odkurzył, tak? To na takiej zasadzie?
3: Tak, tak. No, załóżmy, bierze słuchawki na uszy, bo go ten dźwięk odkurzacza, jak on odkurza nie 10, tylko 20 minut, już go uszy bolą, no to dałem mu takie budowlane słuchawki.
2: Tak.
3: Więc on wie, gdzie one leżą, jak idzie odkurzać i mu przeszkadza to, że jest za głośno, no to sobie nakłada te słuchawki i niech te 20 minut sobie, załóżmy, odkurza. Ale też na przykład to, co mówisz, to dostają podpowiedź taką, słuchajcie, wiecie, gdzie rodzice śpią, tak? Albo, że jest duży pokój, to tam się postarajcie bardziej, niż jak chcecie, jak my przyjdziemy zweryfikować, czy jest posprzątane, no to nie będę wszedł do waszego pokoju, tylko do mojego pokoju sprawdzać, tak? Więc macie podpowiedź, gdzie będzie testowane wasze jakby odkurzanie, tak?
2: No tak, na pewno testowane.
3: Aha. Ale mamy też taką zasadę, ciężko to może tak nazwać, ale jakby czasu odpoczynku snu, czyli po której godzinie my jako rodzice już mamy czas dla siebie, a dzieci już powinny do tego czasu wszystkie sprawy z nami załatwić, a po tym czasie każdy robi jakby już tylko swoje, albo idzie spać. My jako rodzice też mamy już wtedy czas. Nie musimy odpowiadać na ich pytania, ani na ich prośby. Mieliście czas wcześniej.
2: Tak, teraz nasz czas i cześć.
3: No, no
2: tak.
3: Ale zauważyliśmy, że same zasady tutaj nie wystarczą.
2: No jakby, pewnie. Tak?
3: Bo ważne jest także ich egzekwowanie. Bo to, że sobie ustalamy tych listw.
2: Tak jest.
3: I to czasem jest tak, że któryś syn, a ty już miałeś w tym tygodniu 2 dni słodyczy, a czemu dzisiaj jesz na przykład, tak? No bo ja mam 2 dni. Jakby to znowu też jest tak, że wymagając czegoś od dzieci.
2: No pewnie.
3: Sami od siebie też trzymamy się bardzo podobnych zasad, granic wyznaczonych, żeby ta umowa dotyczyła wszystkich domowników.
2: Tak.
3: Oczywiście w różnym zakresie, no bo też na przykład elektronikę mamy rozpisaną od 8 do 13 roku życia. Z takim powiększaniem się zakresu możliwości korzystania z elektroniki. Czemu do 13? No bo stwierdzimy, że jak już będzie wychodził z podstawówki do szkoły średniej, technikum, gdziekolwiek, no to jeżeli my go do tej pory już nie nauczyliśmy, czy go nauczyliśmy, a już będzie w takim wieku, że no nie chciałbym kontrolować go czasowo, gdzie on będzie z jakimiś już kolegami na innym poziomie i żeby nie wyglądało, że jest zbyt opiekuńczo traktowany na przykład. No tak, tak podchodzimy do tego.
2: Bardzo mi się to podoba, tak, bo to tędy droga. Żeby to dziecko już zaznało takiej względnej swobody. Natomiast ważne słowo względnej, bo co jakiś czas jednak warto skontrolować to, co się tam dzieje w świecie tego dziecka, czyli sprawdzić to z mojej własnej inicjatywy, gdzie ja będę wychodzić do tego dziecka z pytaniami, ale też ważne, żeby był taki zwyczaj, że ten nastolatek już, taki ten starszy nastolatek, mógł przyjść do mnie. Czyli też bardzo ważne, żeby nie odpuścić, bo ty mówisz odpuszczam w skrócie, ja to tak rozumiem, że odpuszczam kontrolę. Tak, odpuszczasz kontrolę, ale nie całkowicie i nie odpuszczasz kontaktu z tym dzieckiem, bo przecież kontakt z dzieckiem nie polega tylko na kontrolowaniu go, więc rozmawianie z nim, a szczególnie słuchanie tego, co on ma do powiedzenia, nawet jak ci się to mocno nie podoba, jak się z tym całkowicie albo w dużej części nie zgadzasz, to niezależnie od tego słuchaj, zagryź zęby i słuchaj, żeby to dziecko miało cały czas przekonanie, że jest dla ciebie ważne.
3: Tak, jest taka sfera u jednego syna, rozwija się w niej. Mam takie właśnie zagryzanie zębów, kiedy mówi, bo zastanawiam się, ile tam jest na pograniczu różnych kodeksów albo po prostu takich wytycznych społecznych. Staram się wtedy nie komentować, tylko właśnie słuchać, ewentualnie docenić. No i czekam, kiedy on sam z siebie wejdzie na temat tego, a czy to wolno jeszcze, czy to już nie wolno. Jakby tak, czy to on wchodzi, właśnie czy to on wchodzi na tą sferę.
2: Właśnie tych granic, o których teraz mówimy.
3: Tak. I to bym w kontekście punktu 2.5.2.1 katechizmu Kościoła katolickiego, który mówi między innymi o wstydliwości, ochronie tego, co ważne, ale też o mądrym przeżywaniu granic, to taka nasza refleksja rodzinna prowadzi do zauważenia, że granice są potrzebne nie po to, aby właśnie kontrolować dzieci,
2: tak,
3: ale żeby im pomagać rozwijać taką odpowiedzialność, bezpieczeństwo i szacunek do siebie i do innych. I to, jak oni wykorzystują później te możliwości i opowiadają, to mogę zweryfikować, czy to się dzieje właśnie w takim środowisku naturalnym.
2: Tak samo istnieje, a nie z nakazu,
3: tak,
2: że wychodzi to z wnętrza tego dziecka, tego młodego człowieka. I jeśli to widzisz, to doceniaj, mów, co ci się podoba. Bardzo konkretnie, kiedy to zrobiło to dziecko, podoba mi się to, bo to dla mnie oznacza, że jest to działanie odpowiedzialne, bo to dla mnie oznacza, że ty liczysz się z tym, z tamtym, z siamtym. Nazywać to, żeby to dziecko widziało, że no tędy droga, żeby ono miało też świadomość tego, że jednak po pierwsze ty widzisz te wybory, doceniasz je i wyrażasz swoje uznanie dla tych wyborów.
3: To jeszcze jedną rzecz dodam. Jak dziecko samo widzi efekty swojej pracy i wie, że to jest z ustalonych zasad czy granic. I dam taki teraz przykład. W kwietniu dzieci trochę więcej chciały korzystać z elektroniki. W sensie takim, że co chwila znajdowały pomysły, jak ten ich czas, te granice, które mamy, wykorzystać i jeszcze więcej poprosić na różne sposoby. No i my widzieliśmy przesyt taki w drugą stronę, a stwierdziliśmy, że czerwiec to już jest taki moment, gdzie większość ocen jest już na finiszu albo już wystawiona, więc maj będzie krytyczny. I jeżeli nie podejmiemy kroków, to może się skończyć tak, że ten maj przebimba się, a potem będzie gonitwa na koniec, nerwówka, no a czasem niektóre przedmioty w szkole wiemy, że się kończą z daną klasą, więc dobrze byłoby skupić się trochę bardziej i być może tą ocenę poprawić. No i w kwietniu była rozmowa z dziećmi i jasna deklaracja z jednej strony powiedzeniem wprost, że uważali, że za dużo korzystają z elektroniki.
2: Tak, uświadomiliście tak, im, co wam się nie podoba.
3: I że przeginali, a w międzyczasie nie szło to z tym, że oni robili swoje obowiązki, swoje rzeczy, a potem ten czas wolny, tylko to była cały czas ta odwrotna percepcja, czyli najpierw bierzemy, a potem my musimy prosić, żebyście zrobili inne rzeczy. To powiedzieliśmy i dodaliśmy, że słuchajcie, w szkole będzie teraz taki moment, dlatego proponujemy, że maj będzie bez elektroniki, bez grania.
2: Całkiem.
3: Całkiem. Nie, telefon jest tylko do dzwonienia, SMS-ów. Jakby nie ma YouTube'ów, oglądania filmików jakichś, nie ma grania przez cały maj. i że od czerwca będzie.
2: Warunkowo.
3: Tak. No i to takie było z jednej strony drastyczne, ale poprzedzone faktami. Jeden z synów nagle powiedział, w sumie to w tej umowie, co mamy na korzystanie z elektroniki, tam jest taki też podpunkt, że jeżeli x razy my już łamiemy te zasady, to wy nam możecie coś takiego i tak zrobić.
2: Jest
3: to
2: naturalna konsekwencja.
3: Tak, ale ja nawet nie spojrzałem na to pod tym też punktem, a on spojrzał, mówiąc, no w sumie to macie rację, że my trochę poprzesadzaliśmy.
2: Jest to sprawiedliwe.
3: Będzie sprawiedliwie, więc moglibyście tak zrobić, a jeszcze w tym okresie idealnie. No i syn, który ma często czwórki, piątki, przychodzi, to było już połowa maja, przychodzi i mówi, jednego dnia na przykład 4 szóstki przynosi. Sam z siebie i to jeszcze z tych przedmiotów, z których wcześniej trzeba było go pilnować.
2: Aha.
3: I on przychodzi i mówi, a tu się nauczyłem, siedziałem i sami widzimy, że w domu często siedzi i na przykład bierze dodatkowo jakiś zeszyt i sobie powtarza. Oczywiście wyciągnęli też jakieś planszówki, zaczęliśmy nowych takich karcianych gier, pogoda lepsza, to i na podwórko częściej można, więc ten czas dał się spożytkować.
2: Okazało się, że można ten czas spędzać w inny sposób niż do tej pory.
3: Tak, ale chodzi mi o to, że oni sami zobaczyli efekty, że kiedy nie mają tych dystraktorów i chęci zwiększania czasu przed elektroniką, to nadrabiają albo wystarczy im tylko to, co mają i się pilnują i nagle są efekty nawet w lepszych ocenach.
2: No to gratulacje, tak.
3: Teraz tylko trzeba konsekwentnie nie wracać na tą falę zwyżkową, tylko utrzymać ten konstans tego. No ale już jest dobry okres.
2: No ciekawa jestem, jak to będzie teraz. Czy się rzucą na ten komputer z pasją, czy też stwierdzą, jednak to podwórko to fajne.
3: Jednym z elementów, które baliśmy się troszkę, to było to, że brak elektroniki, taki całkowity, czasem wyklucza z grup społecznych. W sensie dzieci oglądają coś bądź grają, opowiadają między sobą albo przychodzą na kolejne etapy.
2: No tak, bo potem nie ma co o czym mówić w szkole, nie?
3: Ale zauważyliśmy, że grono osób, którymi się kolegują, to praktycznie zostało i znaleźli sobie inne aktywności. Chociaż czasem też widziałem, że któryś z synów po prostu siadał u kolegi, patrzył jak tamten gra. No ale sobie jakoś poradzili. Okazuje się, że inne dzieci też czasem nie mają elektroniki.
2: Więc. O, naprawdę?
3: Tak.
2: No właśnie.

0: złością czy miłością.
1: No bardzo się cieszę. Bardzo, bardzo podoba mi się ta praca domowa. Jeszcze raz ci gratuluję, tobie i twojej żonie i twoim synom. To tędy droga. Jeśli z dziećmi się rozmawia, jeśli z dziećmi, no właśnie, bo to też jest ten syn, który odwołał się do tej poprzedniej umowy, gdzie był zapis, który już przewidywał taki przebieg akcji, taki przebieg tych procesów, no to znaczy, że te umowy są dla nich jednak ważne.
2: Czyli je mają, czytają i pamiętają.
1: Prawda? O to chodzi właśnie, że nawet ty nie pamiętasz, a oni je mają. No to też jest szkoła porozumiewania się, współpracy, budowania wzajemnych relacji w oparciu o te umowy. Szkoła też odpowiedzialności. I to w ten sposób, taką drogą zmierza się do dorosłości, do dojrzałości. Ja jednak chciałabym po tak obszernym omówieniu tej pracy domowej, tego ćwiczenia albo tej twojej opowieści, chciałabym jednak przejść do tematu naszej audycji. Mianowicie cały czas jesteśmy przy 9 przykazaniu. Cały czas mówimy o cnocie czystości, ale też o wstydliwości, która towarzyszyć ma, czy służyć, współpracować z realizacją, z wypełnianiem tej cnoty czystości. I mówiliśmy tydzień temu i wcześniej jeszcze o granicach. Ja bym chciała jeszcze przyjrzeć się tak całkiem już z bliska, tak pod lupą, granicom od wewnątrz. Czyli patrząc na te granice, które mam ja, przyglądając się własnym granicom. To jest opisane, opracowane, dokładnie przeanalizowane. Te granice, które pełnią jakąś funkcję, czyli te funkcjonalne granice, które pełnią w nas, w życiu każdego człowieka odpowiednie funkcje. No, podstawową funkcją granic jest poczucie bezpieczeństwa, ale też tożsamość, ale też poczucie własnej wartości, godności, świadomość ja. Tego, kim jestem i rozumienie tego, co dzieje się we mnie, tych procesów, które wewnątrz we mnie zachodzą. No a granice to wszystko ogarniają, że tak powiem. Natomiast one się zmieniają i nieraz moją granicą jest mur. Przy czym mówię tutaj o granicy między mną a światem zewnętrznym, a w szczególności drugim człowiekiem. Więc nieraz stawiam między tobą a mną mur. A bywają takie sytuacje, czy takie osoby, kiedy wręcz przeciwnie. Brak granic, w ogóle nie widać granic między tobą a mną. Bywa, że raz w tej samej sytuacji, z tą samą osobą, mniej więcej w tych samych okolicznościach, stawiam bardzo silnie granice, zamykam szlaban przed tobą, a w innym momencie, z tą samą osobą, w tych samych okolicznościach, mniej więcej nie ma tych granic.
2: I tu bym się chciał ja zatrzymać, jak mogę.
1: No.
2: To jest dla mnie taki punkt, myślę, czy to w relacji dorosły-dorosły, ale w relacji właśnie dorosły-dziecko. Bo czasem chcę odpuścić, na zasadzie, dobra, to ja tak zazwyczaj robię, że dobra, jak raz coś zrobiłeś, to nie zawsze trzeba ci zwrócić uwagę, no ale jeżeli to się powtarza, czyli jakby zaczyna być regułą, no to wtedy bym, ja tak do tego podchodzę. No i ten punkt, co teraz mówisz, ja jestem jego świadomy.
1: I
2: stosuję go jakby na zasadzie z taką myślą, że okej, raz czy dwa, jak to zrobiłeś, to ja jeszcze, dla mnie to nie jest jakaś tam wyrocznia, że tak się

0: zachowujesz zawsze, więc nie chcę interweniować. Ale jeżeli to się już kolejny raz, to już wolę z tobą porozmawiać i wtedy mogę wrócić, że wiesz, pamiętasz wtedy i wtedy to się stało, obserwowałem, co się wydarzy, no bo nie byłem pewny, no ale widzę, że jednak wolałbym z tobą o tym porozmawiać, bo wydaje mi się, że gdybym za każdym razem reagował, to ja bym nie czuł, czy ta osoba w ogóle jest świadoma, którą stronę to ma zmierzyć potem.
1: Tak, może też.
0: Bo może to jest samo naprawienie się jakby tak to...
1: Tak, że popełniam błąd, idę dalej, ale mam świadomość, że popełniłam ten błąd, tak? Że przekroczyłam jakąś granicę, no ale mam świadomość, że ją przekroczyłam, wiem, że i nie chcę tego więcej powtórzyć, natomiast tutaj mi się zdarzyło i spuśćmy na to zasłonę milczenia. Natomiast tak, jak to komentujesz, to w porządku. Natomiast jak ja bym miała, wyobraź sobie, że miałbyś do czynienia z taką osobą, która dopiero za kolejnym jakimś tam razem zwraca ci uwagę, czy mówi nie, stawia granice jasno i nie wpuszcza cię, bądź też nie wyraża zgody, wyraża niezadowolenie i sprzeciw, no to z taką osobą jest bezpiecznie, czy nie?
0: To zależy.
1: Tak, oczywiście, że to zależy. Na ile nasze relacje są oparte na zaufaniu, na bliskości, miłości, poznaniu, zrozumieniu, wyrozumiałości, miłosierdziu i tak dalej. Tak, oczywiście. Natomiast tak może się zdarzyć, kiedy ja jestem pewna, no nazwę to tak, w takich kategoriach małżeńskich. Jestem pewna, że mój mąż mnie kocha. Czy jeśli jesteś moim mężem, to jestem pewna, że cię kocha, że ty mnie kochasz i jestem pewna, że ja ciebie kocham. I że to, co jest, dzieje się między nami, zawsze odnoszę do tego właśnie, do tej postawy, bo to nie chcę tutaj nazywać uczuciem, tak? Do tej postawy, jaką jest miłość. Natomiast tak generalnie w relacjach, no to właśnie takie niepewności nie są wygodne dla innych. Takie różnorodne traktowanie różnych spraw nie są bezpieczne w relacjach. Ale ja zaraz omówię każdy z tych rodzajów granic, więc możemy mieć mury, może być brak granic, może być uszkodzony system granic, czyli w miejscu, gdzie granica powinna być, ma służyć bezpieczeństwu, godności, szacunkowi, nie służy raptem. Jest też inny wariant granic, mianowicie zmienność. Taka zmienność generalnie w postawie życiowej, czyli jest od braku granic całkowitego do właśnie całkowicie do murów. No i jest nienaruszony, zdrowy system granic, świadomie wyznaczany przez człowieka. No i zacznijmy od tych murów. Zazwyczaj stawianiu murów towarzyszy złość albo lęk. Jak jestem na ciebie zła, wściekła, to nie mam ochoty z tobą rozmawiać. Albo się zamykam, albo zamykam drzwi, tak naprawdę drzwi, albo zamykam się, przestaję do ciebie się odzywać i jest mur milczenia między nami. I robię to właśnie, bo jestem na ciebie wściekła i nie chcąc tobie zrobić krzywdy, albo nie chcąc wchodzić w taki konflikt, który może poranić i mnie, i ciebie, albo boję się. Boję się ciebie, boję się swoich wyobrażeń na temat tego, co między tobą a mną mogłoby się wydarzyć. I wtedy stawiam mur.
0: Okej, to tylko jeszcze dopytam, bo powiedziałeś, że zazwyczaj, nie to, że łapię za słówko,
1: dobrze.
0: Albo lęk, albo...
1: Złość.
0: Złość. A jeżeli to nie są te skrajności, to co jeszcze wchodzi? No bo ja zakładam, że mogę stawiać mur. Po prostu lubię mieć zasady, kierować się jakimiś jasnymi rzeczami, no i to są po prostu zasady.
1: To wtedy nie jest mur. To wtedy jest naruszony system granic.
0: Czyli to są wtedy zdrowe granice.
1: Tak.
0: Okej.
1: Tak.
0: Czyli nie muszę ich nazywać murem, tylko to są jakby...
1: Mur to jest wtedy, kiedy ty nie wiesz, co się we mnie dzieje. Kiedy ja się zamykam przed tobą i nie dopuszczam cię do mojego wnętrza. Chcę cię zachęcić do tego, żebyś wszedł teraz na swoje terytorium i przyglądał się samemu sobie. Chcę państwa też do tego zachęcić, żebyśmy teraz nie patrzyli na te granice, które są w relacjach z drugim człowiekiem, tylko żebyśmy spojrzeli na samych siebie, kiedy ja stawiam granice, więc stawiam mur i nie dopuszczam kogoś do tego, co się we mnie dzieje, do moich myśli, do moich wyobrażeń, głównie do tego, co myślę. Tu znowu jak bumerang wraca nam umiejętność kontaktowania się z własnym myśleniem. Nie dopuszczam ciebie do tego, jakie myśli chodzą mi po głowie. Dlatego, że jestem zła i nie chcę cię dopuścić na złość. Albo dlatego, że się boję ciebie dopuścić, innego człowieka do swojego wnętrza. Czyli, że oceniam swoje wnętrze jako coś, co jeśli wyjdzie na jaw, to albo będę się musiała wstydzić tego, albo komuś mogę zrobić krzywdę, albo będę się bała, że to przyniesie mi jakieś negatywne konsekwencje, mnie osobiście.
0: Czyli, że ktoś to zinterpretuje po swojemu, pomimo wyrażanych moich.
1: Tak jest. Na moją niekorzyść.
0: Okej, ale jak to rozmawiamy, to jesteśmy teraz w etapie, że jest jakaś niedogodność, być może niezgoda, kłótnia.
1: No też.
0: Coś się
1: też,
0: dzieje.
1: Tak.
0: Nie zakładamy w zdrowych i w takich momentach, że jest wszystko w porządku. Myślę o tym bólu czy lęku i stawianiu murów. Czyli mamy sytuację, że jest... Pokłóciliśmy się.
1: Mm-hmm.
0: Każdy ma jakąś swoją rację albo jakiś swój punkt widzenia i najprawdopodobniej oczekiwania względem drugiej osoby, ale też swoje granice ma i chciałby, żeby były szanowane.
1: Mm-hmm. I teraz... Swoją godność.
0: Tak, swoją też godność. I teraz albo otworzę się i ci powiem i ty to przyjmiesz w pewien sposób, zaakceptujesz, ale ja się boję, że być może to odrzucisz.
1: No właśnie.
0: A być może jeszcze powiesz, że to wszystko jest inaczej.
1: Albo kiedy
0: i wtedy mam lęk. Mm-hmm. Tak?
1: Tak, masz też lęk, bo jeśli mi to powiesz, to ja przestanę cię kochać.
0: Nie, no chyba tak szybko to...
1: Ja mówię o takich sytuacjach.

0: złością czy miłością.
1: Jak się dowiem o czymś, co jest dla ciebie strasznie bolesne, strasznie trudne, co jest w twoim życiu czymś, co jest ogromnym ciężarem i ty się ze mną...
2: Dla mnie ogromnym.
1: Tak. I ty się ze mną tym nie chcesz podzielić, to stawiasz mur. Zamurowujesz te wspomnienia, to zranienie, tę sytuację i nosisz to w sobie, ale zamurowane. I w związku z tym, jeśli to jest coś bardzo ciężkiego, to zaczynasz się izolować, wycofywać z rozmów ze mną, swoją żoną, swoją matką, swoim ojcem. Zaczynasz ty, moje dziecko, ty, mój partner, ty zaczynasz się wycofywać, izolować. Żyjesz w odosobnieniu, bo dla ciebie ten temat jest na tyle trudny, że nie chcesz się nim ze mną podzielić, a wydaje ci się, że ja z łatwością mogę się domyśleć, że ty to ukrywasz i w związku z tym zaczynasz się przede mną chować, ukrywać. Żyjesz też przez to w poczuciu zagrożenia, że to się ujawni. Cały czas w związku z tym masz włączony system alarmowy, system ostrzegania.
2: Pole minowe.
1: Wiesz co, chyba nie. Chyba właśnie po prostu to jest mur. Cały czas to jest mur nie do przebycia. A ty cały czas żyjesz w napięciu, kontrolując wszystko, co dzieje się na zewnątrz tego muru i trzymając wszystko i wszystkich na dystans, żeby jak najdalej od tego muru, żeby jak najwcześniej zatrzymać czy uciec wręcz z danym tematem, zanim zbliży się za bardzo do tego miejsca. Ale taki człowiek żyje też w poczuciu wręcz przeciwnie, braku intymności. Bo jak siedzisz tam za tym murem i ukrywasz to, co chcesz przede mną ukryć, to każdy mój ruch wydaje ci się jest ruchem, który spacyfikuje zaraz ten mur. I to jest począwszy od takiej drobnej sytuacji, którą jest, nie wiem, wyjęłam ci z portmonetki 5 zł. Zjadłam o jednego cukierka więcej niż przewiduje mój limit. Zaczyna się od takich drobiazgów.
2: Ale i że wtedy jakby masz takie wewnętrzne poczucie winy, że to się wyda?
1: Może to nie jest poczucie winy, bo ja mam lęk, że to się wyda. Ja nie chcę, żeby to się ujawniło.
2: I nie chcesz jakby o tym też powiedzieć wcześniej, żeby jakby zapobiec.
1: Tak, nie powiem tego wcześniej, dlatego że ja...
2: Że być może są inne...
1: Uważam to za taką straszną rzecz, za coś tak strasznego, że świat się zawali, kiedy inni się o tym dowiedzą. Że ja tak myślę, że ja takie mam poglądy.
2: Na początku było mi trudno zrozumieć jakby... Jaką sytuację, aż ktoś mógłby tak sobie stawiać mur, ale teraz jak sobie wyobrażam, to załóżmy, że jestem na przykład chory na jakąś tam chorobę, nie wiem, może cukrzycę i nagle potajemnie zjadam coś, ale żeby nikt się nie dowiedział, bo ja tutaj taka kontrola, wszyscy sprawdzają tu zdrowie, w ogóle życie na szali, a ja załóżmy podjadam sobie coś, no i to można nazwać tak... Tylko ja to w ogóle na to troszkę inaczej myślałbym patrząc, bo...
1: Poczekaj, bo ja nie opowiadam teraz o życiu. Ja opowiadam o typie granic.
2: No tak, tak? Tylko że ten typ granic musi się skądś wywodzić.
1: Oczywiście.
2: Kto opisał go, czyli
1: tak
2: ludzie
1: jest.
2: Tak jakby muszą robić.
1: Są tacy ludzie, którzy mają... taki problem i noszą go jak wrzut, ale zasklepiony, otorbiony. To jest coś takiego jak, nie
2: jak
1: wiem...
2: skarb.
1: No tak, ale to jest bolesny bardzo skarb, niebezpieczny. Tu nie chodzi o to, że ja zazdroszczę, żebyś ty nie zobaczył tego skarbu, tylko ja się boję, że kiedy to się ujawni, to będą straszne tego konsekwencje. U małych dzieci to jest właśnie, zrobiłam coś, co się mamie, tacie nie podoba. Jak my byliśmy w szkole, ty i ja, kiedy nie było jeszcze elektronicznych dzienników, to jest to ukrywanie jakiejś negatywnej oceny. Dostaliśmy negatywną ocenę i nie chcemy, żeby rodzice się dowiedzieli, bo przecież mówili nam, ucz się, a ty się nie uczyłeś, albo oszukałeś, że się uczyłeś, albo i tak dalej. No, narobiłeś jakichś tam różności w szkole, narozrabiałeś i nie chcesz, żeby to się wydało, bo jak się wyda, to no, to będzie awantura, to ci tam zabronią czegoś, albo i tak dalej, prawda? To o to chodzi. Natomiast u dorosłych osób, takich sytuacji, które chcemy my, dorośli już, ukrywać, no to jest całe mnóstwo. Chcemy ukrywać brak kompetencji. Chcemy ukrywać moją przeszłość, moje straszliwe dzieciństwo, to cierpienie, jakie znosiłam w dzieciństwie. Czy też jakieś jednorazowe wydarzenie, które no, cieniem kładzie się na całe moje życie, a ja nie chcę do niego wracać. Takie bardzo dramatyczne, typu gwałt, typu aborcja wczesna, to tego typu sytuacje. Przyczyniłam się do czegoś strasznego, jakiejś krzywdy drugiego człowieka i chodzę z tym.
2: No właśnie, chciałem to dodać, że ta rzecz musi być na tyle żywa w tej osobie, bo gdyby ta rzecz nie była żywa taka, to by ten ktoś, nie wiem, albo nie przywiązał do tego uwagi, albo nie miałby takiej rangi, albo by o niej porozmawiał.
1: Ona może być żywa, ale może być tak zamknięta, że ja nie chcę do niej wracać. Że ja nie chcę się z nią spotykać.
2: Ale właśnie,
1: poczekaj,
2: moim zdaniem się wraca.
1: I przypominam ci, że jest taka sfera w psychice ludzkiej, jak podświadomość. I tam spycham to wydarzenie. I chodzę z tym, nie mając z tym kontaktu, ale to żyje własnym życiem i sprawia, że ja boję się rozmawiać z ludźmi. I może dojść nawet do takiej sytuacji, że ja boję się rozmawiać z ludźmi i nie wiem dlaczego. Ale tych akurat tematów unikam. Nie wiem dlaczego. I tak można żyć latami. I to są granice, które ja mam, może nie w całym życiu, ale noszę w sobie, noszę w swoim wnętrzu, w swoich wspomnieniach, wyobrażeniach, przekonaniach, jakąś taką treść, taką przestrzeń, którą nie chcę się dzielić z innymi, którą chcę ukryć przed innymi, to wtedy często stawiam mur między sobą a innymi ludźmi, a szczególnie tymi, którzy mogą mieć jakiś związek z tym tematem, który ja chcę ukryć. Mm-hmm. Taki temat, ja mówię tu o ciężkich tematach teraz. W mojej rodzinie pochodzenia działy się straszne rzeczy i ukrywaliśmy to wszyscy. Ukrywa się przemoc, ukrywa się alkoholizm, wszelkie inne uzależnienia, ukrywa się błędy, które mogą się spotkać z krytyką. W mojej rodzinie się je ukrywało i w związku z tym ja jako dorosła też nie chcę do tego wracać i chcę to ukrywać przed innymi. I to są mury zamiast granic. Taka osoba jest skora do atakowania, więc taka osoba może być agresywna. Bądź odwrotnie, może być osobą, która się bardzo szybko wycofuje z relacji. Ucieka, nie potrafi...
2: Nie dopuszcza innych do siebie.
1: Tak, nie dopuszcza do bliskości. I zazwyczaj taka osoba na wszelkie propozycje mówi, nie odmawia bliższych relacji. Znajduje na to najróżniejsze sposoby, ale ucieka. No albo atakuje, jeśli się za bardzo zbliżasz. Oskarża cię o coś. Ty zdziwiony ciężko, a tu pada jakieś oskarżenie z ust takiej osoby. Tak wyglądają mniej więcej w życiu mury w miejscu granic, czyli na styku jednej osoby z drugą osobą. I tu możemy się przyjrzeć samym sobie, czy stawiam takie mury, czy chodzę z jakimś takim obciążeniem, ciężarem, czy zdarza mi się pozostawać w jakiejś relacji i uciekać z niej raptem, albo wbrew logice jednak wycofywać się z tej relacji, albo widzieć w każdym człowieku, który chce się do mnie zbliżyć, wroga. potencjalnego napastnika, kogoś, kto może być groźny, kto może mi zagrozić mojemu bezpieczeństwu, mojemu poczuciu własnej wartości. No, mamy kilka minut do końca, więc innymi granicami zajmiemy się za tydzień, ale teraz chcę tylko jeszcze zapowiedzieć, że za tydzień będziemy się przyglądać takim zachowaniom, w których nie ma granic, a które nie służą naszemu funkcjonowaniu w relacjach, naszemu budowaniu tych relacji. Przyjrzymy się także i będziemy zastanawiać się, czy system granic, jaki my wyznaczamy, jest uszkodzony, czy on jest stabilny, czy nie. I uświadomimy sobie, jak ważną umiejętnością jest świadome stawianie granic wbudowanych przez siebie, napotykanych przez siebie w życiu relacjach. A dzisiaj zachęcam, żebyśmy się przyjrzeli, z jakiego powodu odczuwamy złość albo lęk w relacjach z innymi. Czy to jest złość, która właśnie chroni mnie i bo patrzę na drugiego człowieka jak na potencjalnego wroga, czy też nie chcę dopuścić, nie wyrażam zgody na cudze zachowanie, takie albo inne, na takie, a nie inne teksty, ale to jest takie wyjątkowe. Zdarza się to tylko mnie, inni ludzie się tak nie zachowują, tylko ja. Sprawdźmy, czy tak jest, a przed zakończeniem dzisiejszej audycji jeszcze.
2: Ja już tutaj odpalam internet, wchodzę na radiowarszawa.com.pl. Mamy zakładkę podcasty, gdzie możemy znaleźć wszystkie odcinki naszej audycji i mamy też taki duży przycisk z serduszkiem Wspieraj, gdzie można wesprzeć Radio Warszawa.
1: Zachęcamy do odwiedzania tej strony, do wspierania naszego radia za każdy przejaw wsparcia. Jesteśmy wdzięczni, a na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?
3: To była powtórka programu.

0: zniszczyć nas na dobre.
1: Radio Warszawa, 106 i 2 FM.
2: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
3: Zakopane 5-7 czerwca 1997 roku, hołd górali podhalańskich i homilia wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana. Podczas mszy świętej beatyfikacyjnej siostry Bernardyny Jabłońskiej i siostry Marii Karłowskiej pod Wielką Krokwią.
4: Zginam, ażeby wyrazić wdzięczność za objawienie miłości Ojca w odkupieńczej śmierci Syna. Zginam kolana za razem, ażeby Bóg według bogactwa swej chwały sprawił was przez Ducha swego wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, bo serce to właśnie człowiek wewnętrzny. Serce Syna Bożego staje się dla apostoła źródłem mocy wszystkich ludzkich serc. To wszystko zostało wspaniale oddane w wielu wezwaniach litanii do serca Pana Jezusa.

z homilii Ojca Świętego Leona XIV podczas mszy świętej z udzieleniem święceń prezbiteratu Bazylika Świętego Piotra, Watykan, 26 maja 2026 roku. Drodzy kandydaci do święceń, czujcie się częścią tej cierpiącej ludzkości, która oczekuje życia w obfitości. Wprowadzając innych w wiarę, będziecie odnawiać także własną. Razem z innymi ochrzczonymi będziecie każdego dnia przekraczać próg misterium, próg, który ma oblicze i imię Jezusa. Nigdy nie ukrywajcie tej świętej bramy, nie zamykajcie jej, nie stawajcie się przeszkodą dla tych, którzy chcą wejść. Sami nie weszliście, a przeszkodziliście tym, którzy wejść chcieli. To gorzki wyrzut Jezusa wobec tych, którzy ukryli klucz do przejścia, które powinno być otwarte dla wszystkich. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, zwłaszcza tam, gdzie liczby wydają się wskazywać na dystans między ludźmi a Kościołem, trzymajcie drzwi otwarte. Pozwólcie wchodzić i bądźcie gotowi, aby wyjść. To kolejna tajemnica waszego życia. Jesteście kanałem, a nie filtrem. Wielu sądzi, że już wie, co znajduje się za tym progiem. Niosą ze sobą wspomnienia, być może z odległej przeszłości. Często jest w nich coś żywego, co nie wygasło i co przyciąga. Czasami jednak jest tam coś innego, co wciąż krwawi i odpycha. Pan wie i czeka. Bądźcie odbiciem Jego cierpliwości i czułości. Wy należycie do wszystkich i jesteście dla wszystkich. Niech to będzie podstawowy rys waszej misji – trzymać drzwi otwarte, niczym ich nie zastawiać i wskazywać je, nie używając zbyt wielu słów.

0: To jest Radio Warszawa. Dobre słowo pasterzy. Biskup Tomasz Steierwald.
1: 23 maja 2026 roku. Święcenia diakonatu w Konkatedrze Matki Bożej Zwycięskiej na Kamionku.
2: Ta posługa miłości wyraża się przede wszystkim w sprawowaniu czynności liturgicznych w czasie mszy świętej, możliwości udzielania chrztu, asystowaniu przy zawieraniu małżeństw, noszeniu wiatyku do chorych, przewodniczeniu obrzędom pogrzebu. Ale przede wszystkim jednak diakoni ściśle związani z ołtarzem Jezusa Chrystusa. W imieniu biskupa mają spełniać dzieło miłosierdzia, czyli służyć i pomagać chorym i ubogim. Wzorem dla nich powinien być sam Chrystus, który przyszedł służyć, a nie po to, aby Jemu służono. Kiedy słuchaliśmy Słowa Bożego na dzień dzisiejszy, widzimy, że wskazuje nam ono na przymioty, jakimi powinien wykazywać się dobry diakon. Słyszymy, że ma być on osobą cieszącą się dobrą sławą, będącą pełnym ducha i mądrości. Moi drodzy, to zobowiązuje każdego diakona, ale te słowa zobowiązują też każdego kapłana do tego, żeby nieustannie dbać o to, by być pełnym ducha i mądrości. Święcenia, czy to diakonatu, czy kapłański, czy biskupie, nie zmieniają nas automatycznie. Ale można szczególnie powiedzieć, że to, co dzieje się w momencie święceń diakonatu, jest jakby ziarnem, które jest zasiewane w duszy dopiero co wyświęconego diakona, ziarnem, które odtąd, gdy będzie on współpracował z łaską, będzie mogło wydawać swoje owoce. Każdy, szczególnie diakon, rozpoczynający swoją posługę, powinien starać się napełniać Duchem Świętym i mądrością, o których mówi Słowo Boże.
0: Dobre słowo pasterzy.